0: Dobra noc z Radiem Emaus.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Ktoś niemal nie z tego świata za sprawą udziału w tajemnicach wiary, namaszczony, bezgrzeszny. A może wręcz przeciwnie. Może człowiek jak każdy z nas, albo i jeszcze gorszy, bo pod płaszczykiem pięknych słów i wielkich rzeczy ukrywający swoje słabości. Kim jest dzisiaj właściwie kapłan? Który z jego obrazów uznamy za prawdziwy, który do nas przemówi? I zanim zaczniemy automatycznie odpowiadać na tak postawione pytanie, tworząc długą listę życzeń lub żali pod adresem księży, rzućmy okiem do liturgicznego kalendarza, gdzie dzisiaj figuruje święto Jezusa Chrystusa, najwyższego i wiecznego kapłana. Pojawiło się tam stosunkowo niedawno, bo w roku 2013 i zostało ustanowione przez papieża Benedykta XVI na czwartek po niedzieli zesłania Ducha Świętego. Tylko po co? Ano po to, byśmy mieli pretekst do wspólnej refleksji nad istotą tej drogi, do której w sensie kapłaństwa powszechnego powołani jesteśmy wszyscy, a na którą sakramentalnie odważają się wejść tylko nieliczni. I nic w tym dziwnego, bo to jest bardzo trudne powołanie. Tutaj potrzebna jest nieustannie pielęgnowana miłość do Boga i do człowieka, i to na wzór oraz z pomocą Chrystusa, najwyższego i wiecznego kapłana. I żebyśmy właśnie o tym nie zapomnieli, o tym, że kapłańskiego powołania nie da się zrealizować o swoich własnych siłach, po to właśnie mamy dzisiejsze święto.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Na dobry dzień.

Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Z nauczania papieża Franciszka.
1: Benedica Dio Onipotente, Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
2: Z orędzia Urbi et Orbi. Miłosierna miłość oblała światłem martwe ciało Jezusa i przemieniła je, sprawiła, że przeszło do życia wiecznego. Jezus nie powrócił do poprzedniego życia, do życia doczesnego, ale wszedł do chwalebnego życia Boga i wszedł w nie z naszym człowieczeństwem. Otworzył przed nami przyszłość nadziei.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: A więc szósta na zegarze.
0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Coraz mniej wody dopływa do Warty, alarmują ekolodzy. Szczyt wolności i solidarności w Poznaniu. Papież Leon XIV przyleci dziś do Barcelony. Czy Poznań straci swoje rzeki? Lokalni społecznicy alarmują, że z roku na rok do Warty dopływa coraz mniej wody, a mniejsze potoki znamy już tylko z archiwalnych map. W obronie miejskiej przyrody odbędzie się pierwszy dzień poznańskich klinów zieleni. To inicjatywa współorganizowana przez Koalicję za Zieleń Poznań. Głównym punktem wydarzenia będzie przemarsz z totemami, które symbolizują zapomniane lub zagrożone rzeki Poznania, w tym Bogdankę, Cybinę i Wierzbak. Jak mówiła w rozmowie porannej Radia Emaus Magdalena Garczarczyk z Koalicji za Zieleń Poznań.
3: Zapraszamy takie symboliczne pokazanie, gdzie płynie pod ziemią rzeka Bogdanka. Zapraszamy na akcję Cieki Strugi dla Bogdanki, taki symboliczny przemarsz i przede wszystkim rozmowy o tym, dlaczego zabiegamy o te kliny zieleni i dlaczego te kliny zieleni powinny być objęte ochroną nie tylko w kontekście studium, planów ogólnych czy też dokumentów planistycznych, ale także ochroną realną.
2: Na kliny zieleni trzeba patrzeć całościowo.
3: Ten klin zieleni funkcjonuje, poprawia powietrze, jakość powietrza. Niebagatelną rolę spełnia w dobie zmian klimatu, kiedy są te upały, kiedy jest sucho, kiedy nam się po prostu w tym centrum miasta, przy tym ilości betonowych nawierzchni źle żyje.
2: Początek spotkania pod hasłem Strugi i potoki dla Bogdanki w najbliższy czwartek o godzinie 17 w Parku Sołackim.
0: Informacje z Poznania.
2: Z okazji 70. rocznicy poznańskiego czerwca 56 w stolicy Wielkopolski 28 czerwca odbędzie się Szczyt Wolności i Solidarności. Na zaproszenie prezydenta Karola Nawrockiego do Poznania przyjadą przywódcy Litwy, Łotwy i Estonii, mówi szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz.
4: Dyskusja będzie dotyczyć nie tylko kwestii historycznych, tego jak nasze narody sprzeciwiały się wobec opresji głównie ze strony Sowietów w tamtym czasie, ale jak utrzymać bezpieczeństwo Europy Środkowej poprzez naszą współpracę, czy to w ramach NATO, czy to w ramach węższego już formatu bukareszteńskiej dziewiątki.
2: Szczyt zwieńczy wieczorny udział prezydentów w historycznym widowisku Orzeł i Krzyż w murowanej Goślinie.
0: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Budowa zbiornika retencyjnego na osiedlu Łacina dobiega końca. Wokół Niecki robi się coraz bardziej zielono. Kończą się też prace przy ulicy Olgi Sipowicz-Kory, mówi Paulina Nowicka-Szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich.
5: Aktualnie jest tam układana nawierzchnia jezdni z masy bitumicznej. Prace nawierzchniowe prowadzone są też na drodze technicznej służącej do obsługi tego zbiornika retencyjnego. Przygotowywane jest również miejsce na plac zabaw, który powstanie pomiędzy nową ulicą a zbiornikiem, bo też teren wokół tego obiektu będzie miał charakter rekreacyjny.
2: Docelowo wokół zbiornika będzie rosło 90 drzew, ponad 10 tysięcy krzewów, liczne byliny i trawy ozdobne. Zbiornik ma być gotowy w trzecim kwartale tego roku.
0: Informacje z Watykanu.
2: Papież Leon XIV przyleci dziś do Barcelony. To kolejny po Madrycie punkt pielgrzymki Ojca Świętego do Hiszpanii. Wizytę w Barcelonie papież zacznie od modlitwy południowej w katedrze Świętego Krzyża i Świętej Eulalii. Jednak jednym z najważniejszych momentów będzie uroczysta msza w budowanej od 144 lat Bazylice Sagrada Familia. Dojdzie do niej w setną rocznicę śmierci twórcy świątyni Antonio Gaudiego. Podczas ceremonii zostanie uroczyście otwarta wieża Jezusa Chrystusa, co symbolicznie zakończy budowę kościoła. Wczoraj papież spotkał się z hiszpańskimi biskupami, a także ofiarami wykorzystywania seksualnego w kościele. W ostatnich 50 latach w hiszpańskich środowiskach kościelnych nadużyć seksualnych doświadczyło ponad 440 tysięcy osób. Na zakończenie wizyty papież spotkał się z tysiącami wiernych na stadionie Santiago Bernabeu.
0: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
1: co dzieje się w pogodzie? To jest pytanie, które pewnie nurtuje niejednego z was i niejedną z was, dlatego że dzisiaj o poranku 17 stopni na termometrach teraz, ale odczuwalna temperatura nieco niższa, 16 stopni, co i tak jest niezłym wynikiem, jeśli chodzi o poranne pomiary. Jeśli chodzi o niebo, no chmury są, błękit też jest, więc wszystkiego pod dostatkiem. Co więcej, dzisiaj w ciągu dnia pojawią się też opady deszczu, więc będzie dla każdego coś miłego. Będzie taka pogoda i spacerowa, i trochę pochmurnego nieba, czyli cienia, jeśli ktoś woli cień. Będzie trochę deszczu dla działkowców, ogródkowców i różnych tych tam plantatorów. No i będzie też znakomita jakość powietrza dzisiaj. No może znakomita to za mocno powiedziane, ale dobra jakość powietrza póki co, ale szczegóły o 6.50 zajrzymy wtedy na czujnik smogu i będziemy znać szczegółowe dane co do zawartości pyłów PM10 i PM2,5. Ciśnienie atmosferyczne 1013 hektopaskali, więc chyba wszystko okej.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Czy ty naprawdę tak patrzysz na mnie i mówisz, że taki radosny, uśmiechnięty, jakbym w ogóle nie był niewyspany?
1: No właśnie tak mnie to cały czas zastanawia. Czy ty po prostu sobie przedłużyłeś wczorajszy wieczór do dzisiejszego poranka i dlatego jesteś taki radosny?
0: Powiem ci, że no nie wiem, no cieszę się, bo w ogóle spać mi się nie chce i cieszę się, że cię widzę i cieszę się, że tu jestem. Lilia Łada, Arkadiusz Szymański, dzień dobry.
1: Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Uczynki nasze, ale pochwała dla Ojca. Nic w tym złego, gdy ktoś nas doceni, pochwali, podziękuje. Niedobrze jednak, gdy się do tego przywiążemy. Gdy to stanie się motorem naszego zaangażowania w dobro. Można tak zajaśnieć, że zachwycimy kogoś, nie ojcem, ale sobą samym. Nawet i altruizm może stać się rodzajem pychy. Jezuicka dewiza głosi, by żyć ad majorem Dei gloriam, dla większej chwały Bożej. Uczynki nasze, ale tak wykonywane, by zachwyt nimi kierował do chwały Ojca. Czego szukam, gdy daję siebie innym?

0: Dzisiaj 9 czerwca, wtorek i wyobraźcie sobie, że dzisiaj Sylwestra. Sylwestra i Sylwestry. Między innymi tacy solenizanci dzisiaj w kalendarzu, ale oprócz tego Pelagia, Felicjan, Anna, Ryszard, Józef, Bertrand i Efrem. To najserdeczniejsze życzenia oczywiście dla wszystkich solenizantów, ale też dla tych, którzy rozmaite jubileusze dzisiaj obchodzą. Też wszystkiego najlepszego od Radia Emaus. No i za chwilę taka propozycja, jeśli nie macie pomysłu na żaden prezent, no to myślę to, o czym za chwilę zaśpiewa grupa Zakopower i Ania Dąbrowska, no to jest taki bardzo uniwersalny pomysł. Jeśli ktoś nie wie, co komuś wręczyć, a co mogłoby sprawić komuś przyjemność, to ja myślę, że tytuł tego utworu mówi sam za siebie. Kwiaty, Zakopower i Ania Dąbrowska.
1: Dobra muzyka na dobry dzień.

0: Radio Emaus.
1: Do 6.30 pozostało już tylko 10 minut. 6.20 na zegarze.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Tak, kochani, to się może udać. Jeśli ktoś już wstał jedną nogą, to i drugą postawi na ziemi i za chwilę się okaże, że gdy wypije aromatyczną kawę albo zje coś na przykład, bo komuś może posiłek poranny dodaje energii, to się okaże, że ten dzisiejszy dzień naprawdę może być wspaniały. Wschód słońca, 4:31, więc już tu dawno mamy za sobą. Dzisiaj słońce gdzieś tam jest teraz. Ja nie widzę go tutaj tak za naszym radiowym oknem, ale chmury troszeczkę nam to przysłaniają. Będzie deszczowo dzisiaj, ale będzie też pochmurno i będą też przejaśnienia, więc wszystko będzie. Tylko gdzieś, no nie wiadomo gdzie. Teraz za oknem nie za bardzo błękitne niebo u mnie i nie za bardzo słońce, raczej chmury, ale u was może gdzieś tam słońce widać, może ktoś piękny wschód słońca dzisiaj o 4:30 oglądał. 4:30, no trochę przesunąłem, bo ten wschód dokładnie był 4:31, a więc jeśli ktoś tak pilnie czekał, żeby to było w punkt, no to 4:31 słońce pojawiło się nad horyzontem gdzieś. A jeśli chodzi o zachód słońca, to dzisiaj będzie on po godzinie 21:00. No bardzo ładnie nam się dzień wydłuża. Długość dnia to dzisiaj aż 16 godzin i 40 minut, a słońce schowa się za horyzontem dzisiaj o 21:11.

601-077-033. Pan Piotr napisał, że widział dziś poranną jutrzenkę. No, poranna jutrzenka to bardzo ciekawe, bo to jest potoczne określenie planety Wenus, gdy ona jest widoczna na wschodnim niebie, tuż przed wschodem słońca. No ale muszę pana zmartwić, to chyba nie była Wenus, bo Wenus świeci dzisiaj na wieczornym niebie jako niezwykle jasny punkt. Najlepiej wypatrywać jej nisko nad zachodnim horyzontem, krótko po zachodzie słońca, czyli gdzieś około godziny 21:45. Nie jestem w tej materii ekspertem, ale takie informacje podają przestrzenie internetowe. Musiałbym tu spytać jakiegoś eksperta z dziedziny planetarnej astrologii i pewnie tutaj gdzieś ten punkt byśmy jasny na niebie znaleźli i wiedzielibyśmy, czy to Wenus, czy to może jakaś inna gwiazda, czy planeta. To tyle, ale jeśli chodzi o Wenus, na pewno to teraz na naszej antenie Bananarama, w tym właśnie utworze.

0: No właśnie, i takiego astronoma nam było potrzeba. Pani Halina odezwała się na 601-077-033 i napisała w wiadomości, że to może być Jowisz albo Syriusz, że one też tak jasno o poranku świecą i no, jeśli to nie jest Wenus, czyli jutrzenka, gwiazda poranna, to celowałaby w Jowisz albo w Syriusza. Jowisza albo w Syriusza. No, ciekawe. Merkury tam też został w jednym z SMS-ów wymieniony, ale nie wiem, Merkury bardzo malutki chyba jest, także to, no nie wiem. Nie jestem tutaj ekspertem, niemniej jednak, no dzień dobry wam wszystkim, jeśli patrzycie na rozgwieżdżone niebo. Pewnie już teraz nie, bo już słońce nam dawno, dawno temu wzeszło. Dawno temu, mówię o godzinie 4:31, a zatem wschód słońca już dawno, dawno temu był, a zachód, przypomnę, o 21:11 nas czeka.
1: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.
0: A wschód słońca i gwiazdozbiory to pięknie widać z samolotu. Jeśli ktoś kiedyś leciał i obserwował niebo z samolotu, no to naprawdę są niesamowite wrażenia.

Ile kilometrów odcinka drogi ekspresowej S11 oddano w województwie wielkopolskim od 2019 roku? Piotr Feller pisze o tym dzisiaj w Głosie Wielkopolskim. Przegląd prasy o 7.45 będzie. No to się dowiecie, jak długo, jaką odległość wybudowano tej drogi, jaka długa jest i ile jest jej w województwie wielkopolskim.

jest dowód na to, że jeśli nie docenia się perkusisty, to się okazuje, że taki perkusista jak Ringo Starr też świetnie śpiewa i to jest utwór akurat, który wyśpiewuje Ringo Starr, Only You, a tak naprawdę pewnie większość z nas zna go jako perkusistę zespołu The Beatles. No właśnie tak, takie to koleje losu.

0: Jakby to dawało nadzieję, gdyby ta piosenka miała tytuł Jesteś serca biciem, to pewnie no nie byłoby takiej nostalgii i tęsknoty za tym, że ktoś był serca biciem, a teraz już tym biciem serca nie jest. 10 minut brakuje nam do godziny 7.
1: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.
0: No to zaglądamy. Czym tam dzisiaj oddychamy?
1: Czujnik smogu.
0: Jeśli chodzi o stolicę Wielkopolski i okolice Poznania, to poziom pyłów PM2,5 i PM10 ma się tak. 12,28 mikrograma na metr sześcienny to jest poziom pyłów PM2,5. No i ten pył to stanowi 49% tego, czym oddychamy. Nie jest źle, mogłoby być troszeczkę lepiej, ale to nie jest zły wynik. A jeśli chodzi o pył PM10, no to tutaj w ogóle dobry wynik, bo 13,7 mikrograma na metr sześcienny, a to daje zaledwie 26% tego, czym oddychamy. Więc jakość powietrza w stolicy Wielkopolskiej jest dobra i powiem więcej, na pewno taka pozostanie do południa. Nie widzę na horyzoncie, żeby to się miało zmieniać, więc chyba wszystko idzie w dobrym kierunku. Jest wiatr, jest deszcz, znaczy pojawia się deszcz i znika deszcz, są przejaśnienia, jest słońce, jest błękit. No, dla każdego coś miłego, a jakość powietrza ma bardzo duże znaczenie, bo jakiż byłby to spacer, gdyby jakość powietrza była zła, no to co z tego, że byłoby słońce i byłby błękit? Pewnie nie za wiele, bo nie moglibyśmy sobie oddychać pełną piersią.

takie rzeczy o poranku. 5 minut przed godziną 7, za chwilę wejdzie tutaj Lilia Łada, no i będzie serwis informacyjny, nasz poranny serwis informacyjny. Nowe wieści będzie miała dla nas. Posłuchamy już za 5 minut.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Chylu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money.
3: Cherry Money?
2: Nowy Ekspres Los.
4: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
5: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: kto na siódmą do pracy, to już nie zdąży, bo już sekunda po siódmej.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Problem z pieniędzmi na drogi w gminie Oborniki. Koło gospodyń miejskich ze Strzeszyna ma już 3 lata. Gorące powitanie Mai Chwalińskiej na lotnisku w Warszawie. Gmina Oborniki dostaje więcej niż powinna na rozbudowę dróg. Taki zarzut podczas ostatniej sesji Rady Powiatu wystosował radny Błażej Cisowski. Uważa on, że mniejsze ośrodki są niedofinansowane i na dowód przedstawił liczby.
3: Aż 73% w gminie Rogoźno to są dwie gorsze kategorie dróg, 27 lepsze, tylko 27, a najlepszych jest 7%. W gminie Ryczywu jest nieco lepiej, bo 36% jest w tej lepszej kategorii, pozostała część w gorszej. Najlepiej mamy gdzie? Oczywiście, szanowni państwo, w gminie Oborniki, gdzie 46% jest w tych lepszych kategoriach, a tylko 54% w gorszych.
2: Na te zarzuty odpowiedział wicestarosta obornicki Waldemar Cyranek. Na całkowity koszt tego typu inwestycji składa się wiele czynników, podkreślił. Przykładem jest ubiegłoroczny remont drogi do Sycyna.
4: Zaproponowaliśmy, że mamy środki. Ta droga była złożona do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i otrzymała tak mało punktów, że nie było sensu składania tej drogi po raz kolejny, bo było wiadomo, że inne inwestycje składane w ramach tego programu nas wyprzedzą. Podjęliśmy decyzję, że możemy pierwszy etap tej drogi remontować, ale potrzebujemy wsparcia gminy. Burmistrz Obornik Tomasz Szrama wraz z Radą Miejską zadeklarował 1 000 000 zł. W przypadku innych gmin takiej deklaracji nie było.
2: Wicestarosta Cyranek wyjaśnił, że powiat nie decyduje o rozdzielaniu środków, a całą dokumentację zawsze przygotowuje ten sam zespół.
1: Informacje z Poznania.
2: Torty, rozmowy i tradycyjne tańce irlandzkie oraz szkockie. Koło gospodyń miejskich ze Strzeszyna ma już 3 lata i z tej okazji zaprasza na swoje urodziny. Jak mówi jedna z gospodyń, Magdalena Garczarczyk, po 3 latach jest się czym pochwalić.
5: Bardzo dużo projektów zrealizowanych, takich warsztatów poprzez całe cykle związane i zarówno z kulinariami, ale też przede wszystkim z integracją tych społeczności, ale też z archiwistyką społeczną, bo w tym roku będziemy realizować projekt związany z wekami, związane z gotowaniem i przepisami, ale co jest ciekawsze, będzie to projekt właśnie w ramach archiwistyki społecznej, czyli krótko mówiąc, będziemy wekować nie tylko jedzenie, ale także wspomnienia.
2: Obchody 3 urodzin będą się odbywały 14 czerwca w kawiarence w domu parafialnym parafii pod wezwaniem świętego ojca Pio z Pietrelciny. Początek o godzinie 17, a organizatorzy radzą, by zabrać wygodne buty do tańca.
1: Informacje z powiatu poznańskiego.
2: Mieszkańcy Rogalina protestowali wczoraj przed starostwem powiatowym w Poznaniu przeciwko wycince 14 hektarów lasu. Na miejscu lasu starostwo planuje budowę drogi powiatowej Babki Świątniki w ramach programu Ministerstwa Infrastruktury. Planowana trasa ma 3 warianty przebiegu, a 2 z nich prowadzą przez teren pomnika historii majątek Rogalin i wymagają wycinki lasu. Mieszkańcy chcą, by nowa droga ominęła pomnik historii i taką petycję złożyli w starostwie. Protestującymi spotkał się wicestarosta poznański Tomasz Łubiński, który zapewnił, że opinie mieszkańców będą wzięte pod uwagę i droga prawdopodobnie ominie majątek Rogalin.
1: Informacje z kraju.
2: Wicemistrzyni i sensacja tegorocznego French Open Maja Chwalińska jest już w Polsce. Po powrocie podziękowała za olbrzymie wsparcie, jakie otrzymała w trakcie ostatnich 3 tygodni. Pytana o receptę na sukces odpowiedziała, że jest to ciężka praca i cierpliwość.
6: Przez 18 lat gram już w tenisa i ciężko pracuję i daję z siebie wszystko każdego dnia, żeby być lepszą tenisistką, więc tak się złożyło, że akurat w tym momencie i kompletnie na to nie narzekam. Zdecydowanie po prostu ciężka praca, cierpliwość i tak się ułożyło. Chciałabym bardzo Wam podziękować za takie ciepłe przywitanie i naprawdę za to ogromne wsparcie, jakie otrzymałam przez te 3 tygodnie. Powiedzieć, że się tego nie spodziewałam, to jak nic nie powiedzieć.
2: Samolot oznaczony kodem LOT Maja z nową wicemistrzynią wielkoszlemową Mają Chwalińską wczoraj wylądował dokładnie o 9:24. W hali przylotów lotniska Chopina zgromadziły się tłumy fanów, którzy chcieli podziękować tenisistce za wspaniałą grę. Przynieśli ze sobą piłeczki tenisowe, szaliki i transparenty.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: Ależ to było powitanie. No faktycznie. 17 stopni dzisiaj na termometrach teraz w Poznaniu. Taka temperatura. Sprawdźmy, czy na pewno. No na pewno 17, ale odczuwalna temperatura już jest wyższa od tej, którą widzimy na termometrach, a nie odwrotnie. No, o poranku było odwrotnie. 1011 hektopaskali, takie ciśnienie w tym momencie na barometrze. A jeśli chodzi o jakość powietrza, dobra. Mówiłem o tym szczegółowo w czujniku smogu, teraz tylko to potwierdzam. Zachód słońca, gdyby ktoś chciał się wybrać, ciężko będzie zauważyć chyba w Poznaniu, bo będą chmury na niebie, ale musicie mi zaufać i uwierzyć na słowo, że o 21.12 słońce ma planowo schować się za horyzontem.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: powiem ci, Lilio, tak, że chciałbym znowu przywitać Maję Chwalińską na lotnisku Okęcie w Warszawie.
1: No wcale się nie dziwię, bo atmosfera była gorąca.
0: Coś niesamowitego, po prostu to ona się tego w ogóle nie spodziewała, ale widziałaś w ogóle oznaczenie na tym programie Flight Radar tak. 24. No ktoś, kto na to wpadł, doskonały chwyt marketingowy, ale w zasadzie to nie chwyt marketingowy, tylko takie ukoronowanie tej młodej tenisistki, utalentowanej tenisistki, która jak burza przeszła przez tegoroczny Wimbledon, tylko French Open oczywiście. Coś niesamowitego, przynajmniej było to bardzo pomocne dla tych, którzy chcieli ją uroczyście przywitać na lotnisku Chopina.
1: No i
0: Chopina.
1: Takie wzruszające niezwykle.
0: Bardzo wzruszające, a dla niej bardzo też zaskakujące. No i o to właśnie chodziło. Niespodzianka to niespodzianka. Lilia Łada, Arkadiusz Szymański, tu Radio Emaus. Teraz Sheryl Crow wchodzi na scenę.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Kartka z kalendarza.
1: 9 czerwca. Zaglądamy do kalendarza. Cóż takiego wydarzyło się w historii w tym właśnie dniu? 1958 lat temu. 68 rok to był. 68 rok. Cesarz rzymski Neron wtedy popełnił samobójstwo. ...431 lat temu w Łobzowie urodził się przyszły król Polski Władysław IV Waza. ...9 czerwca 1810 roku, wtedy to po raz pierwszy od upadku Rzeczpospolitej wznowiła działalność mennica warszawska, bijąc monety księstwa warszawskiego. Ważna data, 2211 lat temu, w 1815 roku, podpisano akt końcowy Kongresu Wiedeńskiego. ...9 czerwca 1832 roku papież Grzegorz XVI ogłosił encyklikę Cum Primum, potępiającą powstanie listopadowe jako bunt podjęty przeciwko legalnej władzy. ...151 lat temu w Brdowie koło Środy Wielkopolskiej zmarł Karol Libelt, filozof, publicysta, działacz niepodległościowy, współtwórca i prezes Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu. ...141 lat temu urodził się Felicjan Sławoj Składkowski, ważny polityk obozu Piłsudczykowskiego, po zamachu majowym minister spraw wewnętrznych, a od 1936 roku również szef rządu. Żołnierz Legionów Polskich, a w młodości działacz PPS.

98 lat temu w Mydlicach, obecnie dzielnica Dąbrowy Górniczej, urodził się Wirgiliusz Gryń, aktor, który wystąpił w filmach Bołdyn, Klucznik, Żywot Mateusza, Jak rozpętałem II wojnę światową, Operacja Himmler, Wściekły, a także w serialu Dom. ...1945 rok, 81 lat temu, stacjonujące od zakończenia II wojny światowej na terytorium Polski wojska radzieckie zostały przekształcone w Północną Grupę Wojsk Radzieckich. Gdyby żył, kończyłby dzisiaj 79 lat. W Bielsku Białej urodził się Bohdan Smoleń, artysta kabaretowy i aktor komediowy. Największą popularność zdobył dzięki występom w kabarecie tej, m.in. z Zenonem Laskowikiem. Dwadzieścia lat temu Sejm uchwalił ustawę powołującą Centralne Biuro Antykorupcyjne, a także ustawę o służbie kontrwywiadu wojskowego oraz służbie wywiadu wojskowego. ...2017 rok, 9 lat temu, premier Rzeczpospolitej Polskiej Beata Szydło i premier Danii Lars Løkke Rasmussen podpisali w Kopenhadze memorandum w sprawie budowy gazociągu Baltic Pipe, strategicznego systemu gazociągów łączących Norwegię, Danię i Polskę. Trzy lata temu, w 2023 roku, w Warszawie zmarła Barbara Borys-Damięcka, reżyserka teatralna i telewizyjna, wieloletnia dyrektor Teatru Syrena, przewodnicząca Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów, senator.

Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu w Poznaniu dzisiaj najbardziej koło 16, 17 spodziewane, ale u nas już teraz. Cry Me a River i ten deszcz, który słyszycie, to tło do utworu Justina Timberlake'a. Dwadzieścia cztery minuty po godzinie 7.

0: Reklama.
1: Mam ciebie tylko w głowie.
2: Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na piknik na fest. Przeżyjmy wspólnie kolejne święto Wielkopolski. 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Raz, Dwa, Trzy i Małgorzata Ostrowska. Sobota, 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Wstęp wolny.
3: Serdecznie zapraszam. Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego.
4: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
5: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Po to tydzień w stylu greckim. Wszystkie sery Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Na dobry dzień. Z nauczania papieża Franciszka.
6: Benedicta, Dio Onipotente, Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
7: Z orędzia Urbi et Orbi. Miłosierna miłość oblała światłem martwe ciało Jezusa i przemieniła je, sprawiła, że przeszło do życia wiecznego. Jezus nie powrócił do poprzedniego życia, do życia doczesnego, ale wszedł do chwalebnego życia Boga i wszedł w nie z naszym człowieczeństwem. Otworzył przed nami przyszłość nadziei.
0: Radio Emaus. Na dobry dzień.

To kompozycja Korteza i śpiewa oczywiście Kaśka Sochacka. Utwór Wiśnia, przepełniony smutkiem i taką nostalgią i tęsknotą. No, mało powiedzieć, że tęsknotą. Uczucia same się tutaj wylewają poprzez tę piosenkę. Stworzyć taki utwór, który wywołuje kluchę w gardle i łzawienie oczu, no to jest nie byle co. To naprawdę trzeba być artystą.

zawodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc

0: Tak to bardzo dobrze już teraz. O.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Poranna prasówka.
2: 15 minut brakuje nam do godziny 8, a to jest moment, kiedy zaglądamy na pierwsze strony gazet. O 7.45 przegląd prasy w Radiu Emaus. I zaczynamy od Głosu Wielkopolskiego, bo tutaj Piotr Fechler pisze o tym, że no właśnie, jeśli jest się w okolicach Koszalina i na tamtym, w tamtym rejonie, to widać jak praca w re na trasie S11, podczas budowy trasy S11, ale u nas no nie w re. To tak nie wygląda. Aż trudno uwierzyć w to, że od 2019 roku w województwie wielkopolskim nie oddano do użytku ani jednego nowego kilometra drogi ekspresowej S11. Ani jednego. Od 2019 roku. Więcej na ten temat przeczytacie dzisiaj w Głosie Wielkopolskim. Piotr Fechler tym tematem się zajął, ale w Głosie Wielkopolskim także o tym, że partia premiera Armenii Nikola Paszyniana wygrała wybory i oddala ten kraj od Rosji. A więc to jest taka dobra prognoza dla Armenii, jeśli chodzi o to, czy dalej z Rosją, bliżej Rosji, czy jednak może dalej od Rosji. Tyle w Głosie Wielkopolskim. Jeśli chodzi o dziennik Gazetę Prawną, tutaj o tym, że Kijów wiedział o ryzyku. Ukraińcy liczą się z ryzykiem zaostrzenia historycznych sporów z Polską. Wcześniej biuro Zełenskiego zignorowało ostrzeżenia przed reakcją na uhonorowanie UPA. No i więcej na ten temat dzisiaj przeczytacie w dzienniku Gazecie Prawnej. Chodzi oczywiście o nadanie jednej z jednostek imienia bohaterów UPA. No to wielka kość niezgody między nami i między narodami ukraińskim i polskim, wręcz no, powód do zdecydowanego pogorszenia naszych stosunków. Dyplomacja nie przyniosła żadnych efektów, tak pisze, tak mówi o tym premier Donald Tusk w poniedziałek w sprawie konfliktu z Ukrainą, o nadanie jednej z jednostek sił specjalnych imienia bohaterów UPA. Właśnie tak to określił, że dyplomacja tutaj niestety poległa, jeśli o to chodzi. Kolejny tytuł to Rzeczpospolita i w Rzeczpospolitej rewolucja w spadkach. Joanna Szymczyk-Przewoźna pisze o tym, że niechcianą schedę, na którą składają się głównie długi, będzie można odrzucić niejako z góry, bez czekania na swoją kolej dziedziczenia. Projekt noweli, który jej szczegółowy plan poznała Rzeczpospolita, odciąży też sądy. Więcej na temat dziedziczenia, między innymi długów, dzisiaj przeczytacie w artykule w Rzeczpospolitej. No i też w Rzeczpospolitej o wyborach w Armenii. Wybory parlamentarne w Armenii przesądziły po raz pierwszy od upadku Związku Radzieckiego, że kraj oddala się od Moskwy i wędruje w stronę zachodu. Następny tytuł to Gazeta Polska Codziennie i tutaj o tym, jak to mieszkańcy prowincji z mniejszymi szansami są na leczenie. Jak to jest z dostępem do lekarzy w mniejszych miejscowościach? Pogłębiają się różnice w dostępności do leczenia w zależności od miejsca zamieszkania. Mieszkańcy prowincji są dyskryminowani kosztem mieszkańców dużych miast. Alarmują dyrektorzy szpitali powiatowych. Więcej na ten temat dzisiaj w Gazecie Polskiej Codziennie przeczytacie. Była w szoku. To mowa oczywiście o Maji Chwalińskiej. Na pierwszej stronie Gazety Wyborczej dzisiaj o tym, jak Maja Chwalińska wróciła z Paryża i była zaskoczona tym, jak wielkie tłumy powitały ją na Okęciu, a ten samolot Mai był specjalnie oznaczony. Więc to coś takiego nowego, jeśli chodzi o te oznaczenia radarowe. Flight radar, ktoś, kto się bawi tym i obserwuje często samoloty, które latają w przestrzeni powietrznej, to widzi, że każdy z nich ma jakiś kod. A Maja miała też swój samolot, znaczy samolot, którym leciała Maja, był specjalnie oznaczony Lot Maja. No i większość z kibiców wiedziała o tym, że właśnie tym samolotem Maja Chwalińska wyląduje na warszawskim Okęciu. Było to piękne powitanie, ona zaskoczona, ale warto było ją w ten sposób witać, bo to niesamowita niespodzianka dla nas wszystkich, takie zakończenie turnieju w Paryżu. Jeszcze nasz dziennik, w naszym dzienniku, czy odebranie orderu Orła Białego Wołodymirowi Zełenskiemu stanie się precedensem do odebrania tego odznaczenia także innym niesłusznie uhonorowanym. Represjonowani w PRL właśnie o to apelują. No i też w naszym dzienniku dzisiaj o sprawiedliwości dla ofiar, o zakazie propagowania banderyzmu, jakże to jest ważne dla Polaków. O tym dzisiaj więcej w naszym dzienniku przeczytacie. To był przegląd prasy.
1: Radio Emaus. Na dobry dzień.
2: Dziesięciu minut brakuje nam do godziny ósmej.

0: Reklama. Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
3: Czas przywitać godzinę ósmą.
0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
4: Poznańscy stomatolodzy wyruszają na Jamajkę. Ojcowie Filipini z Gostynia zapraszają na archidiecezjalne Dni Młodych. Synoptycy ostrzegają przed burzami. Grupa lekarzy i studentów z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu wyrusza na Jamajkę. Od 19 czerwca będą leczyć zęby mieszkańców tej wyspy. Jest to druga misja medyków ze stolicy Wielkopolski. Pierwsza wyprawa pokazała, że potrzeby na miejscu są bardzo duże. Organizator wyjazdu, profesor Kacper Nijakowski, podkreśla, że przed rokiem wyleczonych zostało około 300 pacjentów.
5: Byli to pacjenci z bardzo szerokiego przedziału wiekowego, od kilku lat po bardzo sędziwy wiek pod 90. Jeżeli chodzi o spektrum zabiegów, było różnorodne od zabiegów takich interwencyjnych u pacjentów zgłaszających się z bólem zębów, gdzie wykonywaliśmy głównie zaawansowane zabiegi chirurgiczne, po planowe wizyty z przeglądem, z higienizacją, tamtejsi nazywają to po prostu, że przychodzą na cleaning.
4: Studenci traktują ten wyjazd jako możliwość zdobycia dodatkowego doświadczenia.
6: Jest to zdecydowanie ogromny przywilej, bo jedyne akcje pomocy, które przygotowaliśmy na studiach, to były akcje w centrach handlowych, gdzie mogliśmy wykonywać przeglądy, informować pacjentów, więc będzie na pewno trochę inny zakres pomocy, gdzie będziemy mogli bardziej praktyczny sposób podejść do tego.
7: Bardzo dużo praktyki, dużo nowych zdobytych umiejętności, tym bardziej, że dopiero co po studiach, to tym bardziej takie coś się przyda. Uważam, że to będzie bardzo duży krok do przyszłej pracy.
4: W misji weźmie udział 5 lekarzy oraz 3 studentów 5 roku. Celem jest wyleczenie co najmniej 350 pacjentów. Misję wspiera Poznańskie Stowarzyszenie dla Świata. Powrót medyków jest planowany na 10 lipca.
0: Informacje z Archidiecezji Poznańskiej.
4: Księża Filipini ze Świętej Góry w Gostyniu od 29 czerwca do 3 lipca zapraszają na archidiecezjalne Dni Młodych Paradiso. Są one przeznaczone dla młodych ludzi od 13 do 25 roku życia, jak mówi ksiądz Jarosław Krawczyk, współorganizator wydarzenia.
8: Myślę, że czas początku wakacji też jest dobrym momentem, żeby w takiej właśnie wspólnocie wiary razem z Panem Bogiem powierzać też życie młodych ludzi, no i te wszystkie sprawy, z którymi oni gdzieś się borykają i które przeżywają.
4: Hasłem spotkania jest słowo odwagi w nawiązaniu do Światowych Dni Młodzieży w Seulu w 2027 roku. Na archidiecezjalne Dni Młodych Paradiso można się zapisać na stronie internetowej Paradiso.
0: Informacje z Poznania.
4: Dziś rozpoczęły się prace przy wprowadzaniu nowej organizacji ruchu na poznańskich ogrodach, gdzie od 2 listopada będzie obowiązywać strefa płatnego parkowania. Na ulicy Wilkońskich trwa wyznaczanie miejsc postojowych. Samochody będą mogły parkować na jezdni równolegle do jej krawędzi. W środę 10 czerwca prace rozpoczną się na ulicy Naukowskiej, w czwartek 11 czerwca na ulicy Niemcewicza, a w piątek 12 na ulicy Kościelskiego. Będą one polegały głównie na wyznaczeniu miejsc postojowych na jezdniach. W kolejnym tygodniu prace przeniosą się na ulicę Lindego, Kajki, Żeromskiego, Miłą i Botaniczną. Nowa organizacja ruchu zacznie obowiązywać od momentu pojawienia się nowego oznakowania na ulicy.
0: Informacje z kraju.
4: Synoptycy ostrzegają przed burzami. Chłodny front atmosferyczny ma się dziś przemieszczać z zachodu na wschód kraju. Przyniesie zmianę pogody. Od środy front ma utrzymać się na wschodzie kraju, co spowoduje obniżenie temperatury, zachmurzenie i opady deszczu. Synoptyczka z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grażyna Dąbrowska przewiduje, że dziś na wschodzie będzie podobnie, pogodnie, ale wreszcie kraju mogą występować przelotne opady deszczu, duże zachmurzenia i burze.
9: Na zachodzie i na nad morzem chłodniej, od 18 do 23 stopni. W nocy z wtorku na środę i w środę front pozostanie na wschodzie kraju i będzie ulegał zafalowaniu. W całym kraju zachmurzenie będzie duże, tylko w nocy na zachodzie wystąpią rozpogodzenia. W ciągu dnia występować będą również burze i przelotne opady deszczu. Na południu kraju natomiast opady będą miały charakter ciągły.
4: Końcówka tygodnia ma być chłodna. Od czwartku termometry pokażą maksymalnie 20 stopni Celsjusza.
0: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
3: To czy ja jeszcze muszę coś dodawać o pogodzie, skoro tu Lilia Łada wyczerpała temat wspólnie z synoptykami? No tak, no ja nie widzę burz na horyzoncie, a ona już o tym wie. Ale teraz ja widzę na przykład 19 stopni na termometrach w Poznaniu i taka sama jest temperatura odczuwalna. 1011 hektopaskali na barometrach, no i jeśli chodzi o szansę opadów w tym momencie, no to ona wynosi zaledwie 7%. Ale o godzinie 16, 17, 19 to raczej 100% opady będą w Poznaniu. No może 99,9%.

Ależ ja tu piękną korespondencję od was dostałem ze zdjęciami, z tymi dotyczącą porannych gwiazd, które można zobaczyć, czy planet o poranku, które widzimy na horyzoncie. No bo to był spór, czy to Wenus, czy to może jakieś inne planety o poranku są widoczne. No Wenus jako jutrzenka powinna być widoczna rano, ale z informacji, które dotarliśmy, do których dotarliśmy, wynika, że Wenus będzie widoczna wieczorem dzisiaj. No nie mamy tutaj szczegółowych takich astronomicznych danych. Warto spoglądać w niebo, gdy tylko widać gwiazdy, bo teraz to już za późno na to, żeby gwiazdy obserwować i planety. Niemniej jednak gwiazda będzie tutaj o godzinie 8.30, bo będzie poranna rozmowa. No i pojawi się gościni w studiu. Anna Jasińska-Pawlikowska, rzeczniczka WOT, będzie z nami. No to taka swoista gwiazda o poranku, więc takie małe nawiązanie trochę do tego, co o poranku nas na nieboskłonie spotyka. No to tutaj, co nas spotka dzisiaj w studiu Radia Emaus. Nelly Furtado teraz o godzinie 6.07 na naszej antenie. You're beautiful.

0: Dobry dzień. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Wy jesteście solą ziemi, lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też lampy i nie umieszcza pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu. Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.
2: Nie potrzebujemy rozgłaszać czy reklamować swoich zasług. Jezus zachęca nas, abyśmy czynili dobro w ukryciu. A i tak nie da się go ukryć, jeśli nasze światło jest autentyczne. Dobro ma bowiem tendencję do ujawniania się w niespodziewanych momentach. Co więcej, widać je najlepiej, gdy się z nim nie obnosimy. Królestwo Boże powiększa się nie przez marketing, ale w ciszy, niczym ziarno. A pokora jest przedziwnym, ale najskuteczniejszym świecznikiem. Pomyśl, czy mam nadmierne pragnienie bycia uznanym i chwalonym?
3: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Dobre radio.

Wakacje można spędzić gdzieś na plaży, można spędzić gdzieś nad jeziorem, można spędzić na wycieczkach górskich, ale można spędzić też wakacje z WOT-em, czyli z Wojskami Obrony Terytorialnej. I na ten temat dzisiaj rozmowa 8:30. Może zainspiruje Was ta rozmowa.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie. Mam ciebie tylko w głowie. Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na piknik na fest. Przeżyjmy wspólnie kolejne święto Wielkopolski. 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Raz, Dwa, Trzy i Małgorzata Ostrowska. Sobota, 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Wstęp wolny.
1: Serdecznie zapraszam. Marek Woźniak, marszałek Województwa Wielkopolskiego.
2: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
4: Na zegarze punktualnie 8:30.
3: Poranny gość.
5: Porannym gościem Radia Emaus jest dzisiaj pani kapitan Anna Jasińska-Pawlikowska z 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej i będziemy mówić, co może być pewnym zaskoczeniem, o wakacjach. Wakacje z WOT to jest taka akcja, która od kilku lat odbywa się w naszej Wielkopolskiej Brygadzie. Co w tym roku można ciekawego tam, no właściwie nie znaleźć, ale pewnie się nauczyć, i kiedy się zaczyna?
6: Dzień dobry, witam serdecznie. Pierwsza tura wakacji z WOT rozpoczyna się już niebawem, bo 26 czerwca, wtedy, gdy rozpoczynają się wakacje i lato dla wszystkich uczniów w całej Polsce. To również dla nas, można powiedzieć, jest sygnał do rozpoczęcia tych wakacji, ale dla nas to będą pracowite wakacje. Myślę, że ta lista na pierwszy turnus, na pierwszy etap jest już zamknięta, ale zachęcam do tego, by zgłaszać się do swoich macierzystych WCR-ów, czyli Wojskowych Centrów Rekrutacji. To jeszcze zdążą Państwo załapać się na sierpniowy termin. Wakacje z WOT trwają 2 tygodnie. Tak naprawdę jest to 16 dni intensywnego treningu wojskowego, bo w ciągu tych 16 dni uczymy podstaw rzemiosła wojskowego. Kto może się do nas zgłosić? Każda osoba, która ukończyła 18 rok życia. Tak naprawdę za tym hasłem wakacje z WOT kryje się standardowe szkolenie, jakie odbywa się w 12. Wielkopolskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej w ciągu całego roku, i równocześnie proponujemy szkolenie dla osób, które dotychczas nie miały żadnego związku z wojskiem. To będzie dla nich nowum. Przyjdą jako osoby cywilne, a wyjdą jako żołnierze, składając przysięgę wojskową, ale równocześnie także prowadzimy drugą ścieżkę, 8-dniowe szkolenie wyrównawcze, i to szkolenie już jest skierowane do osób, które przysięgę wojskową już w przeszłości złożyły, i tym samym oznacza to, że jakąś styczność z wojskiem miały. Tutaj te osoby nie muszą szkolić się tak długo. To szkolenie ma na celu wyrównanie pewnych umiejętności i też pokazanie, nauczenie tego, jak to funkcjonuje w Wojskach Obrony Terytorialnej.
5: No dobrze, no ale szkolenie wojskowe to jednak zakłada, że trzeba mieć jakieś pewne przygotowanie fizyczne mimo wszystko.
6: Na pewno przygotowanie fizyczne się tutaj przyda, choćby już drugiego dnia szkolenia, kiedy to instruktorzy będą sprawdzać, z jaką formą Państwo przekraczają próg jednostki. Będzie tak zwany, nie chcę używać słowa egzamin, bo to być może zbyt duże słowo, ale taki sprawdzian z wychowania fizycznego. Bieg na 3 kilometry, pompki, koperta i także brzuszki, ale proszę się nie stresować, proszę się nie denerwować, bo to jest tylko sprawdzenie umiejętności i tego, z jaką formą, w jakim stanie fizycznym Państwo są. Dopiero później, gdy już żołnierze trafią na swoje macierzyste bataliony i pododdziały, to po roku już będziemy faktycznie sprawdzać te umiejętności.
5: No ja się już zdenerwowałam na przykład. To ile takich pompek trzeba zrobić na dzień dobry, tak żeby w miarę dobrze wypaść przed instruktorem?
6: A tutaj to jest bardzo zróżnicowane. Ma to związek zarówno z wiekiem, jak i z płcią, także na pewno na początku instruktorzy podadzą te normy i powiedzą, także wskażą, jak pewne ćwiczenia trzeba wykonać.
5: Czyli jeśli ktoś chce spędzić wakacje z WOD, to musi już zacząć ćwiczyć, a najlepiej, żeby w ogóle ćwiczył cały czas. Też dla zdrowia, nie tylko dla wakacji z WOD. No dobrze, to te ćwiczenia fizyczne, wiadomo, żołnierzowi umiejętności fizyczne są niezwykle potrzebne. A czego jeszcze poza tym będzie się można nauczyć podczas wakacji z WOD?
6: Chociażby jeszcze wrócę na moment do tych zdolności fizycznych, do tej formy. Ona jest przydatna choćby podczas takich zajęć jak taktyka, bo w trakcie tego szkolenia podstawowego 16-dniowego, ale także podczas wyrównawczego będą odbywać się zajęcia z taktyki. To także jest nauka pierwszej pomocy przedmedycznej. To również jest topografia, czyli umiejętność posługiwania się mapą w terenie, kompasem. Jest tego sporo na początku, ale to tak naprawdę dopiero wprowadzenie, takie preludium. Oczywiście później te wszystkie umiejętności będą szlifowane.
5: Ale rozumiem, że strzelanie też będzie.
6: Jak najbardziej, tak. Strzelanie to główny element wyszkolenia żołnierza. Tak więc na trening strzelecki od podstaw także można liczyć.
5: Oczywiście też poznawanie różnych rodzajów broni, jak rozumiem.
6: Jak najbardziej tak. Akurat w Wojskach Obrony Terytorialnej tutaj posługujemy się na co dzień karabinkiem Grot, tak więc z tym karabinkiem będą Państwo zaznajamiani i z tym sprzętem będą Państwo na co dzień mieli do czynienia.
5: Wakacje z WOD to jest bardzo intensywne szkolenie, ale ono jest przydatne i to jest bardzo ciekawe, bo doświadczenie jakby już z Wielkopolskiej Brygady dowodzi, że jest to przydatne nie tylko w tym, którzy marzą o karierze wojskowej. Ta wiedza przydaje się także w życiu cywilnym, prawda?
6: Rzeczywiście tak, są to elementy wiedzy, które można wykorzystać na co dzień, jak choćby wspomniana pierwsza pomoc medyczna, czy też umiejętności topograficzne, chociażby wyjeżdżając w góry, prawda, albo gdzieś na jakiś biwak, gdzieś, gdzie będziemy chcieli poruszać się w terenie, są to niezwykle przydatne umiejętności, ale generalnie to, co łączy służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej z tą codziennością, no to jest właśnie fakt, że można łączyć obie funkcje. Można być jednocześnie żołnierzem, ale także można cały czas być aktywnym zawodowo i nie rezygnować ze swojej pracy dotychczasowej.
5: Co jest bardzo, bardzo ciekawe i bardzo przydatne. No, na pewno żołnierzowi WOD po takim szkoleniu, jak się zgubi w lesie, to znacznie łatwiej z tego lasu wyjść niż takiej zwykłej cywilnej osobie, która no nigdy takiego szkolenia nie przechodziła.
6: Ale zacznijmy od tego, że raczej nie zgubi się.
5: No właśnie. Ale też dla porządku trzeba dodać, że żołnierze WOD zajmują się nie tylko strzelaniem, taktyką, ponieważ ich rola jest bardzo ważna także przy chociażby klęskach żywiołowych, prawda? Czym się wtedy zajmują żołnierze?
6: Rzeczywiście tak. Bardzo ważnym aspektem w naszej służbie jest ta odpowiedzialność kryzysowa i tak zwana kryzysówka, która na nas spoczywa. To jest zarówno działanie w porozumieniu z innymi służbami mundurowymi, także z urzędami, samorządami w momentach kryzysowych. W przeszłości był to COVID-19 i walka z pandemią. To także był moment, gdy bardzo szybko trzeba było zareagować, zadziałać i pomóc naszym sąsiadom z Ukrainy. Także operacje, w których aktualnie działamy, zarówno Zachód, zarówno Operacja Horyzont, tego rzeczywiście jest sporo, ale reagujemy zgodnie z tym, co akurat się dzieje, prawda? Do tego jesteśmy stworzeni.
5: Także klęski żywiołowe, typu na przykład powodzie, gdzie też było właściwie wszędzie widać żołnierzy WOD-u.
6: Dokładnie tak. Tutaj także brygady z całej Polski były zaangażowane w operację Feniks i w zwalczanie skutków powodziowych. Nie tylko Wojska Obrony Terytorialnej, bo wówczas to była operacja połączona, także wojska operacyjne istotny wkład służbowy i pracy w to wniosły.
5: Jeśli ktoś chciałby się zapisać, załapać na wakacje WOT w czerwcu, to pewnie już nie ma szansy. No chyba, że ktoś zrezygnuje, to wtedy lepiej pilnować na bieżąco, czy się jakieś miejsce nie zwolniło, prawda? Ale jeszcze jest szansa na lipiec, sierpień, tak?
6: Na sierpień.
5: Ach, na lipiec też już nie ma miejsc. No to proszę Państwa, jeśli ktoś chciałby się trochę podszkolić, spędzić te wakacje pożytecznie i nauczyć się wielu nowych rzeczy, to musi pilnować list Wielkopolska, 12 Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej. Jak się okazuje, jest bardzo popularna, skoro tych miejsc brakuje.
6: Szczerze mówiąc, nie narzekamy na zainteresowanie służbą u nas w brygadzie. Rzeczywiście te listy zawsze są pełne, ale oczywiście też zdarza się tak, że ktoś rezygnuje albo stwierdza, że to nie jest dla niego, więc wówczas jak najbardziej można dopełnić tą listę, a my oczywiście czekamy.
5: Trzymamy kciuki za, no, takie bardziej, myślę, niezwykłe wakacje w życiu dla wielu osób i żeby pilnowały list i żeby się zgłaszała. Ja przypomnę, że naszym gościem dzisiaj była pani kapitan Anna Jasińska-Pawlikowska z 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej i mówiła o wakacjach z WOT.
3: Poranny gość.
4: No właśnie, nie padła górna granica. Ja chciałbym wiedzieć, za chwilę dopytam jeszcze naszą gościnę, jaka jest ta górna granica? Do jakiego wieku można się zgłaszać? Bo myślę, że to ma znaczenie. 66? 56 lat. 65, dobrze, 65 lat to jest ta górna granica, więc jeśli ktoś jeszcze nie przekroczył, to jest szansa na wakacje z WOT.

0: Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na piknik na fest. Przeżyjmy wspólnie kolejne święto Wielkopolski. 20 czerwca Poznań, Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Raz, Dwa, Trzy i Małgorzata Ostrowska. Sobota, 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Wstęp wolny.
1: Serdecznie zapraszam. Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego.
2: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
3: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
4: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
6: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: No nawet nie można dokończyć rozmowy, nie można dokończyć zdania, bo to już 3 sekundy po godzinie 9.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Znamy finał piątkowego ataku na motorniczą w Poznaniu. Rajd rowerowy przemierzy poznańskie peryferia. Rozpoczęły się zapisy na 92. poznańską pieszą pielgrzymkę na Jasną Górę. Znamy finał piątkowego ataku na motorniczą w Poznaniu. Szczegóły przedstawi nasz reporter Mateusz Markiewicz.
3: 39-letni mężczyzna, który z niewyjaśnionych przyczyn wszczął awanturę w tramwaju, usłyszał już prokuratorskie zarzuty i decyzją sądu trafił do tymczasowego aresztu. Jak przekazał dla Radia Poznań rzecznik wielkopolskiej policji, młodszy inspektor Andrzej Borowiak, napastnik uderzył kierującą pojazdem, zbił butelkę i groził jej szkłem. Wybił także szybę w tramwaju. Kobiecie nic się nie stało. Działanie agresora zakwalifikowano jako czyn chuligański. Mężczyzna odpowie przed sądem za naruszenie nietykalności cielesnej, kierowanie gruźb karalnych oraz zniszczenie mienia. Policja przypomina, motorniczowie oraz kierowcy komunikacji miejskiej podczas pracy korzystają z ochrony prawnej, która przysługuje funkcjonariuszom publicznym. Za naruszenie ich nietykalności grozi kara do 3 lat więzienia, a w przypadku użycia niebezpiecznego narzędzia, jak to miało miejsce tutaj, nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Mateusz Markiewicz, Radio Emaus.
2: Poznańskie peryferie między wsią a miastem. Tak nazywa się historyczno-przyrodniczy rajd rowerowy, który odbędzie się 14 czerwca w ramach Archifestu. Co to takiego, mówi Magdalena Garczaczyk, współorganizatorka rajdu.
4: Razem z Bałem Skrzypalikiem z Cyfrowego Lapidarium Poznania tego dnia świętujemy Archifest. Archifest to jest ogólnopolska akcja Dni Archiwów Społecznych, czyli takich archiwów oddolnie robionych, zbierających informacje o miejscu, o historii, o ludziach.
2: Rajd ma być próbą odczytania historii odwiedzanych miejsc, zanim stanie się ona niewidoczna. Chcemy zwrócić uwagę na procesy, które dzieją się na naszych oczach. Zacieranie dawnych struktur, fragmentację przestrzeni oraz stopniowe znikanie elementów, które jeszcze niedawno stanowiły integralną część tego miejsca, mówi Magdalena Garczarczyk.
4: Będziemy z Państwem przemierzać dawnymi alejami, drogami wzdłuż dawnych folwarków i szukać tych pozostałości krajobrazu wiejskiego pomiędzy Strzeszynem, Złotnikami, Psarskim a Kiekszem i opowiadać historię tego miejsca przez perspektywę drzew, przez perspektywę folwarków, ale także i ludzi, którzy tam żyli. I kończymy w Kiekszu, czyli w zachodnim klinie zieleni.
2: Uczestnicy rajdu spotkają się 14 czerwca w południe na stacji kolejowej Poznań-Strzeszyn. Organizatorzy podkreślają jednak, że można też wziąć udział tylko w jego fragmencie lub potowarzyszyć rowerzystom na piechotę, a przy okazji opowiedzieć o swoich wspomnieniach związanych z odwiedzanymi miejscami.
1: Informacje z Archidiecezji Poznańskiej.
2: Rozpoczęły się zapisy na 92. poznańską pieszą pielgrzymkę na Jasną Górę. W tym roku odbywa się ona pod hasłem Wypłyń na głębie. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie Archidiecezji Poznańskiej, a sama pielgrzymka wyruszy 3 lipca z Czarnkowa, 5 z Buku, Opalenicy i Grodziska Wielkopolskiego, 6 z Poznania i 7 lipca z Leszna.
1: Informacje z kraju.
2: Z początkiem lipca każdy produkt sprowadzany z chińskich platform sprzedażowych zostanie objęty cłem. Zgodnie z unijnymi wytycznymi małe przesyłki o wartości do 150 euro będą objęte stałą opłatą celną w wysokości 3 euro. Wiceminister finansów i szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda powiedział, że zmiany zostaną wprowadzone z początkiem lipca.
5: Od 1 lipca będziemy pobierać tą opłatę ryczałtową, żeby była jak najmniej uciążliwa dla naszych przedsiębiorców, którzy też są pośrednikami w tej części. W związku z tym są dwie procedury. Jedna to jest zwykła, czyli normalnie jest odsolone tak jak każdy inny produkt, a drugie tak, aby tylko i wyłącznie operatorzy, my szacujemy, że jest to około 8 operatorów, którzy będą pobierać tę opłatę ryczałtową i będą wprowadzać.
2: Według danych Komisji Europejskiej do krajów Unii Europejskiej co roku trafia ponad 6 miliardów małych paczek. Głównie z Chin. Przodują tu platformy sprzedażowe takie jak AliExpress, Shein czy Temu.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane.
0: Pogoda. Każdy. każdą godziną. Robi się coraz cieplej w stolicy Wielkopolski. Teraz termometry pokazują 20 stopni Celsjusza, a przypomnę, że to 4 minuty po godzinie 9 jesteśmy dopiero. To jeszcze nie jest maksimum, na jakie stać dzisiaj temperaturę. A odczuwalna temperatura już teraz to 21 stopni Celsjusza. Proszę tylko pamiętać, że dzisiaj ta aura będzie trochę zmienna, że w momencie, kiedy pojawi się deszcz, na pewno troszeczkę będzie bardziej orzeźwiające powietrze i będzie trochę chłodniej, a deszcz ma się pojawić około godziny 16, 17 i potem koło 19. Tak będzie w Poznaniu, ale w Wielkopolsce w kilku miejscach dzisiaj będzie padać. W zasadzie w całej Wielkopolsce deszcz jest spodziewany. W niektórych miejscach wcześniej, w niektórych miejscach później. Także być może u Was pada, a jeśli nie pada, to padać będzie. Maksymalnie dzisiaj 26 stopni na termometrach w Kępnie. I Kępno, tutaj wiedzie prym, będzie najcieplejszym punktem naszego regionu.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Dawno nie zadawałem ci tego pytania. Lilia Łada, Arkadiusz Szymański. Za chwilę konkurs u nas na antenie. Cieszysz się?
1: Bardzo.
0: Tak, a przecież zawsze mówisz, że się nie cieszysz, bo i tak nie możesz brać udziału.
1: A dzisiaj postanowiłam być obiektywna i dzisiaj się cieszę, że ktoś inny wygra w konkursie, w którym ja nie mogę wziąć udziału.
0: No proszę bardzo, jestem zaskoczony.
1: No pracuję nad sobą.

0: Poranny konkurs.
1: Poranną zabawę czas zacząć dzisiaj i moi drodzy, żeby zdążyć z tym wszystkim, że słońce, że może być deszcz, no może deszcz to niekoniecznie, ale że słońce, to taką też nagrodę wybrałem dzisiaj na konkurs. Po pierwsze piłka plażowa, bo w pięknym słońcu to na plaży w piłkę plażową warto sobie zagrać. Niekoniecznie musi być plaża, bo to też na trawie można też taką piłką sobie doskonale radzić. Natomiast do tego dołączam jeszcze okulary przeciwsłoneczne, no i tu już nie ma wątpliwości, że mają chronić przed słońcem. No i jeszcze wrzucam tutaj także do tej torby smycz Radia Emaus, taki bardzo przydatny gadżet, który pomoże zadbać o to, aby coś, co będzie przyczepione do tej smyczy, nie zgubiło się, tylko było przy Was cały czas. Smycz firmowa Radia Emaus też tutaj ląduje w tej torbie papierowej, którą zabierze sobie zwycięzca albo zwyciężczyni dzisiejszego konkursu. Konkurs mniejszym rozpoczynamy. Skoro ja o poranku, no to będzie mini konkurs geograficzny. To już pewnie wiecie i kojarzycie. A zatem 7148 7148 to jest numer telefonu, pod który będziecie wysyłać już za chwileczkę SMS-y konkursowe. Koszt takiej wiadomości to złotówka i podatek VAT. Koszt takiej wiadomości to złotówka i

0: Znajduje się klasztor ojców Paulinów i sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej. Tu sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej i klasztor ojców Paulinów. Uwaga, tak geograficznie, teraz topograficznie nieco. Tu krzyżują się drogi wojewódzkie 270 i 263. Tu krzyżują się drogi wojewódzkie 270 i 263. No i teraz taka bardzo historyczna wzmianka. Pierwsze ślady człowieka sięgają tu od 5 do 2000 lat przed naszą erą. Stanowią o tej historii m.in. siekieromłot i nóż kamienny, które zostały znalezione podczas budowy drogi tutaj w tym miejscu. Pierwsze ślady człowieka sięgają tu od 5 do 2000 lat przed naszą erą. Siekieromłot i nóż kamienny to są artefakty znalezione podczas budowy drogi tutaj w tym miejscu. Tutaj także niedaleko megalityczny grobowiec, ślady pucharów lejkowatych datowane na 3,5 tysiąca lat przed naszą erą. No i teraz pierwsza wzmianka o tej miejscowości pochodzi z XII wieku, z 7 lipca 1136 roku i została zawarta w liście od papieża Innocentego II do arcybiskupa gnieźnieńskiego Jakuba. Pierwsza wzmianka o tej miejscowości pochodzi z XII wieku, z 7 lipca 1136 roku. Została zawarta w liście od papieża Innocentego II do arcybiskupa gnieźnieńskiego Jakuba. No to może jeszcze jedna podpowiedź. 1525 rok. Wtedy to król Zygmunt I Stary nadał miastu przywilej dni targowych. No a 1562 rok, wtedy to król Zygmunt August lokował tę miejscowość na prawie magdeburskim. 1562 rok, wtedy to król Zygmunt August lokował tę miejscowość na prawie magdeburskim. 7148, 7148, złotówkę i 23 grosze, tyle kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo Emaus. Potem stawiacie kropkę, później wpisujecie swoje imię, nazwisko, a następnie nazwę miejsca, do którego dzisiaj Was prowadzę. Podpowiedziami, kilka z nich już znacie, a kilka już za chwilę kolejnych podpowiedzi będzie.
1: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

0: Poranny konkurs.
1: Jak tam idzie wam dedukcja? Jak poszukiwanie miejsca, do którego dzisiaj was prowadzę? Mam nadzieję, że dość sprawnie to wydedukujecie, o jaki punkt na mapie chodzi. 71,48 złotówkę i 23 grosze, tyle kosztuje SMS. Gdybyście chcieli wziąć udział w konkursie, do wygrania dzisiaj piłka plażowa, okulary przeciwsłoneczne, smycz Radia Emaus i to jest właśnie nagroda, którą odbierze sobie zwycięzca albo zwyciężczyni z naszej redakcji. W treści wiadomości trzeba wpisać słowo Emaus, potem postawić kropkę, następnie wpisać swoje imię, nazwisko, a na końcu wpisać nazwę miejsca, do którego was prowadzę takimi podpowiedziami. To jest miejscowość w województwie wielkopolskim, w powiecie kolskim, w gminie Babiak, na pograniczu Kujaw i Wielkopolski. Tu znajduje się klasztor ojców Paulinów i sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej. Tu krzyżują się drogi wojewódzkie 270 i 263, a pierwsze ślady człowieka sięgają tu od 5000 do 2000 lat przed naszą erą. Świadczą o tym między innymi siekieromłot i nóż kamienny znaleziony podczas budowy drogi w tym miejscu. Tutaj znajdziecie także grobowiec megalityczny, ślady pucharów lejkowatych datowane na 3,5 tysiąca lat przed naszą erą, a także pierwsza wzmianka o tej miejscowości pochodzi z XII wieku. 7 lipca 1136 roku zawarta została w liście od papieża Innocentego II do arcybiskupa gnieźnieńskiego Jakuba. 1525 rok. Wtedy to król Zygmunt I Stary nadał temu miastu przywilej dni targowych. No i 1562 rok. Król Zygmunt August lokował tę miejscowość na prawie magdeburskim. Uwaga, teraz kolejne podpowiedzi się pojawią. Myślę, że bardzo istotne, bo możecie mieć kłopot trochę ze znalezieniem tego miejsca. A zatem 23 sierpnia 1655 roku. Ważna data, bo wtedy to miasto to zostało zniszczone przez Szwedów. Szwedzi rok później, czyli 24 kwietnia 1656 roku, ponownie wrócili do miasta i spalili je. 23 sierpnia 1555 roku miasto zostało zniszczone przez Szwedów, a 24 kwietnia następnego roku ponownie Szwedzi wrócili do miasta i spalili je. Ważna informacja, jeśli chodzi o nekropolię. Na tutejszym cmentarzu pochowany został syn poznańskiego działacza i filozofa Karola Libelta. No i uwaga, i teraz coś, czego możecie się nie spodziewać. Tu znajduje się rodzinny dom Apolonii Chałupiec, czyli Poli Negri, międzynarodowej gwiazdy kina niemego. Tu znajduje się rodzinny dom Apolonii Chałupiec, Poli Negri, czyli międzynarodowej gwiazdy kina niemego. No myślę, że to jest bardzo ważna informacja, którą dołożycie do waszej bazy danych, żeby wydedukować, o jaką miejscowość tutaj chodzi.

0: ma.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie. A wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
8: No dzień dobry, myślałem, że już nie dotrzesz do mnie, koleżanko.
9: No bardzo się śpieszyłam i dotarłam, udało mi się, ale to, no jak to zazwyczaj, poranek jest bardzo intensywny.
8: Tak, dużo się dzieje i tak. Rozumiem, że reporterzy mają pełne ręce pracy.
9: Tak, zdecydowanie.
8: No to proszę bardzo, proszę otwórz się trochę przed nami, powiedz, czym dzisiaj będziecie się zajmować, a w zasadzie czym już się zajmują reporterzy Radia Emaus i wydawcy, o czym będzie można dzisiaj usłyszeć, o pełnych godzinach na naszej antenie.
9: Dzisiaj obchodzimy Dzień Hołdu i Pamięci Ofiar Reżimu Komunistycznego. Oczywiście nie każdy poznaniak musi z tej okazji składać kwiaty, ale warto o tym pamiętać. Ogólne miejskie obchody dzisiaj będą się odbywały w samo południe i myślę, że to jest taki dzień, kiedy warto sobie przypomnieć, że przez wiele lat w Polsce no nie było najlepiej, a wiele osób poświęciło życie za to, żeby teraz żyło nam się lepiej.
8: O tym będziecie dzisiaj przypominać między innymi w informacjach Radia Emaus. O czym jeszcze?
9: Będziemy oczywiście przypominać o czerwcu 56, bo w tym roku obchodzimy 70. rocznicę czerwca 56 roku. Obchody zapowiadają się niezwykle efektownie, nie wiem, czy to jest właściwe określenie, ale właśnie tak będą wyglądały i tak naprawdę będzie tym żyło całe miasto. Dlatego też będziemy przypominać o poszczególnych punktach obchodów.
8: Też specjalni goście odwiedzą Poznań, to też warto o tym powiedzieć.
9: Tak, i o tym również mówimy cały czas, bo no, poznaniacy mogą mieć problem z wyborem. Trwa już konkurs na plakat, będą, tak jak powiedziałeś, specjalni goście, prezydenci Litwy, Łotwy i Estonii w Poznaniu. Będzie także konferencja specjalna na Uniwersytecie Adama Mickiewicza i od niej właśnie dzisiaj będziemy przypominać. Poza oczywiście tymi tradycyjnymi obchodami pod pomnikami Poznańskiego Czerwca. Ale to oczywiście jeszcze mamy na to trochę czasu, więc można sobie zaplanować, przygotować. Będziemy też mówić o konferencji Senior Aktywny i Bezpieczny, bo o bezpieczeństwie seniorów nigdy nie jest za dużo. To jest kwestia niesamowicie aktualna i intensywna. I bo mimo przypomnień policji, straży miejskiej i wszystkich innych służb, cały czas niestety zdarzają się oszustwa na wnuczka na przykład, albo na policjanta, albo na prokuratora.
8: A wydawałoby się, że te scenariusze mamy już dobrze opracowane w głowie, że raczej nikt nie da się nabrać. A jednak,
9: jak się okazuje, no cały czas to się zdarza, a więc cały czas o bezpieczeństwie seniorów trzeba mówić, ale także pod kątem na przykład zdrowotnym, pod kątem, no nie wiem, wyjazdów. To są też kwestie, którym trzeba poświęcać więcej czasu. Szpital MSWiA kończy dzisiaj 50 lat. I
8: wow,
9: to jest,
8: co to za data w ogóle?
9: Prawda? 50 lat.
8: Pół wieku.
9: To już jest data, którą warto upamiętnić. I o upamiętnieniu tego szpitala, a także no, pewnych refleksjach towarzyszących 50 latom działalności będziemy również mówić. Wspomnimy także o tym, że rozpoczęły się zapisy na poznańską pielgrzymkę na Jasną Górę, pieszą pielgrzymkę na Jasną Górę, bo gdyby ktoś chciał się zapisać i zaplanować sobie lipiec, no to teraz już jest na to najwyższy czas.
8: Tak, bo potem może być za późno, listy będą wypełnione
9: dokładnie.
8: Tyle.
9: A to już trzeba sobie to już dopilnować.
8: Myślę, że ci, którzy planują pielgrzymkę na Jasną Górę, już dawno o tym pomyśleli i jakoś tam nie zmarudzą, nie spóźnią się.
9: Ale zdarzają się różne nieoczekiwane sytuacje. Na przykład ktoś nie miał mieć urlopu, a teraz się okazuje, że jednak będzie miał w lipcu, więc może jeszcze pomyśleć.
8: Więc może czuć się zainspirowany, że może akurat pielgrzymka na Jasną Górę.
9: Tak, a gdyby ktoś miał urlop na przykład w sierpniu, to może wziąć udział w wakacjach z wojskami obrony terytorialnej.
8: Tak, było o tym w rozmowie porannej i myślę, że to jest ciekawa propozycja, szczególnie szczególnie dla tych, którzy na przykład, prawda, chcieliby zapoznać się z bronią.
9: Tak.
8: Bo nie co dzień mamy dostęp do broni.
9: Z bronią, z taktyką, a mnie szczególnie ujęło to szukanie drogi w nocy z ciemnego lasu. Ta umiejętność, uważam, jest bardzo cenna.
8: No bo to nie toperze tylko są w tym dobra, a pozostałe raczej osoby i organizmy to tak średnio.
9: No trochę. Właśnie.
8: Zwierzęta nocne jednak mają tutaj duże ułatwienie, a proszę bardzo, wodz sobie radzi z tym, żeby w nocy też znaleźć drogę w odpowiednim kierunku. I o tym też między innymi będzie, o wakacjach
9: tak
8: z wod. Moja droga, no to chyba wszystko. Już więcej nic nie będziemy zdradzać, żeby no niespodzianki jakieś zostały.
9: Tak, ale ja jeszcze tylko chciałam powiedzieć, że będzie też o dębie Krzysztofie. To jest bardzo ważna informacja.
8: No właśnie, wiesz co, ja wczoraj słyszałem, że jedna ze słuchaczek oburzyła się, że my mówimy o dębie Krzysztofie, który jest, bo to w Olsztyn chyba tutaj.
9: Nie. To był dąb Marcina Rożka z Olsztyna.
8: Aha.
9: A dąb Krzysztof jest w Poznaniu, rośnie sobie na wildzie i on w tej chwili w konkursie na drzewo roku prowadzi. Jest na pierwszym miejscu. W związku z tym o tym też będziemy mówić, żeby jak najwięcej osób głosowało, żeby on tego pierwszego miejsca nie stracił.
8: Tak, a proszę państwa, no taki dąb to nie jest 2-3-4-letni. Tylko naprawdę, jeśli ktoś ma jakieś uwagi co do dębów, które biorą udział w konkursie, no to proszę, proszę naprawdę spojrzeć w lustro. Gdzie wam do tego jeszcze? No przecież błagam. To drzewa naprawdę mają swój wiek i one zobowiązują też do szacunku pewnego.
9: Dokładnie, 300 lat to już jest coś,
8: no
9: prawda?
8: To jest wynik, no, kto się tutaj porówna?
9: Prawda? Więc też będziemy trzymać kciuki za Krzysztofa, to jest nasz poznański dąb. Tutaj jak go ktoś jeszcze nie widział, to w naszych serwisach przypomnimy jego lokalizację. Warto zobaczyć, to jest niezwykle piękne drzewo.
8: Szczególnie teraz, gdy nadciągają burze. Miejmy to na uwadze, żeby gdzieś chronić te drzewa bardzo stare, bo przy burzach to może być różnie z nimi.
9: Dąb Krzysztof ma się bardzo dobrze, jest zdrowy, Zarząd Zieleni Miejskiej go tam monitoruje i
8: rozumiem,
9: Rada Osiedla Wilda też.
8: Czyli mam tutaj pesymizmu nie zasiewać.
9: Tak jest.
8: Dobrze. Linia Łada, trochę o dębach, trochę o innych sprawach, o których dzisiaj będziecie mogli usłyszeć o pełnych godzinach w informacjach Radia Emaus. Bardzo ci, koleżanko, dziękuję.
9: Dziękuję.
8: Ja też czekam już na te wszystkie informacje, żeby być na bieżąco, bo lepiej być na bieżąco niż nie być.
7: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
8: A my za chwilę wracamy do konkursu, ale najpierw jeszcze grupa YouTube.

71-48. Jeszcze przez chwilę możecie wysyłać SMS-y pod ten numer za złotówkę i 23 grosze, w treści wpisując słowo Emaus, potem kropka, potem wasze imię, nazwisko, a następnie nazwę miejsca, do którego dzisiaj was prowadzę.

0: poranny konkurs.
1: No i to jest ten moment, kiedy kończymy poranną zabawę i po drugiej stronie, no właśnie, tutaj z dodzwonieniem się do paru osób był problem, ale w końcu udało mi się dodzwonić do osoby, do jednej pani, która mam nadzieję, że jest po drugiej stronie. Halino, jesteś tam? Halo.
2: Jestem.
1: Dzień dobry, witam cię serdecznie. Powiedz mi, dokąd się w ogóle dodzwoniłem, gdzie my jesteśmy?
2: My jesteśmy we Wschowie.
1: We Wschowie, dobrze, moja droga. No ale nie o Wschowę tu dzisiaj chodzi, bo to miejsce jest w województwie wielkopolskim, w powiecie kolskim, w gminie Babiak, na pograniczu Kujaw i Wielkopolski. Tu jest klasztor Ojców Paulinów i Sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej. Tu krzyżują się drogi wojewódzkie 270 i 263. Pierwsze ślady człowieka sięgają tu nawet 5000 lat przed naszą erą. Tutaj jest także grobowiec megalityczny sprzed 3500 lat. W 1136 roku ta miejscowość została wymieniona w liście papieża Innocentego II do arcybiskupa gnieźnieńskiego Jakuba. No, ważna informacja, że 23 sierpnia 1655 roku miasto zostało zniszczone przez Szwedów. No i też myślę, że dość istotna informacja, być może pomogła tobie, że tutaj znajduje się dom rodzinny Apolonii Chałupiec, Poli Negri, międzynarodowej gwiazdy kina niemego. Chociaż gdy patrzę na czas przysłania twojej wiadomości, to chyba w ogóle nawet do tych podpowiedzi nie dotarłaś, bo dużo wcześniej wpadłaś na właściwy trop. Jaka to miejscowość dzisiaj poszukiwana była w porannym konkursie?
2: Ta miejscowość to jest miejscowość o nazwie Brdów.
1: Tak, Brdów, oczywiście. Trochę ciężko się to artykułuje, ale chodzi o Brdów. Jak najbardziej. Stamtąd właśnie pochodzi Pola Negri, czyli Apolonia Chałupiec. Moja droga, gratuluję ci serdecznie. Wygrywasz u nas w konkursie i piłkę plażową, i okulary przeciwsłoneczne, i jeszcze smycz Radia Emaus. Także to już są twoje nagrody. Gratuluję ci serdecznie. Za chwilę SMS zwrotny do ciebie mknie. Przekazuję głos teraz tobie, droga Halino. Możesz pozdrowić kogoś u nas. Proszę bardzo.
2: No chciałabym pozdrowić przede wszystkim moje dzieci, które właśnie wyjechały ode mnie do domu, a mieszkają w Niemczech.
1: O.
2: A żeby szczęśliwie dotarli. Również wszystkich radiosłuchaczy Radia Emaus chciałabym pozdrowić i miłego dnia.
1: A ja przy tej okazji chciałem też pozdrowić całą Wschowę, bo to miło, że i tam nas słuchacie, i tam też mamy swoich słuchaczy. Ja przypomnę tylko, że na całym świecie można nas słuchać dzięki internetowi, więc może też rodzina w Niemczech słucha Radia Emaus. Polecamy się serdecznie oczywiście.
2: Dziękuję bardzo.
1: Halino, dla ciebie wszystkiego dobrego. Za chwilę SMS zwrotny do ciebie mknie, a u nas na antenie Sanach. Wszystkiego dobrego, miłego dnia życzę. Do zobaczenia.
2: Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.

0: Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na piknik na fest. Przeżyjmy wspólnie kolejne święto Wielkopolski. 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Raz, Dwa, Trzy i Małgorzata Ostrowska. Sobota, 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Wstęp wolny.
1: Serdecznie zapraszam. Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego.
2: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
3: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca. Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
7: Jest wtorek, 9 czerwca, właśnie minęła 10.
6: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
8: Problemy z podziałem pieniędzy na drogi w Obornikach. Poznański Dąb Krzysztof prowadzi w konkursie o tytuł Drzewa Roku. Kapituła Orderu Orła Białego nie podjęła decyzji w sprawie ewentualnego odebrania odznaczenia prezydentowi Ukrainy. Gmina Oborniki dostaje więcej niż powinna na rozbudowę dróg. Taki zarzut podczas ostatniej sesji Rady Powiatu wystosował radny Błażej Cisowski. Uważa on, że mniejsze ośrodki są niedofinansowane i na dowód przedstawił liczby.
9: Aż 73% w gminie Rogoźno to są dwie gorsze kategorie dróg, 27 lepsze, tylko 27, a najlepszych jest 7%. W gminie Ryczywu jest nieco lepiej, bo 36% jest w tej lepszej kategorii, pozostała część w gorszej. Najlepiej mamy gdzie? Oczywiście, szanowni państwo, w gminie Oborniki, gdzie 46% jest w tych lepszych kategoriach, a tylko 54% w gorszych.
8: Jak jednak zwrócił uwagę wicestarosta obornicki Waldemar Cyranek, na całkowity koszt tego typu inwestycji składa się wiele czynników. Przykładem jest ubiegłoroczny remont drogi do Sycyna.
10: Zaproponowaliśmy, że mamy środki. Ta droga była złożona do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i otrzymała tak mało punktów, że nie było sensu składania tej drogi po raz kolejny, bo było wiadomo, że inne inwestycje składane w ramach tego programu nas wyprzedzą. Podjęliśmy decyzję, że możemy pierwszy etap tej drogi remontować, ale potrzebujemy wsparcia gminy. Burmistrz Obornik Tomasz Szrama wraz z Radą Miejską zadeklarował 1 000 000 zł. W przypadku innych gmin takiej deklaracji nie było.
8: Wicestarosta Cyranek wyjaśnił, że powiat nie decyduje o rozdzielaniu środków, a całą dokumentację zawsze przygotowuje ten sam zespół.
6: Informacje z Poznania.
8: Poznański Dąb Krzysztof prowadzi w pierwszym rankingu głosowania na drzewo roku 2026, poinformował Klub Gaja. Jednak głosowanie trwa jeszcze do końca czerwca i wszystko może się zmienić. Rzeczniczka Zarządu Zieleni Miejskiej Agnieszka Nowak-Dębińska zachęca do oddawania głosu na Poznański Dąb i odwiedzenia samego drzewa, jeśli ktoś go jeszcze nie widział.
11: Mówimy o dębie szypułkowym Krzysztof, który znajduje się u zbiegu ulic Józefa Garczyńskiego i Ignacego Prądzyńskiego w Poznaniu. Dąb swoje imię otrzymał od poznańskiej artystki pani Anny Sikrzyk. Liczy około 250-300 lat. Ma regularną koronę 375 cm obwodu i mierzy około 24 metrów.
8: Głosowanie odbywa się na stronie drzeworoku.pl i trwa do końca czerwca. Zwycięskie drzewo będzie reprezentować Polskę w europejskim konkursie na Drzewo Roku 2027. Kolejne cząstkowe wyniki Klub Gaja opublikuje 13 czerwca.
6: Słuchasz informacji Radia Emaus.
8: 12 czerwca te osoby, które odwiedzą poznańskie gratowiska, czeka niespodzianka. Każdy, kto przyjedzie lub przyjdzie tam z odpadami, otrzyma piękną pelargonię. Kwiaty za odpady będą wydawane do wyczerpania zapasów. Łącznie jest ich 600 po 200 na każde gratowisko. Akcja jest organizowana z okazji Światowego Dnia Środowiska, który przypada 5 czerwca, a został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1972 roku. Jest obchodzony w ponad 100 państwach, w tym także w Polsce.
6: Informacje z kraju.
8: Brak jednoznacznego komunikatu kapituły Orderu Orła Białego w sprawie ewentualnego odebrania odznaczenia prezydentowi Ukrainy daje szansę na dialog. Taką opinię wyraził wiceminister rozwoju i technologii Tomasz Lewandowski. Polityk lewicy przypomniał w Polskim Radiu 24, że premier Donald Tusk wezwał prezydentów Polski i Ukrainy do bezpośredniej i szczerej rozmowy.
12: Jak sądzę, temu właśnie służył brak komunikatu, brak takiej jednoznacznej decyzji, a przynajmniej zakomunikowania. Mam nadzieję, że do tej rozmowy dojdzie. Mam nadzieję, że ta rozmowa ostudzi nieco emocje.
8: Wezwanie szefa rządu skrytykował szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta Marcin Przydacz. We wpisie na portalu X uznał je za przyznanie się do kompletnej niemocy. Kapituła Orderu Orła Białego zebrała się w Juracie z inicjatywy prezydenta Karola Nawrockiego. To odpowiedź na decyzję ukraińskiego przywódcy Wołodymyra Zełenskiego, który nazwał jeden z oddziałów imieniem bohaterów UPA.
6: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
7: Wiosenna aura nam się troszkę rozregulowała. Dziś zachmurzenie umiarkowane, po południu wzrośnie do dużego. Niewykluczone są opady deszczu, ale jest ciepło. W Poznaniu maksymalnie temperatura wzrośnie dziś do 24 stopni, ale w takim kępie, na przykład na południu Wielkopolski, ma być dziś prawie 30, bo 27. Prawie cały nasz region zagrożony jest dzisiaj opadami deszczu. Proszę pamiętać o parasolach.
6: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Szybka kontrola czasu, jest 6 po 10. Dzień dobry, miło mi jest was powitać w ten wtorkowe, w to wtorkowe przedpołudnie. No w miarę pogodne jeszcze, chociaż właśnie Lila wychodząc ze studia powiedziała, że dziś burza ma być jeszcze do tego deszczu. No zobaczymy, ale no musi się trochę poburzyć, żeby potem wyszło piękne słońce i żebyśmy mieli piękną pogodę. Deszcz, burza też czasem są potrzebne. Tomek Wandel. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Uczynki nasze, ale pochwała dla Ojca. Nic w tym złego, gdy ktoś nas doceni, pochwali, podziękuje. Niedobrze jednak, gdy się do tego przywiążemy. Gdy to stanie się motorem naszego zaangażowania w dobro. Można tak zajaśnieć, że zachwycimy kogoś, nie Ojcem, ale sobą samym. Nawet i altruizm może stać się rodzajem pychy. Jezuicka dewiza głosi, by żyć ad majorem Dei gloriam, dla większej chwały Bożej. Uczynki nasze, ale tak wykonywane, by zachwyt nimi kierował do chwały Ojca. Czego szukam, gdy daję siebie innym?

przebytych, ile ścieżek przedeptanych, ile deszczów, ile śniegów wiszących nad latarniami, ile listów, ile roz.

0: krzykliwy z leśnego ptactwa. Długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od zapomnienia.
1: W rytmie walca Marek Grechuta, ocalić od zapomnienia. No my będziemy w tej godzinie również ocalać od zapomnienia różne, przypomnę wam parę faktów muzycznych z historii rock'n'rolla i nie tylko, ale to dopiero za około pół godziny. Szczegółowy program naszego dzisiejszego spotkania do godziny 14 przedstawię już za parę minut. Tymczasem spojrzę w kartkę z kalendarza, w tę jak najbardziej aktualną. Dziś 9 czerwca, wtorek, imieniny Pelagi, Felicjana, Anny, Ryszarda, Józefa, Sylwestra, Sylwestry, Bertranda i Efrema. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Wikipedia jeszcze donosi, że dzisiaj Dzień Przyjaciela. W takim razie pamiętajmy o swoich przyjaciołach. Jest kwadrans po 10.

0: Jeszcze troszkę zaanonsowałem, że w tej godzinie jeszcze będzie muzyczna podróż w czasie, w którą was zabiorę około godziny 10.45. Dziś podróżujemy z grupą China Crisis. Do tego duetu dołączy jeszcze Jackie Wilson. O 11.10 słowo o słowie, czyli felieton językowy profesora Jerzego Bralczyka. O 11.30 serwis kulturalny i o 12.30 wiadomości z regionu, które zaprezentuje na naszej antenie Mateusz Markiewicz. Jeszcze jedna radiowa piosenka u nas.
1: Hey, I can't find that on the radio. You'll turn to that station.
0: Grupa R.E.M.

0: dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz konsola Xbox Series X 1 TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
1: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Zbliża się najcieplejsza pora roku. Jeszcze przed nadejściem lata będziemy mieli do czynienia z paroma wielkimi plenerowymi imprezami. W najbliższą sobotę podsiadło na stadionie Lecha, potem 20 czerwca Festyn na Fest, 15 sierpnia natomiast Bittersweet po raz drugi w Poznaniu. Po drodze pewno jeszcze parę rzeczy się wydarzy. Backstreet Boysi na pewno do nas nie przyjadą, ale na pewno teraz wystąpią w Radiu Emaus.

Everybody loves somebody, chciałby się powiedzieć. To kwartet Backstreet Boys. Spojrzałem przed chwilą przez okno. No, chmury są coraz ciemniejsze. Zobaczymy, co z tego będzie. Tak czy owak, słońce, którego teraz nie widać, wstało nad Wielkopolską o 4:30, zajdzie o 21:12. Dzień potrwa w sumie 16 godzin i 42 minuty. Ja teraz zapraszam na muzyczną podróż w czasie. No to start.

She's alright, Reed Petit to Jackie Wilson. Nigdy nie wnikałem, o czym jest ta piosenka, ale pewno jak prawie 100% wszystkich piosenek, które kiedykolwiek powstały i które jeszcze powstaną, jest również i o ta, o miłości. Jackie Wilson świętowałby dziś 92. urodziny. Urodził się w roku 1934 i tak naprawdę nazywał się Jack Leroy Wilson Jr.

0: Kalendarium muzyczne Radia Emaus. Jedziemy dalej.
1: Muzyczna podróż w czasie.
0: Dziś ta podróż nie będzie zbyt długa. Pasażerów mało, szybko wysiądą. Po kolei 135 lat temu, w roku 1891, urodził się Cole Porter. Był kompozytorem i twórcą musicali filmowych oraz teatralnych. W roku 1941 urodził się wieloletni klawiszowiec w grupie Deep Purple, czyli John Lord. 79. urodziny świętowałby dziś Bohdan Smoleń, którego myślę specjalnie nikomu przedstawiać nie trzeba. 64. urodziny świętuje dziś Eddie London, to brytyjski gitarzysta i wokalista, jedna druga duetu China Crisis. Teraz ten duet u nas.

0: Jest wtorek, 9 czerwca, minęła 11.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Seniorzy dowiedzą się, jak dbać o aktywność i bezpieczeństwo. Narkotyki są większym problemem wśród młodzieży niż alkohol, alarmują wielkopolscy policjanci. Przecieki dotyczące posiedzenia kapituły Orderu Orła Białego nie są wiarygodne, uważa Szymon Stachowiak z Kancelarii Prezydenta. Poznańscy seniorzy dowiedzą się, jak na co dzień dbać o swoją aktywność i swoje bezpieczeństwo. Temu poświęcona będzie konferencja, która odbędzie się w najbliższy czwartek. Uczestnicy spotkają się z dietetykiem, fizjoterapeutą oraz prezesem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, który wyjaśni, jak bezpiecznie łączyć leki. Podczas drugiej części spotkania seniorzy dowiedzą się natomiast, jak reagować na najnowsze metody oszustw, zapowiada Anna Nowaczyk ze Straży Miejskiej.
3: Nie ukrywajmy, że oszuści bardzo dobrze radzą sobie z tym, jak oszukać osoby starsze. Te metody ciągle są udoskonalane przez nich. Sami też czasami możemy się dwa razy zastanowić, jeżeli ktoś do nas dzwoni, czy faktycznie to jest prawda, czy ktoś próbuje nas oszukać. Osoby starsze mogą nie mieć takiej świadomości.
2: Konferencja rozpocznie się o godzinie 9 w sali Białej Urzędu Miasta Poznania. Udział jest bezpłatny, jednak obowiązują wcześniejsze zapisy przez Centrum Inicjatyw Senioralnych. Patronat nad wydarzeniem objęło Radio Emaus.
1: Informacje z Poznania.
2: Dziś rozpoczęły się prace przy wprowadzaniu nowej organizacji ruchu na poznańskich ogrodach, gdzie od 2 listopada będzie obowiązywać strefa płatnego parkowania. Na ulicy Wilkońskich trwa wyznaczanie miejsc postojowych. Samochody będą mogły parkować na jezdni równolegle do jej krawędzi. Jutro prace rozpoczną się na ulicy Naukowskiej, w czwartek Niemcewicza, a w piątek Kościelskiego. Będą one polegały głównie na wyznaczeniu miejsc postojowych na jezdniach. W kolejnym tygodniu prace przeniosą się na ulicę Lindego, Kajki, Żeromskiego, Miłą i Botaniczną. Nowa organizacja ruchu zacznie obowiązywać od momentu pojawienia się nowego oznakowania na ulicy. Uruchomienie strefy płatnego parkowania na ogrodach zaplanowano na 2 listopada.
1: Informacje z Wielkopolski.
2: Narkotyki są dziś w Wielkopolsce większym problemem wśród młodzieży niż alkohol. Policja alarmuje. Tylko przez pierwsze 4 miesiące tego roku mundurowi przejęli ponad tonę nielegalnych substancji. Jest to dokładnie tyle, co w całym ubiegłym roku. Prawdziwą plagą jest mefedron, zaznacza zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Poznaniu nadinspektor Sławomir Piekut.
4: To jest najbardziej powszechny narkotyk, który jest produkowany w Polsce. Jest dość tani. Potem oczywiście klasyczna marihuana, potem oczywiście amfetamina, kokaina, która jest najdroższa, ale dzisiaj najczęściej mamy do czynienia z mefedronem, tak zwanym kryształem.
2: Odpowiedzią na ten kryzys ma być cykl debat profilaktycznych w szkołach pod hasłem „Czy jesteś świadomy? Substancje psychoaktywne w naszej przestrzeni”, podkreśla członkini Zarządu Województwa Wielkopolskiego Katarzyna Kratkowska.
5: Szerzenie wiedzy o skutkach nadużywania alkoholu, sięgania po narkotyki. Współpracujemy tutaj z policją, która, muszę powiedzieć, w czasie debat organizowanych z udziałem policji potrafi stworzyć taki dobry kontakt z młodzieżą i słucha tej młodzieży, nie jest to taki, prawda, ex katedra wykład.
2: Do projektu w obecnym roku przystąpiły samorządy z Kalisza, Piły, Ostrowa Wielkopolskiego, Złotowa oraz powiat Rawicki. Samorząd województwa przeznaczył na ten cel 111 tysięcy złotych.
1: Informacje z kraju.
2: Przecieki dotyczące posiedzenia kapituły Orderu Orła Białego nie są wiarygodne, mówi Szymon Stachowiak z Kancelarii Prezydenta. Były prezydent Bronisław Komorowski powiedział wczoraj w Telewizji Polskiej, że prawdopodobnie znaczna część kapituły nie poparła pomysłu odebrania odznaczenia prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. Szymon Stachowiak stwierdził w Polskim Radiu 24, że politycy lubią udawać, że wiedzą więcej niż wiedzą.
6: Ostateczne stanowisko pan prezydent ujawni w stosownym czasie. Ja bardzo mocno zachęcam stronę ukraińską, aby potraktowała ten czas jako gest dobrej woli i chęci dania im możliwości wycofania się z bardzo, bardzo złej i szkodliwej decyzji.
7: A jeśli nie?
2: Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz poinformował, że kapituła Orderu Orła Białego przedstawiła prezydentowi swoją opinię w sprawie ewentualnego odebrania odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu, a Karol Nawrocki podejmie decyzję w odpowiednim czasie.
1: To były informacje Radia Emaus.
0: Pogoda. powoli przybywa. Być może gdzieś już pada. Jeśli tak jest, to proszę o sygnał 601-077-033. Będę tworzył tutaj taką małą mapkę pogodową Wielkopolski. Rośnie również temperatura. Dziś maksymalnie 24 stopnie Celsjusza. Teraz na termometrze 22. Na barometrze 1011 hektopaskali ciśnienie w ciągu dnia będzie rosnąć.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Jan Twardowski kiedyś powiedział: naszą ludzką siłą jest świadomość naszej słabości. No i tego się trzymajmy. 9 czerwca, wtorek, imieniny Pelagi i Felicjana. Pozdrawiam serdecznie, przy mikrofonie Tomek Wandel. Dzisiaj z wami do godziny 14. Za chwilę dołączy do mnie profesor Jerzy Brałczyk.

0: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
1: Witam Państwa serdecznie. Pan Jacek przeczytał w gazecie takie zdanie. Wstępne ustalenia wskazują, że to USA uderzyły w szkołę w Iranie. Pana Jacka w tym przypadku razi nie tyle sprawa samego zdarzenia, oczywiście tragicznego, ale składnia. Czy możemy uderzyć w kogoś w sensie przenośnym, tak jak w konstrukcji USA uderzyły w Iran? Tak, możemy. Czy możemy powiedzieć, że ktoś uderzył w coś abstrakcyjnego, na przykład w proces pokojowy? To są przykłady pana Jacka. Tak, możemy. No i oczywiście możemy mówić o uderzeniach konkretnych. Na przykład piorun uderzył w szkołę. Tak, ale tu nie był to piorun. To był podmiot akurat państwowy. No prawda, że to nie państwo uderzyło, tylko stosujemy taką metonimię i zamiast wojsko, zamiast bomba mówimy państwo. Może przyczyną było to, że napisanie, że USA zbombardowały szkołę, byłoby zbyt radykalne, zbyt mocne, ale trzeba było chyba tak napisać. Natomiast uderzyć w szkołę, no moglibyśmy wtedy, gdyby ta szkoła, no gdyby to traktować zupełnie przenośnie, na przykład, że jego argumenty uderzają w szkołę marmurską czy coś takiego. Ale tu to uderzyć w szkołę jest, tak myślę, podobnie jak pan Jacek, raczej niestosowne.
0: Słowo o słowie.
1: Do usłyszenia.
0: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl.
2: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

Proszę pamiętać, że o 11.30 serwis kulturalny w naszym programie. Powiem m.in. o festiwalu Etnoport, który zaczyna się już w najbliższy czwartek. To 19. jego edycja. Zapraszam w czwartek o 8.30. Naszym gościem będzie Ania Gruszka, doskonale wam z pewnością znana z Centrum Kultury Zamek, która dodatkowo zachęci do tego, by wziąć w tym festiwalu udział. Jako widz oczywiście, bo jako wykonawca, no to już troszkę za późno na zgłoszenia. Radio Emaus, wtorek 9 czerwca, 20,5 minuty temu minęła godzina 11. Never Can Say Goodbye, grupa Bro.

0: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. Jeżyny 125 gramów, cena przed obniżką 9,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca. Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Serwis kulturalny Radia Emaus,
1: na który serdecznie zapraszam dziś w samo południe, czyli już za niecałe pół godziny w Teatrze Animacja odbędzie się przedstawienie pod tytułem Arabella, które miało swoją premierę w ubiegły weekend. Arabella, tu bardzo słuszne jest skojarzenie z kultowym czechosłowackim serialem z lat 80., bo spektakl Arabella jest nim inspirowany. Będzie czeski humor, fabuła pełna nagłych zwrotów akcji, ale także pytania zaskakująco aktualne, czym jest władza, czym jest bunt, gdzie przebiega granica między prawdą a manipulacją oraz czy świat bajek rzeczywiście jest mniej prawdziwy niż nasz własny. No i Arabella i będzie też Rumburak. Teatr Animacji zaprasza na godzinę 12. Skończył się właśnie festiwal Cały Poznań Ukulele. To była 10. jego edycja i jak mówi Piotr Kończal, ostatnia. Zobaczymy, być może coś jeszcze się zmieni, ale w Poznaniu w czwartek najbliższy zacznie rządzić inny festiwal, festiwal Etnoport, który potrwa aż do niedzieli. Koncert otwarcia w najbliższy czwartek na jednej z trzech scen. Koncert otwarcia odbędzie się na scenie w Sali Wielkiej. Wystąpi Kimmo Pohjonen, fiński akordeonista, wystąpi na festiwalowej scenie razem z Orkiestrą Kameralną Polskiego Radia Amadeusz pod dyrekcją Anny Duszmal. Mróz potem o 21:00 na drugiej festiwalowej scenie, czyli na dziedzińcu zamkowym, koncert grupy Hajda Banda. To też warto zobaczyć. W piątek natomiast rusza scena w parku Adama Mickiewicza. Ten festiwalowy teren rusza właściwie już o godzinie 11, bo tam o 11 zaczyna się kiermasz festiwalowy, który potrwa do godziny 21:30. O 19 na tej scenie wystąpi chór Tanda z RPA. Podglądałem ich trochę na YouTubie. To chór, ale taki bardzo aktywny chór, ponieważ panowie i panie nie tylko śpiewają, także tańczą. Pochodzą, tak jak mówiłem, z RPA. I na zakończenie tegoż dnia festiwalowego koncert zespołu turecko-niemieckiego Deniz Mahir Kartal o 22:30 na dziedzińcu zamkowym. O, przepraszam, o 24:00, czyli o północy w klubie festiwalowym DJ set Arabika, czyli możliwość potańcówek takich w stylu etno. Oczywiście. Jutro troszkę więcej na temat wydarzeń sobotnich i niedzielnych, a teraz przejdźmy do tego, co dziś będzie można jeszcze zrobić, by skorzystać z kultury. O 17:30 w Centrum Kultury Zamek warsztaty w ruchu intuicyjnym Puść To. O 18:00 kolejne spotkanie z cyklu Czytanie Przestrzeni Miejskiej Natury. Będzie to spacer po Parku Wilsona ze Zbyszkiem Zachariasikiem na pierwszym czerwcowym spacerze. Przewodnik opowie o historii Parku Wilsona, która jest bardzo długa, chociaż wcale nie tak długa, jakby się wydawało. O 18:00 w Akademii Muzycznej koncert z klasą doktor habilitowanej Marzeny Michałowskiej. Ten koncert w sali kameralnej imienia Tadeusza Szeligowskiego. O 18:30 w Teatrze Nowym na trzeciej scenie I dlatego nie masz męża. Na głównej scenie o 19:00 Diabeł i dziewczyna. To przedstawienie szczególnie polecam. W Teatrze Muzycznym o 19:00 kabaret. O 20:00 w Pangarze okazja do muzykowania, czyli cykliczne jam session. Multikino w tym miesiącu poleca głośne premiery Supergirl, Dzień Objawienia, Władcy Wszechświata, Toy Story 5 i film Ojczyzna. Ofowe kino z Lotto również w Multikinie to m.in. film Werdykt i Zawieście Czerwone Latarnie. Kultowe kino z Lotto to też bardzo, bardzo lubiany przez Was cykl. W tym miesiącu będzie można zobaczyć Podziemny Krąg, Kosmiczny Mecz, Romeo i Julia i Milczenie Owiec. Między innymi oczywiście. Kino Bułgarskie 19 dziś poleca o 16.30. Niesamowite przygody skarpetek, trzecia część. O 16.40 Drzewo Magii, o 17.30 Orły Republiki, o 18.30 ostatnia sesja w Paryżu, o 19.40 Miłość, która zostaje. I na koniec o 20.20 w kinie Bułgarska 19 Chronologia Wody. Zapraszamy, no jak zwykle polecamy.
0: Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen. Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Informacje Radia Emaus. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
2: Pasaż handlowy w Poznaniu kością niezgody pomiędzy magistratem a mieszkańcami Piątkowa. Zbliżają się kolejne wakacje z WOT. W tym wydaniu informacji wspomnimy również o wyprawie poznańskich medyków na Karaiby. Mieszkańcy Piątkowa walczą o zachowanie centrum handlowego przy ulicy Opieńskiego w Poznaniu. Złożyli oni dziś w Urzędzie Wojewódzkim petycję w sprawie terenów po rozbieranym pasażu. Podpisało się pod nią prawie 7 tysięcy osób. Autorzy dokumentu chcą, aby zbadano, dlaczego po wykupieniu galerii przez dewelopera władze miasta zgodziły się na zmianę usługowej funkcji nieruchomości. 3 lata temu Rada Miasta zmieniła przeznaczenie gruntu, podnosząc wartość działki dewelopera. Mieszkańcy Piątkowa domagają się wstrzymania rozbiórki pasażu handlowego do czasu uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego, który określi przyszłą zabudowę.
1: Informacje z Wielkopolski.
2: Młodzież już teraz może zaplanować swoje wakacje z Wojskiem Obrony Terytorialnej. 26 czerwca rusza pierwsza tura 16-dniowego szkolenia organizowanego przez 12. Wielkopolską Brygadę Obrony Terytorialnej. Zakończeniem pobytu będzie uroczysta przysięga wojskowa. Jak tłumaczyła w rozmowie porannej Radia Emaus kapitan Anna Jasińska-Pawlikowska z WOT, jest to pierwszy krok do zdobycia umiejętności wojskowych, które później mogą nam się przydać także na co dzień.
3: Pierwsza pomoc medyczna, czy też umiejętności topograficzne, chociażby wyjeżdżając w góry, prawda, albo gdzieś na jakiś biwak, gdzieś, gdzie będziemy chcieli poruszać się w terenie, to, co łączy służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej z tą codziennością, no to jest właśnie fakt, że można łączyć obie funkcje.
2: W tym samym czasie odbędzie się również 8-dniowe szkolenie wyrównawcze dla osób posiadających wcześniejsze doświadczenie. Drugi termin wakacji z WOT zaplanowano na sierpień.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Grupa lekarzy i studentów z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu wyrusza na Jamajkę. Od 19 czerwca będą leczyć zęby mieszkańców wspomnianej wyspy. Jest to druga misja medyków ze stolicy Wielkopolski. Pierwsza wyprawa pokazała, że potrzeby na miejscu są bardzo duże. Organizator wyjazdu, profesor Kacper Nijakowski, podkreśla, że przed rokiem wyleczonych zostało około 300 pacjentów.
4: Byli to pacjenci z bardzo szerokiego przedziału wiekowego, od kilku lat po bardzo sędziwy wiek pod 90. Jeżeli chodzi o spektrum zabiegów, było różnorodne, od zabiegów takich interwencyjnych u pacjentów zgłaszających się z bólem zębów, gdzie wykonywaliśmy głównie zaawansowane zabiegi chirurgiczne, po planowe wizyty z przeglądem, z higienizacją, tamtejsi nazywają to po prostu, że przychodzą na cleaning.
2: W misji weźmie udział 5 lekarzy oraz 3 studentów 5 roku. Celem jest wyleczenie co najmniej 350 pacjentów. Misję wspiera Poznańskie Stowarzyszenie dla Świata. Powrót medyków jest planowany na 10 lipca.
1: Informacje z kraju.
2: Marszałek Sejmu zaapelował, aby nie eskalować konfliktu związanego z nadaniem ukraińskiemu oddziałowi imienia bohaterów UPA i inicjatywą odebrania prezydentowi Ukrainy Orderu Orła Białego. Włodzimierz Czarzasty powiedział, że decyzja Wołodymyra Zełenskiego w tej sprawie była zła. Jednocześnie zwrócił uwagę na to, że napięcie między Polską a Ukrainą służy jedynie Rosji.
5: Jeżeli tak jest, że w tej chwili jest decyzja po stronie polskiej, to radziłbym naprawdę 10 razy się zastanowić, zanim podejmiemy decyzję w sprawach dotyczących Ukrainy. Dlatego, że te decyzje mogą spowodować następne decyzje po stronie Ukrainy, na przykład wszyscy oddadzą ordery, potem będzie to samo po stronie polskiej, a tymczasem jest wojna.
2: Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz poinformował, że kapituła Orderu Orła Białego przedstawiła prezydentowi swoją opinię w sprawie ewentualnego odebrania odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu. Dodał, że Karol Nawrocki podejmie decyzję w tej sprawie w odpowiednim czasie. Decyzję podejmie prezydent, ale aby była ona ważna, musi ją kontrasygnować premier. Dziś lub najpóźniej jutro poznamy decyzję Karola Nawrockiego w sprawie ewentualnego odebrania Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas.
6: emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
7: Minęło południe, w Poznaniu zachmurzenie jest umiarkowane i duże. Czekamy na prognozowane opady deszczu. W tej chwili prawdopodobieństwo ich wystąpienia to zaledwie 5%. Na termometrze już maks 24 stopnie Celsjusza, na barometrze stabilnie 1011 hektopaskali.
6: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Wy jesteście solą ziemi, lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też lampy i nie umieszcza pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu. Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.
2: Nie potrzebujemy rozgłaszać czy reklamować swoich zasług. Jezus zachęca nas, abyśmy czynili dobro w ukryciu. A i tak nie da się go ukryć, jeśli nasze światło jest autentyczne. Dobro ma bowiem tendencję do ujawniania się w niespodziewanych momentach. Co więcej, widać je najlepiej, gdy się z nim nie obnosimy. Królestwo Boże powiększa się nie przez marketing, ale w ciszy, niczym ziarno. A pokora jest przedziwnym, ale najskuteczniejszym świecznikiem. Pomyśl, czy mam nadmierne pragnienie bycia uznanym i chwalonym?
3: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Na dobry dzień.

Boogie Wonderland to jeden z evergreenów muzyki dyskotekowej, grupa Earth, Wind and Fire. Jest 18 minut po 12, o 12.30 w imieniu Mateusza Markiewicza zapraszam na kolejny zestaw wiadomości z regionu.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: A cappuccino też za 7?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
9: Jest 12:30.
0: Wiadomości z regionu. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
10: Udogodnienia dla mieszkańców w Gnieźnie oraz lotnicza impreza w Lesznie. O tym między innymi dzisiaj wspomnimy w wiadomościach z regionu. Mateusz Markiewicz, witam i zapraszam. Od ponad tygodnia mieszkańcy Gniezna mogą zgłaszać się po karty mieszkańca. Dzięki temu dokumentowi osoby rozliczające podatki we wspomnianym mieście zapłacą mniej w wielu instytucjach publicznych, mówi Anna Dzionek z Urzędu Miasta w Gnieźnie.
11: Będą zniżki, są już właściwie zniżki w strefie płatnego parkowania dla mieszkańców strefy, jeżeli chodzi o abonamenty. Będą zniżki od 1 lipca w Gnieźnieńskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Będą zniżki na koncerty, na bilety, na wydarzenia kulturalne w Miejskim Ośrodku Kultury, jak również w Stolicy Eksperymentu na takie zajęcia dla dzieci edukacyjne. To jest nasz taki miejski podstawowy pakiet, natomiast tutaj ten program na pewno będzie się rozwijał.
10: Do programu mogą dołączyć również firmy prywatne, które będą oferować zniżki dla korzystających z programu. Wniosek o kartę mieszkańca można złożyć osobiście w Urzędzie Miasta lub elektronicznie dzięki aplikacji mMieszkaniec. Kaski będą obowiązkowe od środy. Dzieci i młodzież do 16 roku życia mają obowiązek korzystania z kasków ochronnych podczas podróży rowerem i hulajnogą elektryczną. Oprócz tego przepis ten znajduje zastosowanie do podróży urządzeniami transportu osobistego, zaznacza Monika Curyk z gostyńskiej policji.
12: To m.in. elektryczny monocykl, deskorolka elektryczna czy Segway. Kaski nie dotyczą natomiast tradycyjnej hulajnogi. Jeżeli chodzi o wprowadzenie tego przepisu, to bardzo ważna zmiana, ponieważ kaski znacząco mogą ograniczyć ryzyko poważnych urazów głowy podczas upadków czy zdarzeń drogowych z udziałem dzieci i młodzieży.
10: Przypominamy również, że obowiązują już zmienione przepisy dotyczące wieku użytkowników hulajnóg elektrycznych, dodaje Monika Curyk.
12: Obecnie kierowanie takimi pojazdami jest możliwe od 13 roku życia i wymagane są uprawnienia: karta rowerowa albo prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 bądź T.
10: Natomiast osoby pełnoletnie nie mają obowiązku posiadania tego typu uprawnień. Za niestosowanie się do nowych przepisów policjanci mogą nałożyć mandat na rodziców małoletnich w wysokości 100 zł. W tym roku doszło w Wielkopolsce do ponad 47 wypadków drogowych z udziałem hulajnóg i 117 kolizji. 44 osoby zostały ranne.
0: Wiadomości z Leszna.
10: Czy to będzie największa impreza lotnicza w historii wspomnianego miasta? Za nieco ponad tydzień rozpocznie się kolejna edycja Antidotum Airshow. W tym roku spodziewamy się rekordowej liczby widzów, zaznacza prezes spółki Lotnisko Leszno Michał Graczyk.
13: W zeszłym roku mieliśmy łącznie 75 tysięcy widzów. W tym roku spodziewamy się 85 tysięcy. Przez wszystkie dni wydarzenia w tym roku, oprócz piątku i soboty, mamy jeszcze czwartek otwarty dla publiczności. Tam jest limitowana liczba biletów, ale można też oglądać loty treningowe.
10: Oprócz tego na niebie będzie można podziwiać wiele wojskowych maszyn, dodaje Michał Graczyk.
13: Naliczyliśmy około 125 statków powietrznych. Ta liczba jest jeszcze płynna, bo niektóre rzeczy się klarują. Praktycznie do samego końca imprezy mamy potwierdzony udział niemieckich sił powietrznych z A400M i z Eurofighterami. Mamy potwierdzone siły powietrzne z Francji, też A400 i ze skoczkami spadochronowymi. Do tego dołączą węgierskie siły powietrzne, słoweńskie siły powietrzne, tureckie siły powietrzne oraz polskie siły powietrzne.
10: Organizatorzy oddadzą również hołd zmarłemu rok temu Maciejowi Krakowianowi. Pilot zginął w sierpniu podczas próby do pokazu w Radomiu. Tegoroczna impreza Antidotum Airshow odbędzie się od 19 do 20 czerwca na lotnisku w Lesznie.
0: Wiadomości z Wielkopolski.
10: Narkotyki są dziś w Wielkopolsce większym problemem wśród młodzieży niż alkohol. Policja alarmuje, tylko przez pierwsze 4 miesiące tego roku mundurowi przejęli ponad tonę nielegalnych substancji. Jest to dokładnie tyle, co w całym ubiegłym roku. Prawdziwą plagą jest mefedron, zaznacza zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Poznaniu, nadinspektor Sławomir Piekut.
14: To jest najbardziej powszechny narkotyk, który jest produkowany w Polsce, jest dość tani. Potem oczywiście klasyczna marihuana, potem oczywiście amfetamina, kokaina, która jest najdroższa, ale dzisiaj najczęściej mamy do czynienia z mefedronem, tak zwanym kryształem.
10: Odpowiedzią na ten kryzys ma być cykl debat profilaktycznych w szkołach pod hasłem „Czy jesteś świadomy? Substancje psychoaktywne w naszej przestrzeni”, podkreśla członek zarządu województwa wielkopolskiego Katarzyna Krytkowska.
15: Szerzenie wiedzy o skutkach nadużywania alkoholu, sięgania po narkotyki. Współpracujemy tutaj z policją, która, muszę powiedzieć, w czasie debat organizowanych z udziałem policji potrafi stworzyć taki dobry kontakt z młodzieżą i słucha tej młodzieży. Nie jest to taki, prawda, ex katedra wykład.
10: Do projektu w obecnym roku przystąpiły samorządy z Kalisza, Piły, Ostrowa Wielkopolskiego, Złotowa oraz powiatu rawickiego. Samorząd województwa przeznaczył na ten cel 111 tysięcy złotych.
0: Słuchasz wiadomości z regionu.
10: Gmina Oborniki dostaje więcej niż powinna na rozbudowę dróg. Taki zarzut podczas ostatniej sesji Rady Powiatu wystosował radny Błażej Cisowski. Uważa on, że mniejsze ośrodki są niedofinansowane, jednocześnie przedstawiając liczby.
16: Aż 73% w gminie Rogoźno to są dwie gorsze kategorie dróg, 27 lepsze, tylko 27, a najlepszych jest 7%. W gminie Ryczywu jest nieco lepiej, bo 36% jest w tej lepszej kategorii, pozostała część w gorszej. Najlepiej mamy gdzie? Oczywiście, szanowni państwo, w gminie Oborniki, gdzie 46% jest w tych lepszych kategoriach, a tylko 54% w gorszych.
10: Na te zarzuty odpowiedział wicestarosta obornicki Waldemar Cyranek. Na całkowity koszt tego typu inwestycji składa się wiele czynników. Przykładem jest ubiegłoroczny remont drogi do Sycyna, podkreśla.
17: Zaproponowaliśmy, że mamy środki. Ta droga była złożona do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i otrzymała tak mało punktów, że nie było sensu składania tej drogi po raz kolejny, bo było wiadomo, że inne inwestycje składane w ramach tego programu nas wyprzedzą. Podjęliśmy decyzję, że możemy pierwszy etap tej drogi remontować, ale potrzebujemy wsparcia gminy. Burmistrz Obornik Tomasz Żama wraz z Radą Miejską zadeklarował 1 000 000 zł. W przypadku innych gmin takiej deklaracji nie było.
10: Wicestarosta Cyranek zapewnił, że powiat nie decyduje o rozdzielaniu środków, a całą dokumentację zawsze przygotowuje ten sam zespół. Młodzież z Wielkopolski już teraz może zaplanować swoje wakacje z WOT. 26 czerwca ruszyła pierwsza tura 16-dniowego szkolenia organizowanego przez 12. Wielkopolską Brygadę Obrony Terytorialnej. Zakończeniem pobytu będzie uroczysta przysięga wojskowa. Jak tłumaczyła w rozmowie porannej Radia Emaus kapitan Anna Jasińska-Pawlikowska z WOT, jest to pierwszy krok do zdobycia umiejętności wojskowych, które później mogą nam się przydać także na co dzień.
18: Pierwsza pomoc medyczna, czy też umiejętności topograficzne, chociażby wyjeżdżając w góry, prawda, albo gdzieś na jakiś biwak, gdzieś, gdzie będziemy chcieli poruszać się w terenie. To, co łączy służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej z tą codziennością, no to jest właśnie fakt, że można łączyć obie funkcje.
10: W tym samym czasie odbędzie się również 8-dniowe szkolenie wyrównawcze dla osób posiadających wcześniejsze doświadczenie. Drugi termin wakacji z WOT zaplanowano na sierpień. I to wszystko w dzisiejszym wydaniu Wiadomości z Regionu. Na kolejne zapraszam za tydzień punktualnie o 12.30. Do usłyszenia.
9: Program przygotował i poprowadził Mateusz Markiewicz.
19: Radio Emaus. W środku dnia.

your time. And I think to myself, why now? Why me?

13 czerwca, czyli już całkiem niebawem, bo to w najbliższą sobotę w Teatrze Kortik przy ulicy Mansfelda odbędzie się 24. Festiwal Kabaretów. Wśród gości na scenie pojawi się Marcin Januszkiewicz, który wykona piosenki Perfektu i Lady Punk, i grupę Lady Punk. Wszystko to pod jednym tytułem Perfect Lady Punk. Lady Punk, szykuje się całkiem niezłe widowisko. Za 10 minut minie 13. Oprócz ciebie nic, to Krzysztof Kiliański i Kaja.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Po to tydzień w stylu greckim. Wszystkie sery Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
7: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
8: Jest wtorek, 9 czerwca, minęła 13.
0: Informacje Radia Emaus.
8: Zapraszam, Mateusz Markiewicz.
9: Zagraniczni kierowcy problemem dla poznańskiego ZDDM-u. Piwnice Starostwa Gostyńskiego otrzymają nową funkcję. W informacjach Radia Emaus powiemy również o urodzinach Koła Gospodyń Miejskich na poznańskim Strzeszynie. Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu zgłasza trudności z egzekwowaniem opłat dodatkowych od kierowców pojazdów zarejestrowanych za granicą, którzy nie opłacili postoju w strefie płatnego parkowania. Ustalenie właścicieli tych samochodów jest utrudnione. Urzędnicy opierają się na systemie CEPiK, który nie zawiera danych o pojazdach z innych państw, w tym również z krajów Unii Europejskiej. W ubiegłym roku około 5% wezwań do zapłaty wystawiono na samochody z zagranicznymi tablicami rejestracyjnymi. Kontrole prowadzone są za pomocą pojazdów skanujących tablice oraz przez patrole piesze. Ściągalność kar od zagranicznych kierowców opiera się głównie na ich dobrowolnym uregulowaniu należności na podstawie wezwania pozostawionego za wycieraczką. Próby dostarczenia wezwań drogą listowną są w tych przypadkach nieskuteczne. Opłaty dodatkowe w Poznaniu wynoszą od 200 do 350 zł.
0: Informacje z regionu.
9: Powiat gostyński otrzymał ponad 700 tysięcy złotych dofinansowania z programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Środki te pozwolą pokryć adaptację piwnic w budynku starostwa przy ulicy Wrocławskiej na miejsce doraźnego schronienia. W sytuacjach kryzysowych obiekt będzie służył ochronie mieszkańców, natomiast na co dzień ma być wykorzystywany do innych celów zgodnie z modelem podwójnego zastosowania. Inwestycja obejmie remont oraz kompleksowe prace zabezpieczające budynek przed wilgocią. Obecnie trwa procedura wyboru wykonawcy. Do przetargu zgłosiły się 3 firmy, a ich oferty są na etapie weryfikacji.
0: Słuchasz informacji Radia Emaus.
9: Tort, rozmowy i tradycyjne tańce irlandzkie oraz szkockie. Koło gospodyń miejskich ze Strzeszyna ma już 3 lata i z tej okazji w najbliższą niedzielę zaprasza na swoje urodziny. Jak mówi jedna z gospodyń, Magdalena Garcarczyk, po 3 latach koło ma się czym pochwalić.
10: Bardzo dużo projektów zrealizowanych i warsztatów poprzez całe cykle związane i zarówno z kulinariami, ale też przede wszystkim z integracją tych społeczności, ale też z archiwistyką społeczną, bo w tym roku będziemy realizować projekt związany z wekami, związany z gotowaniem i przepisami, ale co jest ciekawsze, będzie to projekt właśnie w ramach archiwistyki społecznej, czyli krótko mówiąc, będziemy wekować nie tylko jedzenie, ale także wspomnienia.
9: Obchody trzecich urodzin będą się odbywały 14 czerwca w Kawiarence w domu parafialnym parafii pod wezwaniem świętego ojca Pio z Pietrelciny. Początek o godzinie 17, a organizatorzy radzą, by zabrać wygodne buty do tańca.
0: Informacje ekonomiczne.
9: Od 1 lutego w krajowym systemie e-faktur wystawiono ponad 340 milionów dokumentów. To narzędzie do wystawiania, wysyłania, odbierania i przechowywania faktur. Wprowadzenie nowych rozwiązań podzielono na dwa etapy. Od momentu uruchomienia KSeF do Ministerstwa Finansów wpływają propozycje zmian i usprawnień. Dlatego rozpoczęto konsultacje planowanych zmian w systemie. Dyrektor Departamentu Analiz Krajowej Administracji Skarbowej Krzysztof Rogowski powiedział, że liczba wystawców, którzy cyklicznie wystawiają faktury, przekroczyła ponad 2 miliony podatników.
2: Oczywiście są pewne wyłączenia, są pewne odroczenia dla podatników, którzy wystawiają faktury poniżej 10 tysięcy i tutaj systematycznie ta liczba użytkowników w trakcie tego roku wzrasta i też identyfikujemy podmioty, które dobrowolnie wystawiają takie faktury pomimo nieprzekroczenia tego limitu 10 tysięcy, jak i podmioty zwolnione z VAT-u.
9: Dodał, że od początku lutego do systemu logowano się ponad 500 milionów razy.
2: Głównym sposobem logowania się do systemu to jest certyfikat, token, jak również węzeł krajowy, gdzie od 14 lutego śmiało można korzystać z darmowych aplikacji, które oferuje Ministerstwo Finansów z użyciem właśnie chociażby M-Obywatela.
9: W konsultacjach biorą udział przedstawiciele administracji, eksperci oraz przedstawiciele organizacji branżowych.
0: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
8: Tak właśnie, aplikacja M-Obywatel jest przydatna w wielu różnych sytuacjach. Nie mam pojęcia, czy w aplikacji M-Obywatel można sprawdzić pogodę, ale zawsze można posłuchać przecież prognozy pogody w Radiu Emaus tuż po serwisach informacyjnych. W tej chwili około 23 stopnie Celsjusza na termometrze. Temperatura zaczęła już spadać, a ciśnienie cały czas jest stabilne. 1011 hektopaskali. Zachmurzenie jest umiarkowane i duże, w niektórych lokalizacjach może już padać deszcz.

Home by the Sea to grupa Genesis. Jest jeszcze druga część tego utworu, Second Home by the Sea, ale tym razem ją sobie podarujemy. Słońce dziś wstało o 4:30, będzie na niebie do 21:12 w kalendarzu 9 czerwca, wtorek. Imieniny dzisiaj Pelagii Felicjana. Wikipedia donosi, że dzisiaj Dzień Pracowników Archiwów i Bibliotek, Dzień Przyjaciela i Dzień Księgowego. Pamiętajmy w takim razie o naszych przyjaciołach, o księgowych, jeśli prowadzimy firmy, bo to bardzo ważna funkcja. No i odwiedzając na przykład dzisiaj Archiwum Państwowe lub też Bibliotekę, bądźmy szczególnie mili, bo dzisiaj Dzień Pracowników właśnie Archiwów i Bibliotek. Słuchacie Radia Emaus w popołudniowy wtorkowy czas. Uspokajamy nieco atmosferę. Human Nature to Michael Jackson. Jest 13 po 13.

A uzupełniając jeszcze moją poprzednią wypowiedź, w ubiegły piątek po raz 19 w Poznaniu rozpoczął się Międzynarodowy Tydzień Archiwów. O tym, jak ważne jest archiwizowanie czegokolwiek, będą się mogli przekonać na przykład ludzie za 500 lat, powiedzmy, kiedy będą szukać swoich przodków, przeglądając różnego rodzaju dokumenty, artefakty i tak dalej. Więc archiwizujmy wszystko, jak się tylko da. Nasi następcy będą mieli ułatwione zadanie. Tydzień archiwów zakończy się rajdem rowerowym, no proszę bardzo, na który organizatorzy zapraszają 13 czerwca. Więcej szczegółów w tym temacie proszę szukać na stronie archiwa.gov.pl. Słuchajcie Radia Emaus.

0: Emaus. Dobra muzyka w środku dnia. Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
0: Lidl. To się opłaca. Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Z nauczania papieża Franciszka.
4: Benedicta Dio Onipotente, Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
5: Z orędzia Urbi et Orbi. Miłosierna miłość oblała światłem martwe ciało Jezusa i przemieniła je, sprawiła, że przeszło do życia wiecznego. Jezus nie powrócił do poprzedniego życia, do życia doczesnego, ale wszedł do chwalebnego życia Boga i wszedł w nie z naszym człowieczeństwem. Otworzył przed nami przyszłość nadziei.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Mam dla was sympatyczną propozycję. Jeśli planujecie weekendowe lub też nie weekendowe wypady, jeśli na przykład planujecie wycieczkę do Trójmiasta, to koniecznie proszę odwiedzić Gdynię, chociażby po to, by prócz Muzeum Emigracji, które mieści się w budynku byłego Dworca Morskiego, tam gdzie swojego czasu cumowały wielkie transatlantyki, m.in. Stefan Batory, zobaczyć od środka okręt podwodny ORP Sokół. To całkiem nowa, bo dopiero od ubiegłego roku dostępna atrakcja w Gdyni. Okręt stoi na specjalnym postumencie tuż przy Muzeum Marynarki Wojennej na skraju bulwaru w bezpośredniej okolicy skweru Kościuszki. Ponieważ zwiedzanie odbywa się co 30 minut i ilość osób jest ograniczona do 10, trzeba zaplanować sobie tę atrakcję odpowiednio wcześniej, najlepiej jeszcze przed wyjazdem, i zakupić bilet w internecie. Wycieczka do wnętrza łodzi podwodnej jest naprawdę bardzo atrakcyjna. Ja ze swojej strony mogę wam teraz zaproponować wycieczkę po polach elizejskich, a przewodnikiem naszym będzie Joao Dassin.

Historia jednej miłości to Anita Lipnicka. Chciałbym wam opowiedzieć historię jednego deszczu, który dzisiaj spadł przy ulicy Hartowo. No ale deszcz jak na razie nie pada. Być może w innych rejonach Poznania właśnie tak się teraz dzieje. Tutaj w okolicy naszego radia na razie sucho, chyba że czegoś nie widzę, ale za chwilę wyjdę i będę mógł to sprawdzić i poczuć ewentualnie na własnej skórze. Za uwagę dziękuję, Tomek Wander. Słyszymy się jutro z samego rana, kilka minut po godzinie 6:00 powiem wam dzień dobry. Natomiast za chwilę dzień dobry powie wam Kuba Antkowiak. Ja mówię do usłyszenia.

0: Reklama. Mam ciebie tylko w głowie.
1: Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na piknik na fest. Przeżyjmy wspólnie kolejne święto Wielkopolski. 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Raz, Dwa, Trzy i Małgorzata Ostrowska. Sobota, 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Wstęp wolny.
2: Serdecznie zapraszam. Marek Woźniak, marszałek Województwa Wielkopolskiego.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. Jeżyny 125 gramów, cena przed obniżką 9,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: tym momencie wybiła godzina 14, a skoro mamy pełną godzinę na naszych radiowych zegarach, czas na najnowsze informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
2: Wciąż nie jest znane nazwisko nowego zastępcy prezydenta Poznania. Dąb ze stolicy Wielkopolski prowadzi w głosowaniu na drzewo roku. W tym wydaniu informacji wspomnimy również o tym, jak wygląda finansowanie dróg w powiecie obornickim. Nadal nie wiadomo, kto zastąpi odwołanego Mariusza Wiśniewskiego na stanowisku wiceprezydenta Poznania. Prezydent Jacek Jaśkowiak chce, aby od lipca funkcję tę objął Bartosz Dżerek, czyli obecny wójt Rokietnicy. Kandydatura ta budzi jednak sprzeciw większości poznańskich radnych Koalicji Obywatelskiej. Aby omówić tę sytuację, Jacek Jaśkowiak spotka się dziś w Warszawie z liderami wielkopolskich struktur KO, Jarosławem Urbaniakiem oraz senatorem Rafałem Krupińskim. Informuje o tym Radio Poznań. Jeśli Bartosz Dżerek przejdzie do poznańskiego magistratu, w Rokietnicy konieczne będzie rozpisanie przedterminowych wyborów.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Poznański Dom Krzysztof prowadzi w pierwszym rankingu głosowania na drzewo roku 2026. Zgodnie z wynikami, jakie 6 czerwca opublikował klub Gaja, jednak głosowanie trwa jeszcze do końca czerwca i wszystko się może zmienić. Rzeczniczka Zarządu Zieleni Miejskiej Agnieszka Nowak-Dębińska zachęca do oddawania głosu na poznański dąb i odwiedzenia samego drzewa, jeśli ktoś go jeszcze nie widział.
3: Mówimy o dębie szypułkowym Krzysztof, który znajduje się u zbiegu ulic Józefa Garczyńskiego i Ignacego Prądyńskiego w Poznaniu. Dąb swoje imię otrzymał od poznańskiej artystki pani Anny Sikrzyk. Liczy około 250-300 lat. Ma regularną koronę 375 cm obwodu i mierzy około 24 metrów.
2: Głosowanie odbywa się na stronie drzeworoku.pl i trwa do końca czerwca. Zwycięskie drzewo będzie reprezentować Polskę w europejskim konkursie na drzewo roku 2027. Kolejne cząstkowe wyniki klub Gaja opublikuje 13 czerwca.
1: Informacje z regionu.
2: Gmina Oborniki dostaje więcej niż powinna na rozbudowę dróg. Taki zarzut podczas ostatniej sesji Rady Powiatu wystosował radny Błażej Cisowski. Uważa on, że mniejsze ośrodki są niedofinansowane, jednocześnie przedstawiając statystyki.
4: Aż 73% w gminie Rogoźno to są dwie gorsze kategorie dróg, 27 lepsze, tylko 27, a najlepszych jest 7%. W gminie Ryczywu jest nieco lepiej, bo 36% jest w tej lepszej kategorii. Pozostała część w gorszej. Najlepiej mamy gdzie? Oczywiście, szanowni państwo, w gminie Oborniki, gdzie 46% jest w tych lepszych kategoriach, a tylko 54% w gorszych.
2: Na te zarzuty odpowiedział wicestarosta obornicki Waldemar Cyranek. Na całkowity koszt tego typu inwestycji składa się wiele czynników. Przykładem jest ubiegłoroczny remont drogi do Sycyna, podkreśla.
5: Zaproponowaliśmy, że mamy środki. Ta droga była złożona do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i otrzymała tak mało punktów, że nie było sensu składania tej drogi po raz kolejny, bo było wiadomo, że inne inwestycje składane w ramach tego programu nas wyprzedzą. Podjęliśmy decyzję, że możemy pierwszy etap tej drogi remontować, ale potrzebujemy wsparcia gminy. Burmistrz Obornik Tomasz Szrama wraz z Radą Miejską zadeklarował 1 000 000 zł. W przypadku innych gmin takiej deklaracji nie było.
2: Wicestarosta Cyranek wyjaśnił, że powiat nie decyduje o rozdzielaniu środków, a całą dokumentację zawsze przygotowuje ten sam zespół.
1: Informacje z kraju.
2: Należy ograniczyć dostęp dzieci i młodzieży do mediów społecznościowych, apelują eksperci. Chodzi o prawdziwą weryfikację wieku, ponieważ jak wynika z badań Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, nawet 7-latki mają konta na TikToku czy Facebooku. Fundacja rozpoczyna kampanię 15 powodów. Wystawą, która została zainaugurowana dziś w Sejmie. Jak mówi Łukasz Wojtasik z fundacji, pokazuje ona, że to między innymi problemy zdrowotne, lęki i obawy.
6: Pokazujemy 15 powodów, dlaczego media społecznościowe są zagrożeniem dla dzieci, dlaczego powinny być dostępne od 15 roku życia, dlaczego kluczową kwestią jest skuteczne weryfikowanie wieku. Ponad połowa dzieci już w wieku wczesnoszkolnym korzysta z takich serwisów jak TikTok czy Instagram.
2: W ramach inicjatywy 15 powodów Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę będzie edukować dzieci i ich opiekunów, w jaki sposób bezpiecznie korzystać z mediów społecznościowych. Każdy może też podpisać apel w sprawie wprowadzenia regulacji dotyczących dostępu dzieci i młodzieży do tych mediów. Znajduje się on na stronie fdds.pl.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 21 stopni Celsjusza i taka sama temperatura jest odczuwalna. Według naszych raportów pogodowych jest w tym momencie pochmurno w stolicy Wielkopolski. Razem z Mateuszem Markiewiczem patrzymy za nasze radiowe okna. No i zgadza się, to jest bardzo pochmurno, ale też się zastanawiamy, czy czasami w Poznaniu w tym momencie nie jest deszczowo. Zaraz spojrzymy za nasze... Wstaniemy, że tak powiem, z naszych siedzeń radiowych i zobaczymy dokładniej. No ale w każdym razie wiatr wieje z prędkością 15 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1011 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra, ale biometr niestety jest niekorzystny.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Już prawie 7 minut po godzinie 14, po raz pierwszy dzisiaj kłania się popołudniówka w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Mateusz Markiewicz w tym składzie, w tym duecie, w tym tandemie. Jesteśmy z wami do godziny 18. Zapraszamy, abyście zostali razem z nami, żeby tak troszeczkę, chciałem użyć jakiegoś takiego odpowiedniego słowa, ale przyszedł mi do głowy neologizm, odszarowić tę aurę, jaką mamy za naszymi radiowymi oknami, przynajmniej w Poznaniu. Dawajcie znać, jaka jest pogoda u was. Słuchajcie, 601-077-033. Chętnie informacje również przekażemy na antenie, bo dlaczego nie, ale przede wszystkim przekazujemy dobrą muzykę. Na samym początku będzie po polsku Edyta Górniak i Jak najdalej, ale wy bądźcie nas oczywiście jak najbliżej. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Osiemnaście minut po godzinie 14:00. Za nami na naszej antenie trzy utwory z Polski, to w dodatku trzy utwory polskich wokalistek, Edyta Górniak jak najdalej, Kasia Carek-Ficka między słowami, a także pojawiła się przed chwilą Sarsa jak w filmie. W naszych raportach pogodowych informowałem, że jest pochmurno, no to teraz nie ma co ukrywać, w Poznaniu się bardzo mocno rozpadało w miarę możliwości. Nie wychodźcie na dwór, na powietrze, bo po prostu bardzo mocno zmokniecie i może być po prostu nieciekawie, ale sprawdzimy, czy kartka z kalendarza jest dzisiaj ciekawa. Na pewno jest ciekawa. Mamy dzisiaj wtorek, 9 czerwca, 160 dzień roku. Imieniny obchodzą dzisiaj m.in. Anna, Ryszard i Józef. Wszystkim życzymy wszystkiego najlepszego. Nietypowych świąt mamy dzisiaj troszeczkę, no bo mamy Dzień Trójkąta Koralowego, Dzień Agugaga, Dzień Księgowego, Dzień Przyjaciela, Dzień Kaczora Donalda, a także Międzynarodowy Dzień Archiwów. Jeżeli chodzi o przysłowie na dziś, mamy dzisiaj tylko jedno i mam wrażenie, że jest ono dzisiaj w punkt, bo to przysłowie brzmi tak. W czerwcu pełnia sprowadza burzę, ostatnia kwadra zaś deszcze duże. Czasami tak bywa, że te powiedzenia, te przysłowia się mocno rozmijają, a dzisiaj mam wrażenie, że wręcz mamy przysłowie jak na zawołanie. Jeżeli chodzi natomiast o zdanie na dziś, to zdanie pochodzi od księdza Jana Twardowskiego i brzmi ono następująco. Naszą ludzką siłą jest świadomość naszej słabości. Piękne zdanie, nie wiem jak wy, ja się pod nim podpisuję rękami i nogami, a przypominam, że dzisiaj mamy wtorek, 9 czerwca, 20 minut po godzinie 14:00, to na naszych radiowych zegarach, a teraz na naszej antenie, tym razem pogramy zagranicznie. Dosyć często ta piosenka pojawia się na naszej antenie, no ale kiedy pojawia się Get Lucky od zespołu Daft Punk, Pharrella Williamsa i Nile'a Rodgersa, no to warto zrobić nieco głośniej. No to co, gramy!

0: Reklama.
1: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
0: Po reklamie. Radio Emaus.

24 minuty zostały do godziny 15:00. Za nami na naszej antenie Damiano Dawid, a także Rosę. Teraz sprawdzamy sytuację na poznańskich ulicach, ale zanim wezmę Poznań pod lupę, uważajcie na siebie, drodzy kierowcy, nie tylko drodzy kierowcy, no bo pada mocno. No i to niestety może powodować to, że na przykład mogą wydarzyć się różne incydenty drogowe właśnie. Zaczynamy patrzeć teraz na korki w Poznaniu. Najpierw patrzę na ulicę Obornicką, czyli dojazd od strony Suchego Lasu. Widzę, że jeszcze po stronie Suchego Lasu zaczynają się korki, no i większość trasy, a przynajmniej spora część trasy do samego ronda Obornickiego także jest zakorkowana. Patrzymy teraz na stację Poznań-Wola, no i widzę, że tutaj na przejeździe na ulicy Lutyckiej w obu kierunkach niestety napotkacie na korki. Trasa Niestachowska, korek zaczyna się przed ulicą Wojska Polskiego, ulica Lechicka od skrzyżowania Omurtowska-Puławska do skrzyżowania z ulicą Murawa, także zakorkowana w obu kierunkach. Uważajcie na ulicy Chlonda, dlatego że na dojeździe do Mostu Lecha, czy to do ulicy Bałtyckiej, dosyć spory korek, który zaczyna się tuż za skrzyżowaniem z ulicą Główną, więc jeżeli jedziecie od ronda Śródka, weźcie pod uwagę to, że niestety możecie napotkać na spore korki. Ulica Bałtycka także w obu kierunkach do gdyńskiej korki. Rondo Śródka teraz już tutaj patrzymy, największy korek jest od strony ulicy Podwale. Korek zaczyna się jeszcze przed wiaduktem, ale też widzę, że po zjeździe z ronda Śródka ulica Wyszyńskiego i dalej most Mieszka Pierwszego także napotkacie na spore utrudnienia. Te utrudnienia są spowodowane pracami drogowymi. Łącznik między rondami, czyli Jana Pawła II. Od ronda Rataje do ronda Śródka, ja bym powiedział, że jest taka umiarkowana sytuacja. W drugą stronę jednak postoicie i to dosyć długo. Ronda Rataje wygląda tak, że od strony trasy katowickiej ulicy Bolesława Krzywoustego postoicie. Natomiast jeżeli chodzi o rondo Starołęka, postoicie od strony ulicy Hetmańskiej, a dokładniej korek zaczyna się za skrzyżowaniem z ulicą Dolna Wilda, więc tutaj naprawdę są spore korki. Zresztą widzę, że sama Dolna Wilda, mniej więcej właśnie na wysokości krzyżówki z Hetmańską, także jest tutaj spory korek, więc musicie uważać, drodzy kierowcy. Jeżeli chodzi o skrzyżowanie Głogowska-Hetmańska, widzę, że korek zaczyna się jeszcze przed wiaduktem, więc również tutaj niestety nie liczcie na płynny przejazd. Natomiast jeżeli chodzi o ulicę Głogowską, sytuacja wygląda tak, że przed wiaduktem postoicie. I jeszcze spojrzę na trasy dochodzące do Poznania, jak tutaj wygląda sytuacja. Nie jest źle, ale mignęły mi informacje wypadkowe. No i tak, no i widzę, że wydarzył się wypadek, to jest ulica, już wam mówię, Dąbrowskiego, to jest ulica Dąbrowskiego, właściwie to są Smochowice, właściwie już to jest wylot z Poznania, a właściwie nie, w drugą stronę, bo akurat wypadek wydarzył się już po stronie wjazdu do Poznania, więc jeżeli wjeżdżacie do Poznania trasą 92, no to weźcie pod uwagę, że niestety wydarzył się tam wypadek i także widziałem gdzieś jeszcze jeden wypadek, ale teraz właśnie na naszych mapach go nie widzę, więc trzymajmy się po prostu tylko tej wersji, że jeżeli jedziecie na przykład od chociażby, nie wiem, Baranowa, Tarnowa Podgórnego, wjeżdżacie do Poznania 92, wydarzył się wypadek na ulicy Dąbrowskiego, także uważajcie na siebie i przede wszystkim też uważajcie na siebie pod kątem tego, że faktycznie pogoda jest niezbyt ciekawa, jest deszczowo, no i to oznacza, że niestety jest większe prawdopodobieństwo różnych drogowych incydentów. Jeżeli macie więcej informacji na temat sytuacji na poznańskich ulicach i nie tylko, na wielkopolskich trasach również, zapraszamy was bardzo gorąco do kontaktu z nami 601 077 033. Powtarzam, 601 077 033. Zapraszamy do kontaktu z nami tą drogą, jak i zapraszamy również do wysyłania nam wiadomości przez naszego radiowego Facebooka i Instagrama, tam również jesteśmy, tam również możecie nas złapać, tam również możecie nam wysyłać wiadomości. Drodzy kierowcy, nie tylko drodzy kierowcy, życzymy wam szerokiej drogi, dojedźcie bezpiecznie do celu, a teraz na naszej antenie gramy Eagles i Hotel California.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Uczynki nasze, ale pochwała dla Ojca. Nic w tym złego, gdy ktoś nas doceni, pochwali, podziękuje. Niedobrze jednak, gdy się do tego przywiążemy. Gdy to stanie się motorem naszego zaangażowania w dobro. Można tak zajaśnieć, że zachwycimy kogoś, nie ojcem, ale sobą samym. Nawet i altruizm może stać się rodzajem pychy. Jezuicka dewiza głosi, by żyć ad majorem Dei gloriam, dla większej chwały Bożej. Uczynki nasze, ale tak wykonywane, by zachwyt nimi kierował do chwały Ojca. Czego szukam, gdy daję siebie innym?

0: Radio Emaus.
1: 9 minut zostało do godziny 15. Za nami mini audycja w drodze do Emaus. A muzycznie usłyszeliśmy grupę The Eagles, a także duet Robbie Williams i Nicole Kidman. Przed nami punktualnie o godzinie 15 najnowsze informacje Radia Emaus. Te informacje przedstawi Mateusz Markiewicz. Także koniecznie zostańcie z nami. A teraz na naszej antenie nie Mateusz, ale Maciej. Maciej Skiba.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Reklama. Mam ciebie tylko
1: w głowie. Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na piknik na fest. Przeżyjmy wspólnie kolejne święto Wielkopolski. 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Raz, Dwa, Trzy i Małgorzata Ostrowska. Sobota, 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Wstęp wolny.
2: Serdecznie zapraszam. Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: Jak tak, to Allegro.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Godzina miłosierdzia.

0: informacje Radia Emaus. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
1: Mieszkańcy Poznania uczcili ofiary władz komunistycznych. Papież Leon XIV z wizytą na Półwyspie Iberyjskim. W tym wydaniu informacji wspomnimy również o alarmujących statystykach dotyczących używek. Poznaniacy pamiętają o ofiarach reżimu komunistycznego. Dziś przed tablicą pamiątkową przy ulicy 27 grudnia zebrali się przedstawiciele władz samorządowych, kombatanci oraz młodzież szkolna, by złożyć kwiaty i przypomnieć losy osób represjonowanych przez władze PRL. Sekretarz miasta Poznania Stanisław Tam podkreślał, że dzięki poświęceniu naszych przodków żyjemy dziś w wolnym i demokratycznym państwie, jednak wolność nigdy nie jest dana raz na zawsze.
2: Patrząc na karty historii oraz na współczesny świat, wiemy, jak wielką ma wartość i jak łatwo ją utracić. Naszym obowiązkiem współczesnych poznaniaków i poznanianek jest pielęgnowanie pamięci i przekazywanie jej młodszym pokoleniom.
1: Symbolem oporu przeciwko komunistycznemu reżimowi w Polsce jest poznański czerwiec. Podczas tych wydarzeń życie straciło co najmniej 58 osób.
0: Informacje z Watykanu.
1: Papież Leon XIV rozpoczął drugi etap swojej podróży apostolskiej do Hiszpanii. W swoim pierwszym przemówieniu wygłoszonym w Barcelonie zaapelował o pielęgnowanie jedności i braterstwa w coraz bardziej spolaryzowanym świecie. Po przybyciu do stolicy Katalonii Ojciec Święty modlił się w katedrze Świętego Krzyża i Świętej Eulalii. Zwracając się do wiernych, odwołał się do nauczania papieża Franciszka oraz Jana Pawła II. Przypomniał, że chrześcijanie powinni budować harmonię ponad wszelkimi podziałami, tworząc rodzinną atmosferę w miejscach pracy, parafiach i domach. Leon XIV podkreślił, że wierzący tworzą jeden organizm, w którym każdy pełni istotną rolę, a różnorodność nie powinna niszczyć wspólnoty. Wobec współczesnych wojen i rosnącego indywidualizmu papież wezwał zgromadzonych, aby nawet za cenę osobistych wyrzeczeń i ofiar stawali się niezłomnymi świadkami zgody, gościnności i pokoju. Narkotyki są dziś w Wielkopolsce większym problemem wśród młodzieży niż alkohol. Policja alarmuje. Tylko przez pierwsze 4 miesiące tego roku mundurowi przejęli ponad tonę nielegalnych substancji. Jest to dokładnie tyle, co w całym ubiegłym roku. Prawdziwą plagą jest mefedron, zaznacza zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Poznaniu, nadinspektor Sławomir Piekut.
3: To jest najbardziej powszechny narkotyk, który jest produkowany w Polsce. Jest dość tani. Potem oczywiście klasyczna marihuana, potem oczywiście amfetamina, kokaina, która jest najdroższa, ale dzisiaj najczęściej mamy do czynienia z mefedronem, tak zwanym kryształem.
1: Odpowiedzią na ten kryzys ma być cykl debat profilaktycznych w szkołach pod hasłem „Czy jesteś świadomy? Substancje psychoaktywne w naszej przestrzeni”, podkreśla członek zarządu województwa wielkopolskiego Katarzyna Kretkowska.
4: Szerzenie wiedzy o skutkach nadużywania alkoholu, sięgania po narkotyki. Współpracujemy tutaj z policją, która, muszę powiedzieć, w czasie debat organizowanych z udziałem policji potrafi stworzyć taki dobry kontakt z młodzieżą i słucha tej młodzieży. Nie jest to taki, prawda, ex katedra wykład.
1: Do projektu w obecnym roku przystąpiły samorządy z Kalisza, Piły, Ostrowa Wielkopolskiego, Złotowa oraz powiatu rawickiego. Samorząd województwa przeznaczył na ten cel 111 tysięcy złotych.
0: Informacje z kraju.
1: Prokuratura regionalna w Warszawie przedstawiła zarzuty posłowi Antoniemu Macierewiczowi. Sprawa dotyczy publicznych wypowiedzi z 11 września 2025 roku podczas posiedzenia Sejmu. Według prokuratury Antoni Macierewicz miał znieważyć kierownictwo służby kontrwywiadu wojskowego, w tym szefa SKW generała Jarosława Stróżyka oraz jego zastępców, nazywając ich agentami rosyjskimi. Prokurator Mateusz Martyniuk z prokuratury regionalnej w Warszawie mówi, że zachowanie Antoniego Macierewicza mogło narazić funkcjonariuszy na szkodę.
5: Chodzi tutaj o kierownictwo służby kontrwywiadu wojskowego. Znieważenie polegało na nazwaniu tych osób agentami rosyjskimi, a także pomówienie tych funkcjonariuszy publicznych poprzez wskazanie, że współpracują oni ze służbami specjalnymi Rosji, co mogło narazić te osoby na utratę zaufania, jak również poniżyć w oczach opinii publicznej. Podejrzany nie przyznał się do ogłoszonych mu zarzutów i odmówił składania wyjaśnień.
1: Prokuratura wskazuje, że czyny, których dotyczy zarzut, mogą podlegać karze grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności do 3 lat.
0: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
6: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 19 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna jest jednak nieco niższa, 17 kresek na plusie. W tym momencie jest pochmurno z przelotnymi opadami deszczu w stolicy Wielkopolski. Wiatr wieje z prędkością 17 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1011 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. Obecnie jest ona dobra, ale biometr niestety jest niekorzystny.

0: 6 minut po godzinie 15, po raz kolejny kłania się popołudnie w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Mateusz Markiewicz w tym duecie, w tym składzie. Jesteśmy z wami do godziny 18. Zapraszam was, abyście zostali razem z dobrym Radiem Emaus, zwłaszcza, że już za parę minut, za około 9 minut, rozpoczniemy kolejny w tym tygodniu konkurs popołudniowy. Nagroda czeka już obok mnie, no i również czeka zagadka w dzisiejszym konkursie. Mogę zdradzić, bo wczoraj zrobiłem to eksperymentalnie i dzisiaj stwierdziłem, że podtrzymam tę raczkującą tradycję, można by powiedzieć, i będę was pytać o po prostu pewne wydarzenie. I na razie nic nie zdradzam. Zapraszam was bardzo gorąco już teraz do uczestnictwa w popołudniowym konkursie, który wystartuje o godzinie 15.15. No ale wtedy nie będziemy czekać, żeby zagrać kolejny utwór z naszej playlisty. Właściwie pierwszy, tuż po godzinie 15.00, będzie spokojnie. Cortez i Hej Wy. Dzień dobry.
1: Pamiętam, jak mówili na mnie,

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. Konkurs popołudniowy.
1: No to lecimy z naszym konkursem popołudniowym. Dzisiaj do wygrania książka Jacka Wieteckiego Tajemnice istnienia. Jeżeli chcecie wygrać taką książkę w naszym popołudniowym konkursie, wyślijcie SMS pod numer 7148, powtarzam 7148. W treści wpisujecie słowo zagadka, następnie stawiacie kropkę. Piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadać na pytanie, jakie to wydarzenie. Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT, a czas teraz na pierwszą podpowiedź właśnie do dzisiejszej zagadki. Przypominam, zadaję wam pytanie, jakie to wydarzenie. Odbywa się od ponad 30 lat w Poznaniu. W tym roku ma ono miejsce od 21 do 28 czerwca. Przypomnę jeszcze raz pierwszą podpowiedź. Przypominam, zadaję wam pytanie, jakie to wydarzenie. Odbywa się od ponad 30 lat w Poznaniu, a w tym roku ma ono miejsce od 21 do 28 czerwca. Czy już wiecie, o jakie wydarzenie chodzi? Jeżeli tak, zapraszam was bardzo gorąco. 7148. Powtarzam, 7148 to numer SMS. W jego treści wpisujecie słowo zagadka. Stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadać na pytanie, jakie to wydarzenie. Koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. A dzisiaj do wygrania książka Jacka Wieteckiego Tajemnice istnienia. Trzymam za was bardzo mocne kciuki. Konkurs startuje w tym momencie. Mam nadzieję, że będzie jak najwięcej zgłoszeń. Przypominam, że pytam was, jakie to wydarzenie. No i od razu może przypomnę po raz kolejny pierwszą podpowiedź. Odbywa się od ponad 30 lat w Poznaniu. W tym roku od 21 do 28 czerwca. Jeżeli wiecie, zgłoście się w naszym popołudniowym konkursie. No to co, startujemy z nim.

nagrodę w konkursie, wyślijcie SMS pod numer 7148, powtarzam, 7148, w treści wpisujecie słowo zagadka, następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadać na pytanie, jakie to wydarzenie. Jakie to wydarzenie? Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Przypominam pierwszą podpowiedź. Przypominam, że zadaję wam pytanie, jakie to wydarzenie i od razu po tej podpowiedzi dorzucam jeszcze jedną. Jakie to wydarzenie? Odbywa się od ponad 30 lat w Poznaniu. W tym roku ma ono miejsce od 21 do 28 czerwca. To była pierwsza podpowiedź, teraz czas na drugą. Hasłem tego wydarzenia jest Za miłość i taką nazwę nosi również koncert otwierający edycję, kolejną edycję wydarzenia, o które was pytam. Przypomnę jeszcze raz nową podpowiedź. Hasłem tego wydarzenia jest Za miłość i taką nazwę ma również koncert otwierający właśnie wydarzenie, o które was pytam w dzisiejszym konkursie popołudniowym. Czy już wiecie, o jakie wydarzenie chodzi? Jeżeli tak, 7148 to numer SMS. 7148. W treści wpisujecie słowo zagadka. Następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadać na pytanie, jakie to wydarzenie. Jakie to wydarzenie? Koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. A dzisiaj do wygrania książka Jacka Wieteckiego Tajemnice istnienia. Zapraszam was do wzięcia udziału w popołudniowym konkursie. Konkurs jeszcze trwa przez dłuższy czas, ale ja myślę, że naprawdę nie ma na co czekać. Warto zgłosić się do naszej popołudniowej zabawy. Teraz na naszej antenie Seal i Crazy, a za dłuższy moment przypomnę o konkursie i dorzucę jeszcze jedną podpowiedź.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Na dobry dzień. Z nauczania papieża Franciszka.
8: Io benedica Dio onnipotente, Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
9: Z orędzia Urbi et Orbi. Miłosierna miłość oblała światłem martwe ciało Jezusa i przemieniła je, sprawiła, że przeszło do życia wiecznego. Jezus nie powrócił do poprzedniego życia, do życia doczesnego, ale wszedł do chwalebnego życia Boga i wszedł w nie z naszym człowieczeństwem. Otworzył przed nami przyszłość nadziei.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Konkurs popołudniowy.
1: No to wracamy do naszego konkursu popołudniowego. Dzisiaj do wygrania książka Jacka Wieteckiego Tajemnice istnienia. Jeżeli chcecie wygrać taką nagrodę w konkursie, wyślijcie SMS pod numer 7148. Powtarzam, 7148. W treści wpiszcie słowo zagadka, następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na pytanie, jakie to wydarzenie. Koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Przypominam podpowiedzi, które padły dotychczas. Jakie to wydarzenie? Takie wam pytanie zadaję, a podpowiedzi są następujące. Odbywa się od ponad 30 lat w Poznaniu, w tym roku od 21 do 28 czerwca. Jego hasłem jest Za miłość, no i to jest również koncert otwierający właśnie to wydarzenie. Dorzucam jeszcze jedną podpowiedź, słuchajcie. To jest multidyscyplinarne wydarzenie, w którym spotykają się teatr, taniec, muzyka, sztuki wizualne, film, a także formy performatywne. Przypomnę jeszcze raz nową podpowiedź. To multidyscyplinarne wydarzenie, w którym spotykają się teatr, taniec, muzyka, sztuki wizualne, film oraz formy performatywne. Czy już wiecie, o jakie wydarzenie chodzi? Jeżeli tak, zapraszam was bardzo gorąco do zgłoszenia się w naszej zabawie. 7148. 7148 to numer SMS, w jego treści wpisujecie słowo zagadka, następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na pytanie, jakie to wydarzenie. Koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. A dzisiaj do wygrania książka Jacka Wieteckiego Tajemnice istnienia. Trzymam za was bardzo mocne kciuki. Konkurs jeszcze oczywiście trwa na naszej antenie, ale myślę, że naprawdę nie ma, słuchajcie, na co czekać. Warto się po prostu zgłosić w naszym popołudniowym konkursie. A nuż się uda, jak mawia klasyk, więc zapraszam was bardzo gorąco do zgłaszania się w naszej popołudniowej zabawie. Zanim ostatnie przypomnienie o konkursie, teraz zagra nam Joe Cocker The Simple Things, a później będzie ostatnie przypomnienie o naszym konkursie.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie. Konkurs popołudniowy.
1: Ostatnie przypomnienie o naszym popołudniowym konkursie. Dzisiaj do wygrania książka Jacka Wieteckiego Tajemnice istnienia. Jeżeli chcecie wygrać taką nagrodę w konkursie, wyślijcie SMS pod numer 7148. 7148 to numer SMS. W treści wiadomości wpisujecie słowo zagadka. To ważne. Na samym początku wpisujecie słowo zagadka. Następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na pytanie, jakie to wydarzenie. Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. A ja przypominam wszystkie podpowiedzi, które padły do dzisiejszej zagadki. Pytam was, jakie to wydarzenie? Odbywa się od ponad 30 lat w Poznaniu. W tym roku od 21 do 28 czerwca. Jego hasłem jest Za miłość i taką nazwę nosi też koncert otwierający to wydarzenie. To multidyscyplinarne wydarzenie, w którym spotykają się teatr, taniec, muzyka, sztuki wizualne, film oraz formy performatywne. Po raz ostatni przypominam wszystkie podpowiedzi do naszej dzisiejszej popołudniowej zagadki, a pytanie brzmi, jakie to wydarzenie? Odbywa się od ponad 30 lat w Poznaniu, w tym roku od 21 do 28 czerwca. Jego hasłem jest Za miłość. Jest to też nazwa koncertu otwierającego tegoroczną edycję. Jest to multidyscyplinarne wydarzenie, w którym spotykają się teatr, taniec, muzyka, sztuki wizualne, film oraz formy performatywne. Czy już wiecie, o jakie wydarzenie chodzi? Jeżeli tak, 7148. Powtarzam, 7148. W treści wpisujecie słowo zagadka, następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na pytanie, jakie to wydarzenie. Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT, a dzisiaj do wygrania książka Jacka Wieteckiego Tajemnice istnienia. Trzymam za was mocno kciuki, ale macie ostatnie 5 minut. Uwaga, ostatnie 5 minut na zgłoszenie się w konkursie popołudniowym. Mam nadzieję, że zgłoszeń będzie jak najwięcej. No i za 5 minut rozwiązanie, także naprawdę nie ma co zwlekać. Zgłoście się w naszym popołudniowym konkursie.

0: Sing away, Kathy.
1: Sing away. Bye.
2: Bye.
1: No, I can't.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Konkurs popołudniowy.
1: No i mamy to, słuchajcie, mamy to, rozwiązujemy nasz popołudniowy konkurs. Dzisiaj do wygrania była książka Jacka Wieteckiego Tajemnice istnienia. Bardzo wam dziękuję za wszystkie zgłoszenia w naszym dzisiejszym popołudniowym konkursie. Było ich naprawdę bardzo dużo. No i nie ma co ukrywać, był ciężki orzech do zgryzienia, jeżeli chodzi o osobę, która o zwycięzcę po prostu naszego dzisiejszego konkursu. Nie ma co specjalnie utrudniać sobie życia, tylko mówić prosto do celu. Pytałem was dzisiaj, zadawałem wam pytanie, jakie to wydarzenie. No i po podpowiedziach chciałbym powiedzieć, że dzisiaj rozwiązaniem konkursu jest Malta Festival, więc po podpowiedziach właśnie mieliście odpowiedzieć Malta Festival. Właściwie wszyscy odpowiedzieli bardzo dobrze, ale zwycięzca może być tylko jeden. A jest nim Sylwester, który dzisiaj wygrywa książkę Jacka Wieteckiego Tajemnice istnienia. Sylwester, gratuluję tobie wygranej w dzisiejszym popołudniowym konkursie. Za moment skontaktuję się z tobą SMS-owo, żeby potwierdzić tobie wygraną, no i żebyś też wiedział, jak ją odebrać. A przede wszystkim zapraszamy do naszej siedziby Radia Emaus. Masz 2 tygodnie na odbiór twojej nagrody. Przypominam, dzisiaj wygrałeś książkę Jacka Wieteckiego Tajemnice istnienia. Kolejny konkurs już jutro o godzinie 9.15 o poranku, no ale najbliższe informacje będą nieco szybciej, no bo tyle nie będziemy czekać, aż nasz, no inaczej, konkurs akurat rządzi się swoimi prawami, informacje swoimi prawami. Najbliższe już o godzinie 16.00 te informacje przedstawi Mateusz Markiewicz. Zostańcie z nami, a teraz na naszej antenie Melanie C.

0: dobry dzień. Reklama. Mam ciebie tylko
1: w głowie. Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na piknik na fest. Przeżyjmy wspólnie kolejne święto Wielkopolski. 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Raz, Dwa, Trzy i Małgorzata Ostrowska. Sobota, 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Wstęp wolny.
2: Serdecznie zapraszam. Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
3: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: A cappuccino też za 7?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A...
6: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: No to co, konkurs za nami, no ale przed nami najnowsze informacje. Przed chwilą minęła godzina 16.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
2: Kibice Lecha Poznań będą mogli przejechać się wyjątkowym pociągiem. W tym wydaniu informacji odpowiemy na pytanie, czy stolica Wielkopolski może stracić swoje rzeki. Nie biało-czerwone, a biało-niebieskie barwy będzie można zobaczyć na jednym z pociągów kursujących po Wielkopolsce. Specjalny skład w barwach Lecha Poznań będzie przewoził pasażerów po regionie. To wspólna inicjatywa spółki Koleje Wielkopolskie, Urzędu Marszałkowskiego oraz klubu z ulicy Bułgarskiej, który niedawno po raz 10 zdobył Mistrzostwo Polski. O tym, jak wygląda wyjątkowy pojazd, mówi prezes Lecha Poznań Karol Klimczak.
3: Ten elf oklejony w barwy Lecha przywołuje historyczne mistrzostwa i historyczne postaci, które no, zdobywały historycznych piłkarzy, którzy zdobywali te 10 mistrzostw Polski, więc to też jest kawał historii i to chcemy pokazywać kibicom w Poznaniu, w całej Wielkopolsce.
2: Pociąg będzie przewoził pasażerów przez najbliższy rok. Zdobycie mistrzostwa przez Lecha upamiętnił także Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, wywieszając okolicznościowy baner na ścianie Kolegium Altum.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Czy Poznań straci swoje rzeki? Lokalni społecznicy alarmują, że z roku na rok do Warty dopływa coraz mniej wody, a mniejsze potoki znamy już tylko z archiwalnych map. W obronie miejskiej przyrody odbędzie się pierwszy dzień poznańskich klinów zieleni. Jest to inicjatywa współorganizowana przez Koalicję Za Zieleń Poznań. Głównym punktem wydarzenia będzie przemarsz z totemami, które symbolizują zapomniane lub zagrożone rzeki Poznania, w tym Bogdankę, Cebinę i Wierzbak.
4: Zapraszamy takie symboliczne pokazanie, gdzie płynie pod ziemią rzeka Bogdanka. Zapraszamy na akcję Cieki Strugi dla Bogdanki, taki symboliczny przemarsz i przede wszystkim rozmowy o tym, dlaczego zabiegamy o te kliny zieleni i dlaczego te kliny zieleni powinny być objęte ochroną nie tylko w kontekście studium, planów ogólnych, czy też dokumentów planistycznych, ale także ochroną realną.
2: Mówiła w rozmowie porannej Radia Emaus Magdalena Garczarczyk z Koalicji Za Zieleń Poznań. Dodaje również, że warto spojrzeć na kliny zieleni całościowo.
4: Ten klin zieleni funkcjonuje, poprawia powietrze, jakość powietrza. Niebagatelną rolę spełnia w dobie zmian klimatu, kiedy są te upały, kiedy jest sucho, kiedy nam się po prostu w tym centrum miasta, przy tym ilości betonowych nawierzchni źle żyje.
2: Początek spotkania pod hasłem Strugi i potoki dla Bogdanki w najbliższy czwartek o godzinie 17 w Parku Sołackim.
1: Informacje sportowe.
2: Maciej Tokarczyk pozostaje na stanowisku trenera Warty Poznań. Klub oficjalnie poinformował o przedłużeniu kontraktu ze szkoleniowcem do końca sezonu 2027-2028. 34-letni trener prowadzi drużynę od lipca ubiegłego roku. Pod jego wodzą zespół zanotował historyczną serię spotkań bez porażki i wywalczył szybki awans z powrotem do pierwszej ligi. Jak zaznacza zarząd klubu, decyzja o nowej umowie jest naturalną konsekwencją dobrych wyników, rozwoju zawodników oraz skutecznej realizacji długofalowej wizji sportowej Warty.
1: Informacje z kraju i ze świata.
2: Stany Zjednoczone analizują możliwość zwiększenia obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Poinformował minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef MON zaznaczył, że pozostaje w stałym kontakcie z ambasadorem Stanów Zjednoczonych w tej sprawie.
5: W Stanach trwa proces planistyczny rozmieszczenia wojsk amerykańskich w Europie. Ten proces jest na dwóch poziomach się odbywa. Zarówno w Pentagonie, ale tutaj bardzo duże wsparcie Polska otrzymuje od Kongresu i Senatu w postaci deklaracji, aktów prawnych, które Kongres czy Senat przyjmują. I z drugiej strony jest proces, który koordynuje generał Grynkiewicz, głównodowodzący wojsk amerykańskich w Europie, rozmieszczenia stałej i rotacyjnej dyslokacji wojsk amerykańskich.
2: W zeszłym tygodniu szef MON oficjalnie zaproponował sekretarzowi wojny USA utworzenie nowej, stałej bazy dla amerykańskich wojskowych w naszym kraju. Minister obrony narodowej poinformował w mediach społecznościowych, że zaangażowanie USA w bezpieczeństwo Polski nie maleje, a może być jeszcze większe. Pod koniec maja prezydent Stanów Zjednoczonych zadeklarował, że Waszyngton wyśle do Polski kolejnych 5000 żołnierzy.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 21 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna nieco niższa, 18 stopni Celsjusza. W tym momencie jest pochmurno w stolicy Wielkopolski, wiatr wieje z prędkością 19 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1013 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. Obecnie jest ona dobra, ale biometr niestety jest niekorzystny.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

6 minut po godzinie 16, po raz kolejny kłania się popołudniówka w radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Mateusz Markiewicz. W tym składzie, w tym duecie jesteśmy z wami do godziny 18. Już za moment mini audycja Święci z Nieba Ściągnięci, no ale zanim ten program pojawi się na naszej antenie, to zaśpiewa nam Cher, If I Could Turn Back Time. No i tym utworem witamy godzinę 16. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Ktoś niemal nie z tego świata za sprawą udziału w tajemnicach wiary, namaszczony, bezgrzeszny. A może wręcz przeciwnie? Może człowiek jak każdy z nas, albo i jeszcze gorszy, bo pod płaszczykiem pięknych słów i wielkich rzeczy ukrywający swoje słabości? Kim jest dzisiaj właściwie kapłan? Który z jego obrazów uznamy za prawdziwy, który do nas przemówi? I zanim zaczniemy automatycznie odpowiadać na tak postawione pytanie, tworząc długą listę życzeń lub żali pod adresem księży, rzućmy okiem do liturgicznego kalendarza, gdzie dzisiaj figuruje święto Jezusa Chrystusa, najwyższego i wiecznego kapłana. Pojawiło się tam stosunkowo niedawno, bo w roku 2013 i zostało ustanowione przez papieża Benedykta XVI na czwartek poniedzieli zesłania Ducha Świętego. Tylko po co? Ano po to, byśmy mieli pretekst do wspólnej refleksji nad istotą tej drogi, do której w sensie kapłaństwa powszechnego powołani jesteśmy wszyscy, a na którą sakramentalnie odważają się wejść tylko nieliczni. I nic w tym dziwnego, bo to jest bardzo trudne powołanie. Tutaj potrzebna jest nieustannie pielęgnowana miłość do Boga i do człowieka, i to na wzór oraz z pomocą Chrystusa, najwyższego i wiecznego kapłana. I żebyśmy właśnie o tym nie zapomnieli, o tym, że kapłańskiego powołania nie da się zrealizować o swoich własnych siłach, po to właśnie mamy dzisiejsze święto.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
3: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
4: Po reklamie. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie. Serwis kulturalny Radia Emaus.
5: 16.30 na naszych radiowych zegarach. Zaczynamy ostatni już na dziś serwis kulturalny, w którym zaproszę Was na parę wydarzeń, które dzisiaj odbywają się w stolicy Wielkopolski. Zaczynamy od warsztatów. Te warsztaty noszą nazwę Puśno i to są warsztaty w ruchu intuicyjnym. Start wydarzenia, godzina 17.30, miejsce to Centrum Kultury Zamek. To jest cykl warsztatów w ruchu, tańcu intuicyjnym, improwizacji, bez oceniania, bez presji, nakierowanej na rezultaty. Jak sami organizatorzy piszą, na warsztatach możesz pozwolić sobie na odczuwanie, na zaakceptowanie wszelkich znaków, które ciało ci wysyła, chcąc działać na twoją korzyść. Są momenty, gdy daje sygnały, które zmieniają dotychczasowe funkcjonowanie, postrzeganie siebie. Mogą to być stany diagnozowane, nazwane, zbadane. Mogą to być bagaże, które zaczynają ciążyć. Jak sami jeszcze organizatorzy piszą, pracujemy z tym, co jest możliwe danego dnia. Czasem to jest krok, czasem oddech, czasem tylko bycie w przestrzeni razem z innymi. Puść to. Warsztaty w ruchu intuicyjnym dziś o godzinie 17.30 w Centrum Kultury Zamek. Były warsztaty, no to teraz czas na spektakl i dlatego nie masz męża. Start spektaklu 18.30. Miejsce to Teatr Nowy, a dokładniej Scena Nowa imienia Sławy Kwaśniewskiej. Krótka instrukcja, jak nie rozmawiać z własną matką, córką, niepotrzebne skreślić. Relacje między matką a córką to nieskończone źródło oczekiwań i wymagań, presji i wsparcia, pytań pozostawianych bez odpowiedzi, pretensji, marzeń, niespodzianek, rozczarowań i mniej lub bardziej wstydliwych historii. W błyskotliwej sztuce Hindi Brooks dwie najbliższe, a przecież paradoksalnie niemal obce dla siebie osoby postanawiają wykorzystać wspólny wakacyjny wypad, by zbadać tę osobliwą więź oraz granice własnych wyobrażeń. Spektakl i dlatego nie masz męża. Dziś o godzinie 18.30 w Teatrze Nowym na scenie nowej imienia Sławy Kwaśniewskiej. No i na koniec również zapraszamy na spektakl, ale tym razem klasyka gatunku, czyli spektakl Cabaret, czy też Cabaret właściwie. Start wydarzenia godzina 19. Miejsce to Teatr Muzyczny. W dekadenckim Berlinie początku lat 30. XX wieku prawdziwe życie toczy się w mrocznych podziemiach klubu KitKat. Willkommen, bienvenue, welcome. Proszę zostawić troski na zewnątrz. Życie was rozczarowało, tym gorzej dla życia. Tu życie jest piękne i dziewczyny są piękne i nawet orkiestra jest piękna. Mistrz ceremonii ponury Wodzirej w tym podrzędnym przybytku sztuki i wolnej miłości kusi obietnicą fantastycznych doznań każdego, kto ich desperacko poszukuje. Spektakl Cabaret, czy też Kabaret, dzisiaj o godzinie 19 w Teatrze Muzycznym. Zapraszamy Was na to wydarzenie bardzo gorąco, jak i zapraszamy Was na wszystkie wydarzenia z dzisiejszego popołudniowego serwisu kulturalnego. Kolejny już jutro o godzinie 11.30.
4: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: 9 minut zostało do godziny 17. Za nami na naszej antenie ostatni już na dziś serwis kulturalny, a muzycznie usłyszeliśmy aż 4 utwory prosto z Polski. Pojawiła się Krystyna Prońko, chyba największy hit tej artystki, czyli Jesteś lekiem na całe zło. Później Małgorzata Ostrowska, tym razem solowo w utworze Teraz, kiedy wiem. Później pojawił się jedyny zespół, grupa Magma i Aisza, a przed chwilą Kaja i Fleciki. Przed nami punktualnie o godzinie 17 pojawią się najnowsze informacje Radia Emaus. Te informacje przedstawi Mateusz Markiewicz, więc jeżeli chcecie wiedzieć, co się dzieje lokalnie w kraju, ale również i globalnie, zapraszamy Was bardzo gorąco do wysłuchania najnowszych informacji, które będą już o godzinie 17. No ale zanim informacje, pogra Robbie Williams, Millennium.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. Reklama. Mam ciebie tylko
1: w głowie. Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na piknik na fest. Przeżyjmy wspólnie kolejne święto Wielkopolski. 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Raz, Dwa, Trzy i Małgorzata Ostrowska. Sobota, 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Wstęp wolny.
2: Serdecznie zapraszam. Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: tym momencie minęła godzina 17, czas na ostatnie już na dziś informacje Radia Emaus, a przedstawi je Mateusz Markiewicz.
1: Informacje Radia Emaus.
2: ZTM planuje rewolucję w autobusach i tramwajach w Poznaniu. W tym wydaniu informacji wspomnimy również więcej o nadchodzącej imprezie lotniczej w Lesznie. Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu zmodernizuje system PKA w tramwajach i autobusach. Wymienionych zostanie 5000 kasowników. Po wprowadzonych zmianach pasażerowie nie będą musieli posiadać plastikowej karty, aby korzystać z tańszej taryfy przystankowej, czyli tak zwanej T-portmonetki. Nowe urządzenia pozwolą na błyskawiczne płatności zbliżeniowe kartą bankową, smartfonem, a także odczytają kody QR. Zakończenie rozbudowy i unowocześnienia systemu zaplanowano na 2028 rok. Całkowity koszt tej inwestycji to prawie 39 milionów złotych, z czego ponad 22 miliony pochodzą z dofinansowania Unii Europejskiej.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Poznańscy seniorzy dowiedzą się, jak na co dzień dbać o swoją aktywność i bezpieczeństwo. Temu poświęcona będzie konferencja, która odbędzie się w najbliższy czwartek. Uczestnicy najpierw spotkają się z dietetykiem, fizjoterapeutą oraz prezesem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, który wyjaśni, jak bezpiecznie łączyć leki. Podczas drugiej części spotkania seniorzy dowiedzą się natomiast, jak reagować na najnowsze metody oszustw, zapowiada Anna Nowaczyk ze Straży Miejskiej.
3: Nie ukrywajmy, że oszuści bardzo dobrze radzą sobie z tym, jak oszukać osoby starsze. Te metody ciągle są udoskonalane przez nich. Sami też czasami możemy się dwa razy zastanowić, jeżeli ktoś do nas dzwoni, czy faktycznie to jest prawda, czy ktoś próbuje nas oszukać. Osoby starsze mogą nie mieć takiej świadomości.
2: Konferencja rozpocznie się o godzinie 9 w sali białej Urzędu Miasta. Udział jest bezpłatny, jednak obowiązują wcześniejsze zapisy przez Centrum Inicjatyw Senioralnych. Patronat nad wydarzeniem objęło Radio Emaus. Czy to będzie największa impreza lotnicza w historii Leszna? Za nieco ponad tydzień rozpocznie się kolejna edycja Antidotum Airshow. W tym roku spodziewamy się rekordowej liczby widzów, zaznacza prezes spółki Lotnisko Leszno Michał Graczyk.
4: W zeszłym roku mieliśmy łącznie 75 tysięcy widzów. W tym roku spodziewamy się 85 tysięcy przez wszystkie dni wydarzenia. W tym roku oprócz piątku i soboty mamy jeszcze czwartek otwarty dla publiczności. Tam jest limitowana liczba biletów, ale można też oglądać loty treningowe.
2: Oprócz tego na niebie będzie można podziwiać wiele wojskowych maszyn.
4: Naliczyliśmy około 125 statków powietrznych. Ta liczba jest jeszcze płynna, bo niektóre rzeczy się klarują. Praktycznie do samego końca imprezy mamy potwierdzony udział niemieckich sił powietrznych z A400M i z Eurofighterami. Mamy potwierdzone siły powietrzne z Francji, też z A400 i ze skoczkami spadochronowymi. Do tego dołączą węgierskie siły powietrzne, słoweńskie siły powietrzne, tureckie siły powietrzne oraz polskie siły powietrzne.
2: Organizatorzy oddadzą również hołd zmarłemu rok temu Maciejowi Krakowianowi. Pilot zginął w sierpniu podczas próby do pokazu w Radomiu. Tegoroczna impreza Antidotum Airshow odbędzie się od 19 do 20 czerwca na lotnisku w Lesznie.
1: Informacje ze świata.
2: Wizyta papieża w Barcelonie wzbudza ogromne emocje wśród Katalończyków, mówi Agata Sosnowska, która 18 lat mieszka w Barcelonie. Leon XIV rozpoczął drugi etap swojej pielgrzymki do Hiszpanii. Przed południem opuścił Madryt i wylądował w stolicy Katalonii. Agata Sosnowska mówi, że w Barcelonie papież spotka się z wiernymi. Zaplanowano też uroczystość w bazylice Sagrada Familia.
5: Moment, w którym przyjeżdża papież, jest szczególnie specjalny dla Barcelony, ponieważ przyjeżdża wyświęcić tą najwyższą wieżę Sagrada Familia, a Sagrada Familia jest najbardziej emblematycznym budynkiem Barcelony.
2: W Barcelonie Leon XIV przewodniczył modlitwie w katedrze Świętego Krzyża i Świętej Eulalii, patronki miasta. Będzie też rozmawiał z szefem rządu Katalonii. Następnie spotka się z augustianami, czyli swoimi współbraćmi zakonnymi. O 20 na Stadionie Olimpijskim będzie przewodniczyć modlitewnemu czuwaniu. Jutro będzie gościł w opactwie Matki Bożej z Montserrat, a wieczorem poświęci nową, najwyższą wieżę Bazyliki Sagrada Familia.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 20 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna niewiele niższa, 19 kresek na plusie. W tym momencie jest pochmurno w stolicy Wielkopolski. Wiatr wieje z prędkością 20 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1013 hektopaskali. Dzień zakończy się o godzinie 21.12. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. Obecnie jest ona dobra. Biometr jest niestety niekorzystny. Zobaczmy jeszcze, jak będzie wyglądać temperatura w najbliższych dniach. No i wygląda ona tak, że jutro maksymalnie 20 stopni Celsjusza, w czwartek poniżej 20, bo maksymalnie będzie 17, ale w piątek wracamy do maksymalnie 20 stopni Celsjusza.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

6 minut po godzinie 17 po raz kolejny kłania się popołudniówka w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak melduje się sprzed mikrofonu, a ze studia Radia Emaus powolutku odmeldowuje się Mateusz Markiewicz, któremu bardzo dziękuję za informację. Radio Emaus od godziny 12 do godziny 17. Mateusz kiwni, czy usłyszymy ciebie jutro w serwisach? Oczywiście, że tak. Mateusz kiwnął głową, więc również w tym składzie, w tym duecie widzimy się, słyszymy się jutro. No radio to nie telewizja, no chociaż w sumie obecnie różnie bywa. Mateuszowi na dzisiaj za jego pracę dziękuję, ale ja jestem z wami jeszcze do godziny 18. Zapraszam was bardzo gorąco, abyście zostali razem z Radiem Emaus po prostu. Na samym początku godziny 17 będzie artystka, która w sumie rzadko gości na naszej antenie, ale jak już gości, to z takimi pięknymi utworami jak na przykład A Sort of Fairy Tale, który otworzy nam godzinę 17. Tori Amos na samym początku tej godziny będzie nam otwierać ostatnią część popołudniówki. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Dwadzieścia minut po godzinie 17 za nami na naszej antenie Tori Amos, Foreigner, a także Damiano Dawid. Trwa jeszcze popołudniówka w Radiu Emaus, ale myślami jesteśmy już przy audycjach wieczornych, a dzisiaj o godzinie 22 kolejna odsłona audycji Nocna Linia, to już będzie 131 wydanie tego programu. Dzisiaj ta audycja będzie poprowadzona w duecie, można by powiedzieć, no bo oczywiście gospodarzem jest jak zawsze Krzysztof Fonka, ale dzisiaj będzie on, jak sam napisał, tylko szoferem, a kierunek i kolejne przystanki wyznaczy poznańska wokalistka, producentka, autorka muzyki i tekstów Aga Czyż. No i opowie nam o sobie muzyką, no i również opowie o sobie utworami, które kojarzą się jej z ważnymi momentami, które inspirują jej twórczość i brzmieniem, które wprowadza ją w ten właściwy i potrzebny w danej chwili nastrój. No to co, mam nadzieję, że przyjmiecie to zaproszenie. Nocna Linia zaprasza o godzinie 22. Dzisiaj gościem Krzysztofa Fonki będzie Aga Czyż. No i właśnie w tym duecie dzisiejsza Nocna Linia będzie, no właśnie, będzie podróżować, będzie jeździć po stolicy Wielkopolski, ale i nie tylko, więc zapraszam Was bardzo gorąco. A pozwolę sobie na małą prywatę jeszcze zanim będzie kolejny utwór. Widziałem swego czasu Agę Czyż na żywo. Jeżeli będziecie mieć kiedyś okazję zobaczyć tę poznańską artystkę, nie przegapcie tej okazji, bo naprawdę koncerty są bardzo dobre. No ale teraz nie o koncertach, tylko oczywiście o Nocnej Linii była mowa. Przypominam jeszcze raz, godzina 22, odjazd, można by powiedzieć, ze stacji Hartowo. Gdziekolwiek słuchacie dobrego Radia Emaus, nie może być inaczej. Gramy dalej, słuchajcie. Popołudniowa linia z kolei jeszcze trwa, tak dla odmiany. Tym razem

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie. Reklama.
1: Chylu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Po reklamie. Radio Emaus.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Już prawie 14 minut zostało do godziny 18. Za nami na naszej antenie Seal, Kiss from a Rose, za nami Tota Afrika, a także Bonnie Tyler i Holding Out for a Hero. Za nami także popołudniówka w Radiu Emaus. Bardzo Wam dziękuję za ostatnie 4 godziny. Kuba Antkowiak odmeldowuje się sprzed mikrofonu. Dziękuję także Mateuszowi Markiewiczowi, który był odpowiedzialny za informacje Radia Emaus. My się słyszymy jutro od godziny 10 tym razem do godziny 14, więc już teraz Was na moje pasmo zapraszam, ale nie tylko moich pasm. Słuchajcie w Radiu Emaus, nie wyłączajcie Radia Emaus najlepiej w ogóle. Zapraszam Was do słuchania tego radia cały czas. A na sam koniec popołudniówki będzie zespół jednego utworu, ale za to jakiego? The Connells 74-75. No i tak właśnie żegnam się z Wami. Miejcie dobrą resztę wtorku. Spędźcie ten czas spokojnie, a my słyszymy się jutro. Dzięki wielkie. Trzymajcie się. Na razie.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: W tych dniach Madryt stał się bliższy Królestwu Bożemu, mówił Leon XIV, kończąc wizytę w stolicy Hiszpanii. Papież rozpoczął kataloński etap swojej podróży. Od dziś przebywa w Barcelonie. W spotkaniach z Ojcem Świętym licznie uczestniczą także Polacy mieszkający na Półwyspie Iberyjskim. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Leon XIV zakończył dziś wizytę w Madrycie, która zostanie zapamiętana m.in. ze względu na potężne świadectwo wiary Hiszpanów, ale też stanowcze i zarazem pełne bliskości przesłania, z jakimi papież zwracał się do lokalnej społeczności i do całej Europy. Przed opuszczeniem stolicy Ojciec Święty spotkał się z wolontariuszami w hali IFEMA, tej samej, w której 15 lat temu Benedykt XVI dziękował wolontariuszom Światowych Dni Młodzieży. Dzisiaj papież nauczał m.in. o powołaniu chrześcijan do bezinteresowności.
2: Bezinteresowność jest zaczynem, dzięki któremu wzrasta ludzka, moralna i duchowa jakość społeczeństwa, ponieważ można powiedzieć, że jest ona cechą charakterystyczną miasta Bożego. W świecie pozostającym nieustannie pod wpływem logiki interesu i zysku, gdzie pojęcie wzrostu sprowadza się do wymiaru ekonomiczno-finansowego, trzeba myśleć i żyć według logiki prawdziwszej, to znaczy według logiki integralnego rozwoju człowieka. Jest to logika Ewangelii. Być może statystyki tego nie odnotują, ale wiemy, że w tych dniach, również dzięki Wam, to miasto wzrosło, stało się bliższe Królestwu Bożemu. Czy to nasza zasługa? Nie, wszystko jest Jego łaską.
3: No, todo es gracia suya.
1: Wczesnym popołudniem Leon XIV przybył do Barcelony. Pierwsze kroki skierował do katedry Świętego Krzyża i Świętej Eulalii, gdzie przewodniczył południowej modlitwie liturgii godzin. W homilii cytował Świętego Jana Pawła II, który nazywał stolicę Katalonii domem otwartym na chrześcijańskie braterstwo.
4: Dla nas wspólna praca nie jest wyborem pewnego stylu, lecz koniecznością fizjologiczną, wynikającą z samej natury naszego życia, zakorzenioną w łasce udzielonej każdemu według miary daru Chrystusowego, na którą odpowiadamy, angażując otrzymane charyzmaty z poszanowaniem powierzonych nam posług.
1: Wśród uczestników spotkań z papieżem są także Polacy mieszkający na Półwyspie Iberyjskim, m.in. ksiądz Krzysztof Jaworski, Chrystusowiec z kapelanii polskiej w Barcelonie. W rozmowie z mediami watykańskimi podkreśla on, że papieska wizyta to przede wszystkim zaproszenie do umocnienia wiary i spojrzenia dalej niż na codzienne sprawy. Jego zdaniem świetnie oddaje to hasło papieskiej podróży – podnieście oczy.
5: Potem współczesny świat tylko patrzy tak, jak ktoś mi pod nogi, a tutaj to hasło naprawdę jest tak piękne, ale właśnie takie patrzenie dalej. Cele tej pielgrzymki, tak myślę, że na przykład tutaj Barcelona to jest to poświęcenie tej wieży Gaudi. Właściwie też patrzenie na Pana Boga, na to, jak właśnie ten człowiek ukazuje ten, to się ta cała sprawa, to jest katechizm, taki katechizm w kamieniu, katechizm, teraz w tych czasach jakoś tak mało czytamy, bardziej człowiek patrzy.
6: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
7: Radio Emaus. Dobre radio. Reklama.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
5: Wiara tkwi w szczegółach. Zaprasza Antoni Syrysko.
6: Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnej audycji z cyklu Wiara tkwi w szczegółach. Dzisiaj po raz kolejny ze mną w studiu jest ksiądz dr Wojciech Wasiak. Szczęść Boże.
7: Szczęść Boże.
6: I znowu, tak jak podczas ostatniej audycji, zwracamy się ku przeszłości. Poprzednio zajmowaliśmy się głównie zagadnieniem tego, jak na płaszczyźnie językowej, na Biblię hebrajską wpływały różne perturbacje, przez jakie przechodził naród żydowski. Tutaj w szczególności wyróżniliśmy zagadnienie diaspory żydowskiej w Aleksandrii. Tu wspomnieliśmy o Egipcie jako stolicy mądrości i o ziarnach prawdy, to już tak w kontekście chrześcijaństwa, rozsianych w różnych miejscach historii regionu dzisiejszego Bliskiego Wschodu. To, czego ostatnio nie udało nam się wspomnieć, to też bardzo ważny w kontekście całości kontekst Mezopotamii. Ale żeby tam przejść, musimy dzisiaj w trakcie naszej audycji też wspomnieć krótko o historii Izraela. Ale żeby tak dobrze może wprowadzić ten temat, proszę księdza, gdzie leży ta Mezopotamia historycznie i może jakiś taki krótki wstęp do historii regionu.
7: Tak, jak to zwykle się mówi, Izrael leży na terenie regionu zwanego Żyznym Półksiężycem. Rzeczywiście ma kształt Półksiężyca i rozciąga się od, powiedzmy, właśnie Egiptu, od delty Nilu i sięga właśnie Mezopotamii, czyli ujścia Eufratu, Tygrysu do Zatoki Perskiej. Na początku rzeczywiście Izrael miał większe kontakty, i tak też to widać w najstarszych warstwach Biblii, z Egiptem, dlatego że był pod jego wpływem, bliżej miał do Egiptu, a później też coraz większe wpływy można zobaczyć Mezopotamii. Mezopotamia była trochę dalej. To jest w ogóle, to jest naprawdę szalenie interesujący region. Myślę, że mało znany, nawet powiedzmy katolikom, czy tym, którzy jakąś tam pojęcie mają o Biblii. Natomiast sama zresztą te potęgi mezopotamskie, jak Asyria, Babilon, o to już nam coś mówi. I oczywiście często są w Biblii wspominane. Był to region bardzo różnorodny. To jest Mezopotamia to dosłownie Mezopotamos, rzeka, czyli między rzekami. Można być międzyrzecze. Raczej tereny równinne, płaskie, żyzne. Można było tam oczywiście właśnie żyzny półksiężyc, prawda? Czyli jakąś hodowlę sadzić i tak dalej. Ale to jest teren, proszę Państwa, ogromny. On od Zatoki Perskiej sięga aż tam w zasadzie do Turcji. Czyli na przykład Haran biblijny leży też w Mezopotamii. Eufrat, Tygrys, dwie potężne rzeki. I warto pamiętać o tym, bo my tak myślimy na przykład o miastach, państwach, polis, poleis w zasadzie. Więc mam noga od polis, to jest poleis właśnie, tak powinno się mówić na płaszczyźnie. Czyli takie te małe miasta, państwa. Ale tak samo, dokładnie tak samo było w Mezopotamii. To były miasta państwa, jak Babilon, jak Akkad, Aszur, Nippur i tak dalej. I taka była charakterystyka też tego regionu, czyli mówimy Mezopotamia, ale tak naprawdę to wiele różnych kultur tam się stykało i oczywiście na przestrzeni wieku wiele różnych ludów napływało głównie ze wschodu i zasiedlało te tereny. Takie główne to, które można wspomnieć, to jest właśnie Ur, powiedzmy Ur Chaldejskiej, może dojdziemy jeszcze do tego, tak? Czyli Ur, jedno z najstarszych miast, Uruk, też na południu, to jest przy Zatoce Perskiej teraz. Mniej więcej w tym regionie, trochę wyżej, jest Babilon.
6: Mm. Tylko tutaj jedyną taką rzeczą, która tak. też mi się rzuca w oczy, jest to, żeby tak jakoś, żeśmy spróbowali osadzić to w konkretnej chronologii, bo Babilon zdaje się, że trochę później niż Uruk, te miasta tak. właśnie związane stricte z tą cywilizacją Sumeru. To może właśnie przejdźmy do niej, bo jest ona, jeżeli mówimy o historii Izraela, jest ona w pewien sposób ważna, ponieważ Abraham, czyli tutaj bardzo ważna w kontekście judaizmu postać, właściwie rozpoczęła swoją wędrówkę właśnie z jednego z tych miast, z Ur lub Uruk. I właśnie może zacznijmy od tego, dlaczego dzisiaj, żeby zrozumieć niektóre konteksty, musimy się cofać aż tak daleko?
7: To jest akurat taka, można powiedzieć, mina, na którą tutaj pan redaktor wstąpił, dlatego że akurat jeśli chodzi o Ur, nie sądzę, że to był to Ur, z którego wyszedł Abraham. Mm. Znaczy, to nie było to Ur, które widnieje na mapach. Dlatego, że no właśnie nie wiem, co mówić, bo to jest szczegółowa bardzo kwestia.
6: No, poczemy tak po...
7: Ogólnie. Mm-hmm. Znaczy, bo rzeczywiście jest w Biblii napisane Ur Chaldejskie. I to Ur Chaldejskie, to określenie jest bardzo nietypowe, bo dlaczego Ur Chaldejskie? Oczywiście Chaldejczycy, dynastia chaldejska rządziła wtedy w Babilonie, ale oni pochodzili z okolic Haranu, to na przykład wspomniałem. Mm. To jest dzisiejsza południowo-wschodnia Turcja. Mm. I były dwie hipotezy. Do XIX wieku uważano, że Ur znajdowało się gdzieś obok Haranu. Mm. Bo ta droga z Ur, które znajduje się nad Zatoką Perską Abrahama, do Haranu i potem do Kanaanu jest nielogiczne, jest bez sensu, bo on nadrabiał wiele kilometrów, setki nawet kilometrów, bo mógł iść przez Palmyrę, tak dalej. Po prostu były krótsze szlaki. Ale dlaczego? To Ur, o którym my teraz mówimy i najczęściej się na mapach pokazuje, ono zostało odkryte przez Woolleya w 1920 którymś roku. On był takim znaną osobowością, archeologiem. Oczywiście nie ma tam żadnych śladów Abrahama, ale jest Ur. To mamy Ur, pasuje, tak? Ale ja myślę, że takie miejscowości jak Ur, ich było więcej. A poza tym w Biblii samej mój ojciec był Aramejczykiem, a tereny Aramu, to jest Syria, to jest tam, gdzie jest właśnie Haran. Więc wiele... I poza tym Jakub gdzie idzie poszukać żony? Do swojej ziemi. Gdzie idzie? Nie idzie do Mezopotamii. Mhm. Nie idzie na dół. Nie idzie do Persji. Nie idzie do Zatoki Perskiej też. Tak, ale idzie właśnie do Haranu.
6: Okay.
7: Moim zdaniem tam właśnie, moim zdaniem dużo bardziej sensowne, prawdopodobne, mimo że nie mamy żadnych takich twardych danych archeologicznych, jest Ur, które było gdzieś tam w okolicach Haranu. Mhm. I wtedy jest rzeczywiście, Abraham jest Aramejczykiem i wtedy to pasuje. I co więcej, jest napisane Ur za rzeką. A co jest najciekawsze, najśmieszniejsze w tym wszystkim, Ur, to, które my pamiętamy na dole, ono nie jest za rzeką. Mhm. O, to jest ciekawe, ono jest przed Eufratem. Ono nie jest za rzeką z perspektywy, jakie jest Kanaanie. Mhm. Więc dlatego Haran jest za rzeką.
6: Czyli tak jak ksiądz mówił tutaj, na pewną merytoryczną minę wpadłem.
7: Nie, to jest moja, ja tak uważam, ale to jest mniejszościowa zdecydowanie, to żeby była jasność. Mm. Ja nawet nie wiem, ilu tak uważa, bo generalnie przyjmuje to Ur, bo my, to jest w ogóle, jeśli chodzi o Biblię, mieliśmy ostatnio taką bardzo ciekawą dyskusję na Wydziale Historii UAM-u, był profesor Niesiołowski z PANO, bardzo ciekawa dyskusja. Tam nie doszliśmy jeszcze do takich metodologicznych pytań, ale właśnie, no dobrze, mamy Ur, ale to... No, ale mamy tylko cegły, wiesz, tam nie ma żadnego śladu Abrahama. A dużo bardziej logiczne i tradycja cały czas tam była, że jest inne Ur, mimo że nie mamy żadnej archeologii. Teraz pytanie, co faworyzować? To, co jest bardziej logiczne, czy to, co mamy, bo mamy cegły jakieś wykopane?
6: Bez względu na to, co byśmy, którą z tych, tak. tych teorii byśmy wybierali, to nadal istotnym pytaniem jest to, dlaczego przy interpretacji niektórych, i możemy też wskazać na te, które są ważne, tutaj w tym kontekście księgi. Dlaczego musimy się cofać tak daleko? To jest 2000 lat przed narodzeniem, narodzeniem Chrystusa i to de facto już jest powoli schyłek cywilizacji sumeryjskiej w tym takim właśnie największym swoim, w największej sile. Więc dlaczego my musimy się cofać aż tak daleko?
7: Tak, znaczy, no to powiedzmy może tak, że właśnie w latach 100 lat temu, na początku XX wieku, no jeszcze nawet trochę wcześniej, odkrywano i do dzisiaj się odkrywa i tłumaczy pismo klinowe. Mhm. I no i okazało się, że wiele z tych tekstów, to jest w ogóle niesamowita ciekawa historia powstawania pisma, bo prawdopodobnie polecam taką książkę, Martin Kukenburg napisał, kiedy, jak powstało pierwsze słowo i pismo. Prawdopodobnie to najpierw były takie oznaczenia dla handlu. Wiele zresztą tych tekstów, to są chyba nawet 80%, jeśli dobrze pamiętam, są jakieś umowy handlowe, to trzeba było spisywać.
6: Zdaje się, że właśnie od tego właśnie głównie zaczynano, że właśnie do oznaczeń stricte.
7: I potem dopiero to się stało. Jest nawet taka ciekawostka, bo to zawsze ciekawostki są ciekawe, znaczy do zapamiętania, wpadają w ucho. We wszystkich językach takich europejskich, no w polskim już zostawmy na przykład, właśnie pierwotne było liczenie. Na przykład to count jest po angielsku, a recount, czyli re, czyli znowu coś, tak? Replay, tak? Coś znowu. Recount to jest już opowiadać. Contare po włosku i raccontare znowu to jest opowiadać. Jest contare liczyć, raccontare opowiadać. Mhm. Po niemiecku jest inny rdzeń, bo to count, contare i tak dalej. Zählen to jest liczyć, a erzählen to jest opowiadać znowu. Czyli to jest też pokazane w samym tym języku, że najpierw było liczenie, czyli ekonomia, tak, no, z takich przyczyn praktycznych po prostu zaczęto pisać, powstawało pismo, a później powstały eposy. I właśnie tam mamy w tych tabliczkach glinianych, odkrytych i tłumaczonych, to było wielkie odkrycie ponad 100 lat temu, mamy te eposy, pierwsze w historii ludzkości, tak można powiedzieć, pierwsze w historii, eposy, epopeje, które są naturalnym kontekstem, analogią, paralelą dla opowiadań biblijnych.
6: I jednym z takich tekstów, zdaje się, że też jednym z najbardziej znanych, jest epos o Gilgameszu. Tutaj znowu datuje się go podobnie właśnie na XXI, XX wiek przed naszą erą. Czy też niektóre datowania tutaj XVIII wiek przed naszą erą, w zależności od przyjętego kryterium datowania. I ja tylko to, co nakreślę ze swojej strony, to, że tutaj doszukujemy się, badacze doszukują się pewnych inspiracji, jeżeli chodzi o późniejsze teksty judaizmu, w szczególności jeżeli chodzi o potop. Czy ksiądz może to przybliżyć?
7: Tak, oczywiście. Potop, jeśli chodzi o analogię, są trzy takie ważne. Gilgamesz, Enuma Elish, Atrahasis. Mhm. To są trzy główne eposy, teksty literackie, które są tłem dla Biblii i przede wszystkim, można powiedzieć, w dwóch wymiarach, czyli stworzenie świata i potop. Potopy były, to jest też w ogóle niesamowicie ciekawa historia, no, to nawet trudno etnografowie starają się wyjaśnić, jak to jest możliwe, że opisy potopu funkcjonują, czy opowiadania o potopie funkcjonują w wielu kulturach. Aborygeni nawet mieli. Eskimosi. No po prostu wszędzie. Wszędzie jest jakieś potopie. No oczywiście można sobie... Znaczy nie, różne są teorie, to nie będę wchodzić dlaczego. Na pewno można powiedzieć, że no, potopy różnego typu zawsze się zdarzały i były to takie wydarzenia, które skłaniały do ważnych pytań. Ale z tych wszystkich przeróżnych opisów potopu, biblijny opis potopu ma najbliżej właśnie do opisów mesopotamskich. I tu mówimy Gilgamesz, ale nawet jeszcze bardziej tutaj Enuma Elish. To są tutaj duże podobieństwa.
6: I to powinno zastanowić dla nas taki bardziej element do zastanowienia się nad tym bo ja nawet jak szukałem sobie właśnie, robiłem research do tego tematu, wpadałem w taki pewien dysonans poznawczy, odczuwałem, no bo zdawało się przynajmniej takiemu laikowi jak ja, że te teksty wszystkie, które mamy w Starym Testamencie, to są właśnie takie bardzo, może to nie było wypowiedziane, ale wydawało się, domyślane, że są bardzo oryginalne, bardzo wyjątkowe w tym znaczeniu, że właśnie stanowią pewien etap po objawieniu, który właśnie stanowi to wprowadzenie do Nowego Testamentu, a tu nagle się okazuje, że proszę, potop tu już był, tu stworzenie świata z dosłownie zwrotem, teraz nie pamiętam, który to był dokładnie epos, ale dokładnie ze zwrotem, że świat powstaje z chaosu walki bogów. No oczywiście tutaj pewna...
7: Ale to jest różnica właśnie.
6: Zaraz do tego przejdziemy, ale chcę wrócić tylko do tego, że to się wydaje takie wyjątkowe, po czym nagle się okazuje, że to już wszędzie, znaczy może nie wszystko, ale niektóre rzeczy już się pojawiały wcześniej. Tak. I co teraz co mamy z tym zrobić?
7: O dobrze, to od razu, co w zasadzie mogłoby już być puentą tego spotkania i w zasadzie też tego cyklu naszych spotkań i rozmów. Mianowicie pierwsza rzecz, dwie rzeczy takie powiem. Pierwsza rzecz, tak, są motywy podobne, są nawet niektóre łudząco podobne, chociażby, i to chyba są tylko w tych dwóch opisach potopu biblijnym, mezopotamskim, jest na przykład wysłanie na końcu ptaków, bo tam są różne ptaki, żeby zobaczyć, czy już ziemia jest sucha. To na przykład to jest tylko to. Tylko w tych dwóch, prawda? Ale po prostu trzeba to powiedzieć tak. Autor biblijny posługiwał się tymi, nawet to można powiedzieć, to dobrze nie świadczy, posługiwał się środkami literackimi, motywami, które były wtedy modne, które były na topie, już tak wyrażę, tak? Mhm. Nawiązywał do kultury, która była wtedy, do tego, co było starsze, ale pisał swoją teologię, czyli potop, trzeba uważać na taką porównologię, nie wiem, co nazwać, jak to, paralelomanię, o tak, że wszędzie, i proszę Państwa, i to też może, żeby tak tonować takie nastroje, nie wiem, jakieś defetystyczne nawet, tak? Że żeby dwa teksty, nawet jeśli mają podobny motyw, to jeszcze nie jest wszystko, to często studentom mówię, że potem trzeba badać, czy mają podobny wątek, chociażby, to już on często się różni, czy mają podobną wymowę i trzeba zobaczyć też, jakie są zasadnicze różnice. A tu mamy różnicę zasadnicza, no jest przede wszystkim taka, że jest monoteizm. I też, co możemy powiedzieć, pierwsze, co było, to jest ta rewolucja, i to było wręcz genialne w myśli judaistycznej, w pewnym momencie historii się pojawiło, czyli ten Bóg jeden, monoteistyczny. I co więcej, Bóg transcendentny. To jest to słowo, myślę, że nie będą nas przerażać może swoim brzmieniem, czyli Bóg, który nie jest jakby wewnątrz tego świata, a tak był postrzegany Marduk, Enkil, Enlil i tak dalej, wszyscy mezopotamscy, Egipscy, tak dalej. Oni byli jakoś tam nad tym bogami coś było. Maat na przykład, jakaś taka zasada mądrości w Egipcie, w Mezopotamii, to jest ciekawe, to temu czy Maatowi podlegali i bogowie, i ludzie. Mhm. Jakaś zasada rządząca wszechświatem. A tu nagle jest, nie, Bóg jest poza wszystkim. Dlatego właśnie coś, co się nazywa, i to jest ta ogromna różnica w Biblii, ale no, warto też może takiego terminu specyficznego użyć. Anikoniczność, czyli nie ma ikony, nie przedstawia się Boga, bo Bóg przewyższa wszystko. Nie ma, statua to jest tylko wizerunek Boga i dlatego w judaizmie potem to jest do dzisiaj, że żadnych przedstawień, nic. Bóg jest ponad wszystkim. I to jest ta rewolucja biblijna, której warto pamiętać. Czyli to, że są podobne motywy, trzeba po prostu patrzeć literacko. To są motywy literackie. On używa tych,

0: uważam, to trzeba mówić i to często mówię studentom wszystkim i tego jeszcze nikt mi nie podważył. Nawet na tej konferencji, o której wspominałem. Mianowicie tak, jeśli chodzi o stworzenie świata, możemy zobaczyć pewne analogie w Enuma Elisha Trachasi, jest dobrze. Jeśli chodzi o potop też, czyli te pierwsze księgi rodzaju, możemy zobaczyć analogię. Idąc dalej, możemy zobaczyć analogię nawet w księdze Józuego do mesopotamskich podań. Tak? I jeszcze tych analogii nawet jeśli chcę takie ciekawostki, nawet niektórzy mówią, że niektóre umowy Jahwe, przymierze, jakby wzorowane na pewnych przymierzach, które były zawierane w tamtym czasie w Mezopotamii, między poszczególnymi podmiotami, powiedzmy, tak? Czyli jest ileś takich analogii, to możemy je tam tak dalej, ale tak, stworzenie świata w Biblii nie jest najważniejsze. I to, żeby zacytować ten autorytet, profesor Teresa Stanek, to właśnie to, która wiele lat poświęciła na badania temu, właśnie ona, mówiąc o stworzeniu świata, podkreślała, to nie jest najważniejsza rzecz, a tam to było najważniejsze. Tam był opis, i to jest ciekawe, Biblia nie opisuje nieba, Biblia nie opisuje, jakie tam są relacje między bogami, bo w ogóle coś takiego. To jest Biblia unikatowa. Dalej, potop, owszem, potop, ale znowu, potop nie jest najistotniejszy. A co jest w Biblii najważniejsze? Jeśli chodzi o Stary Testament, powiedzmy to, co nazywamy. Exodus. I proszę Państwa, i to warto Exodus, a Exodus jest najważniejszy, bo tam inne to są detale, to są, możemy sobie mówić o teologii, a Exodus nie ma żadnej analogii w żadnej innej kulturze nigdzie. Że grupa niewolników pod egidą jakiegoś charyzmatycznego przywódcy przechodzi przez pustynię, przez Morze Czerwone, jest prowadzona przez Boga, tego nie ma nigdzie. I to jest bomba, się tak wyrażę. A to jest najważniejsze. W Biblii nie jest najważniejszy Abraham. W Starym Testamencie, przepraszam, to cały czas wychodzi, mówimy o Starym Testamencie. Abraham nie jest najważniejszy. Nie jest najważniejszy Noe. Nawet Dawid, król Dawid Wielki nie jest najważniejszy. Kto jest dla Żydów, judaizmu, tak dalej, wzorcowy? Mojżesz. I znowu uwaga, proszę Państwa, jeszcze raz, żeby to wybrzmiało, żeby znowu potem nie ulegać na poły youtuberskim tezom, tak? Mojżesz znowu. Nie ma żadnej analogii nigdzie. W Egipcie, w Mezopotamii, w Kanaanie, nigdzie. W sumie nie ma takiej postaci, że przechodzi przez pustynię z ludem. Po prostu to jest absurdalne. Nie ma tego.
1: I o tym, dlaczego to jest bardzo ważne, żeby rozróżnić właśnie to sedno znaczenia tych, zestawiając ze sobą te teksty, opowiemy zaraz po przerwie muzycznej. Dzisiaj mam dla Państwa utwór z filmu Minari, autorstwa Emile Mosseri, zatytułowany Jacob and the Stone.

0: Wiara tkwi w szczegółach.
1: Witam ponownie po krótkiej przerwie. Tutaj audycja Wiara tkwi w szczegółach. Dzisiaj z księdzem doktorem Wojciechem Wasiakiem rozmawiamy o tym, jak powinniśmy postrzegać, jak rozumieć pewną spuściznę Mezopotamii, która odcisnęła pewien swój znak w tekstach judaizmu. I wróćmy na chwilę do tych właśnie eposów o Gilgameszu i o

0: Dagmar Elisz. Dlaczego to są tak ważne właśnie teksty i na czym polegała taka najbardziej kluczowa takie podobieństwo i różnica pomiędzy tymi tekstami a tekstami, które możemy dzisiaj przeczytać w Biblii?
1: Właśnie, słusznie, bo to trzeba też o tych różnicach mówić, bo te podobieństwa tak przykuwają uwagę i tak są chwytliwe. Są też, no, epos o Gilgameszu, no warto powiedzieć, to jest pierwszy epos. Mity były wcześniejsze, na pewno były starsze, Sumerowie. W ogóle też dość tajemniczy zresztą lud tak naprawdę. Raczej ze wschodu przybyły. Ale takim pierwszym eposem, czyli opowiadaniem, epopeją, no, czyli od razu Iliada, Odyseja, no, coś tego typu. Pierwszym w historii ludzkości jest właśnie epos o Gilgameszu. I tam jest, powiedzmy, ten bohater, on jest na połowie mitycznym, to znaczy był prawdopodobnie król Uruk, który nazywa się Gilgamesz, ale potem jest bardzo tak fabularyzowany, czyli powiedzmy, no, przypisuje mu się wiele takich cech, nawet trochę boskich i tak dalej. I on szuka nieśmiertelności. Tak? Tam też jest opis właśnie potopu, ale który on opowiada. To jest są dwa takie opisy potopu. Szuka nieśmiertelności, ale można powiedzieć, no, nie udaje mu się. Znaczy, nie ma nieśmiertelności, człowiek musi zaakceptować to, że jest śmiertelny. Tak? To też jest jakaś analogia dalsza, powiedzmy, do Biblii. Potem dla nas takie są bardzo, bardzo ważne dwa, Enuma Elish i Atrahasis, które opisują i stworzenie świata, i tam jest też, na przykład, też padają takie ciekawe bardzo dla nas, że człowiek jest stworzony z prochu ziemi. Tam też z prochu ziemi, właśnie z gliny. Bo ta glina była
0: używana do wszystkiego.
1: Powszechnie, tak. To jest
0: budownictwo, ten ceramika, tak. same też tabliczki klinowe,
1: tak.
0: Na których...
1: Tak, właśnie, bo tym klinem właśnie tam się żłobiono. Mm-hmm. Tak. No, bardzo dobrze, bo to przetrwało łatwo potem, dlatego to jest też jedna z przyczyn, dlaczego to teraz odczytujemy, tłumaczymy, bo to łatwo mogło przetrwać.

0: prawdopodobnie też sam Eden. Oni tam jest chyba po akadyjsku Edin, czyli ten, ten region właśnie. Te też ma, są pewne analogie, tak? Między, natomiast, co jest różnicą taką zasadniczą? No, powód dla stworzenia. I to jest znowu, to jest niezwykłość Biblii. To nie dość tego podkreślać, bo my się przyzwyczajamy do pewnych rzeczy i nawet już nie widzimy, że to jest takie takie nowum, a jakby młodzież powiedziała, takie wow. Tak? Czyli nowum było to, że człowiek jest stworzony na obraz Boży, na obraz podobieństwo Boże. To było coś absolutnie niezwykłego. Tam człowiek w Mezopotamii jest stworzony dlatego, że no, żeby służyć Bogom tak naprawdę. Bogowie tak. Potrzebowali ofiar, żeby jako karmić się nimi.
1: Też tak antropologicznie byli przedstawiani jako bogowie, którzy muszą wykonywać cały czas pracę na ziemi, żeby móc ją utrzymać. Więc de facto, ten człowiek był stworzony po to, żeby właśnie odciążyć bogów, żeby oni sobie mogli się zająć tymi swoimi innymi rzeczami, a człowiek jako niewolnik.
0: I człowiek jest taką marionetką. Człowiek jest dlatego to możemy sobie powiedzieć, jak w Biblii to jest niezwykłe. I w Biblii też na przykład zło, zło jest, Bóg jest, świat jest całkowicie dobry, jest dobro. Biblia też, na przykład to jest szalenie ciekawe, to pamiętam na jednym wykładzie bardzo słusznie zadał pytanie, zresztą parafianin mój, skąd wąż, skoro świat wszystko dobry i tak dalej, skąd ten wąż pojawił się w raju? I odpowiadamy, nie wiemy. To jest pewna tajemnica. Coś się wydarzyło, że tak ważne, w zaświatach, czego Biblia nie ujmuje. Ale jedno jest pewne, że to nie jest wola Boża. Także, że jest, i co więcej, jest pewne też, że jak człowiek popełnia jakieś zło, to znaczy, że otwiera się na jakąś wyższą siłę, która kusi, o tak. Tak można powiedzieć. Nie wiemy, skąd jest ten wąż. Jest tam ciemność się unosi nad wodami. Jest element taki negatywny, bo ta ciemność ma... Ale nie wiemy, skąd to jest. A to jest różnica do tych... Tam, gdzie siły dobro i zło, to tak było równorzędne. Bo, tak? I dalej, jeśli badamy podobieństwa, no to mówimy potop. Potop ma wiele podobieństw, ale no znowu, najważniejsze jest przyczyny, cel i tak dalej. Właśnie, bo my w potopie, to też może jest warto podkreślić, ciekawostka, nie jest ciekawostka. Pytanie zasadnicze jest takie, po co, jaki jest sens potopu? Jaki jest sens opowiadania o potopie? I to też widzę na wykładach, że klerycy, że studenci wiedzieli, że jakieś analogie są tak dalej, a wszyscy zapytałem, ale jaki jest sens opowiadania o potopie? O, nie wiadomo. Na tym się już, to jest ciekawe. Cała para w gwizdek, gdzie tam podobne, a my się stawiamy, jaki jest sens opowiadania o potopie. A sens jest bardzo ciekawy, bardzo mądry też, to jest refleksja nad złem. Nad złem, które w zasadzie właściwie jest taka refleksja w chwilach trudnych, że świat zasługuje na zniszczenie. Bo jest tyle zła.
1: A w tym eposie sumeryjskim to...
0: O właśnie, tak.
1: Co było przyczyną?
0: Znaczy, to wszystko, jakby one się wiążą. Wszystkie te potopy, one są takim wspólnym, że jakieś takim poczucie, że jest zło i to zasługujemy na kary jako ludzkość, cywilizacja.
1: I ta przyczyna jest taka sama?
0: Natomiast inna jest przyczyna, dlatego że tam ludzie przeszkadzają bogom. Tak, różnica zasadnicza między tymi dwoma potopami jest właśnie w przyczynie, czyli w Biblii to jest zepsucie ludzkości. No to jest aspekt moralny, teologiczny, też można powiedzieć. Natomiast tam jest hałas, który ludzie robią i to przeszkadza bogom, ale mimo, że to brzmi tam trochę nawet komicznie, to chodzi trochę o przeludnienie. Ludzi jest za dużo. I dlatego bogowie, to widać ogromną różnicę w wizji Boga, nie wiem, w perspektywie, Bóg transcendentny, coś tam przekracza ludzkie, tam bogowie są częścią, chciałbym powiedzieć, świata, oni są nad ludźmi oczywiście, ale...
1: Ale są tacy jak oni.
0: Zachowują się bardzo podobnie.
1: Z tego, co właśnie wcześniej ksiądz zaznaczył, to właściwie w tych wszystkich opowieściach, w tych wszystkich analogiach, które znajdujemy w tekstach, innych tekstach starożytnych, najważniejszy jest właściwie właśnie nie same te analogie, tylko Exodus jako najważniejszy element...
0: Bez analogii.
1: Tak jest, właśnie bez analogii, nie znajdującej analogii. Tak. I dlaczego tak jest? Dlaczego to jest najważniejszy element? Tutaj tylko taka wyjaśnienie dla słuchaczy, bo tutaj robimy przeskok o prawie 500-600 lat między właśnie wyjściem Abrahama z Ur, tym wydarzeniem, o którym wspomniałem na samym początku audycji,

0: a początkiem niewoli egipskiej. Więc dlaczego właśnie Exodus jest najważniejszy?
1: To jest oczywiście bardzo, bardzo dobre pytanie, ale niewątpliwie tak jest, że Exodus jest najważniejszy dla świadomości. Do dzisiaj przecież w judaizmie tak jest, że oni celebrują Paschę, to jest najważniejsze ich święto, czyli to jest wyjście z Egiptu. I tam jest to pytanie, które właśnie jest w Pięcioksięgu zapisane na końcu, jak celebrować. Najmłodszy pyta, co się wydarzyło tej nocy, dlaczego ta noc jest inna od innych, od wszystkich innych. I mówi, no, i tam się mówi w pierwszej osobie liczbie pojedynczej czy mnogiej, że kiedy byliśmy niewolnikami w Egipcie, Bóg nas wyprowadził. Czyli to my, to jest coś, co... I co więcej, nawet potem rabini mówili, że Paskę należy tak przeżywać, jakby każdy, jakby co roku tak dalej, każdy Izraelita był wyprowadzany właśnie z niewoli egipskiej. To jest tak ważne wydarzenie. Także to w 100% w judaizmie jest kluczowe, a nie po to, nie inne rzeczy. I dość powiedzieć, że ta najstarsza, najważniejsza część Biblii to jest Pięcioksiąg i on tak naprawdę opisuje, to jest życie Mojżesza. Oczywiście Księga Rodzaju, ta pierwsza, główna, o której dużo mówiliśmy nawet dzisiaj, ale tak naprawdę ona jest przygotowaniem do Mojżesza. A potem mamy początek Księgi Wyjścia z narodziny Mojżesza, kiedy Mojżesz umiera, kończy się Pięcioksiąg, czyli ta najważniejsza część Biblii. I to z tego względu też znowu to jest unikatowe, niepowtarzalne. I dalej, jeśli odwołujemy się do prawodawstwa, i w ogóle to no jakby Żydzi, rabini wszystkich czasów odwołują się właśnie do Pięcioksięgu i tam jest ta Tora spisana, a potem jest Tora ustna, którą dopisywali jeszcze później. Ale całe prawodawstwo Izraela, i nawet zobaczmy całe prawodawstwo Izraela zostało tam właśnie dane. I nawet zobaczmy w Nowym Testamencie, Jezus też mówi, no, on tego przez interpretować Mojżesza. Nie coś obalić, podważyć, tylko on jest ostatecznym interpretatorem Mojżesza. To Jezus też potwierdza, nawet nie jakby, potwierdza autorytet Mojżesza. Inne historie zawiodły, ale to, co nie zawiodło, to było to Boże działanie, które objawiło się w Exodusie. To, co tam się wydarzyło, czyli zawarcie przymierza, przede wszystkim trzymanie prawa i właśnie do tego będzie wracał Izrael, do mądrego prawa, które Pan Bóg daje, według którego można żyć mądrze i pobożnie i sprawiedliwie. I wedle tego też prawa można organizować nawet życie społeczne Izraela i państwa. I można powiedzieć, to w gruncie rzeczy dlatego, to jest to, co nie zawiodło, czyli to Boże działanie, które sprawia, że ludzie stają się prawdziwie wolnymi i ta wolność no, ma jakiś taki głębszy charakter. Głębszy charakter i Exodus staje się tutaj synonimem dla Izraela wolności prawdziwej.
0: Także mam wrażenie, że udało nam się trochę tak zawrzeć oczywiście w pigułce, no bo tyle ile zdążymy powiedzieć w tych naszych audycjach. Ale podsumowując, zbierając wszystkie nasze trzy audycje w całość, spróbujmy jakoś sobie podsumować, czyli tak naprawdę tak już wcześniej trochę zadałem to pytanie, ale tak teraz może właśnie spróbujmy odpowiedzieć. Czyli tak naprawdę, co z tego wszystkiego dla nas wynika? Co wynika z tego, że wiemy, że najważniejszy jest Exodus? Co wynika z tego, że są te analogie, ale co my właściwie wszystkim z tym robimy?
1: Jeszcze pamiętam, pierwsze nasze spotkanie mówiliśmy o tej różnorodności Biblii, prawda? Tak, że były różne kultury, różne... czytanie Biblii w kontekście pozwala nam lepiej zrozumieć to, że ona nie spadła z nieba, tak? I nie jest jakoś odrywana od innych. No, jest ten pierwiastek ludzki, element ludzki, tak? Czyli jakieś motywy literackie, analogie, które możemy przeprowadzać z ościennymi kulturami. I one są dobre, one pomagają nam głębiej zrozumieć tekst Pisma Świętego i pozwalają to zrozumieć, staje się bardziej wyraziste, unikatowe przesłanie Biblii. Bo Biblia, właśnie to jest piękne, że w tej takiej różnorodności wszelakiej, bo mamy tam wszystko. My jeszcze mało o tym mówiliśmy, o różnych rodzajach literackich, czyli mamy takie opowiadania epizodyczne w Księdze Rodzaju, to Abraham, taki osobny cykl, prawda, potop osobny zupełnie. Potem mamy kroniki królewskie, które opisują. No, epos jest pewnego rodzaju epopeją księga Jozuego. Tam jest bitwa, walka, totalne zwycięstwo i tak dalej. Mamy jeszcze psalmy, mamy... Jest ta ogromna różnorodność, ale widać też taką tendencję, powiedzmy, redaktora, ostatecznego redaktora, żeby to wszystko spiąć pięknie w jedną całość. I tutaj, i jak to tak zobaczymy okiem ptaka, spojrzymy z wysoka na to wszystko, widzimy unikatowe przesłanie Biblii, o którym tu tak teraz mówiliśmy, czyli ta Bóg jest transcendentny, czyli przekracza wszystko, co możemy sobie, co człowiek może sobie wyobrazić. To jest niezwykłe przesłanie Biblii. Jest poza, nie można go sobie wyobrazić, nie można go przedstawić, dlatego stąd ten słynny biblijny zakaz przedstawiania Pana Boga i tego, co jest w niebie. Jest transcendentny, jest jeden Bóg przewyższający wszystko inne. I to jest unikatowe przesłanie Biblii. A dalej, druga rzecz, że Bóg wkracza w historię. I to jest też właśnie, dlaczego Exodus też jest taki wyjątkowy, że nagle ci bogowie, którzy gdzieś tam byli w niebiesiech, daleko, wysoko, odlegli, którzy tam między sobą mogli robić różne rzeczy, ale byli odlegli, tutaj Bóg wkracza w historię i rozpoczyna historię konkretnym ludem. To jest, nawet pomijając, czy ktoś wierzy, czy nie wierzy, to jest koncept, czy idea, która jest niezwykła. I nawet znam takich świeckich historyków na przykład, którzy badają ideę, czasami nawet niewierzących, i oni też mówią, że rzeczywiście ten pomysł Izraela, oni mówią pomysł, tak, mówią objawienie, ale ten pomysł jest unikatowy. To była wręcz, można powiedzieć, taka w myśleniu teologiczna rewolucja. Mhm.
0: I to jest ostatni akcent naszego cyklu. W ostatnich trzech audycjach, tak jak właśnie podkreśliliśmy, staraliśmy się wykazać, na czym polega wyjątkowość Biblii. Dalej skupialiśmy się na tych bardzo odległych kontekstach dzisiaj, które są dzisiaj z perspektywy czasu, no właśnie bardzo odległe. Ale mam nadzieję, że dzięki naszej audycji, chociaż w jakimś stopniu udało nam się Państwa zainteresować właśnie tymi zagadnieniami, których jak słyszycie Państwo, jest od groma i wiele szczegółów można zgłębiać tak naprawdę bez końca. Ale gdzieś trzeba skończyć i ten koniec właśnie stawiamy tutaj. Księdzu, bardzo dziękuję za obecność i za te trzy audycje. Dziękuję Państwu, którzy nas słuchali i właściwie to byłoby na tyle w dzisiejszej audycji Wiara tkwi w szczegółach. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję również.
2: Wiara tkwi w szczegółach. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: Reklama.
1: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Lektura w Radiu Emaus.
1: Henry Księkiewicz. Potop. Czyta Hubert Czarnocki.
2: I po chwili, po całym kościele, rozległ się głos od ołtarza. My, Jan Kazimierz, król Polski, wielki książę litewski, mazowiecki, pruski, etc., w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, amen. Jako złych ludzi szpetne przeciw majestatowi ojczyźnie występki, zanim przed sądem niebieskim staną, już w tym życiu doczesnym mają otrzymać karę, tak równie słusznym jest, ażeby cnota nie zostawała bez nagrody, która cnocie samej blasku chwały, a potomnym zachęty do naśladowania cnych przykładów dodawać winna. Przeto wiadomo czynimy całemu stanowi rycerskiemu, mianowicie zaś ludziom wojskowym i świeckim, urzędy mającym, cujus vis dignitatis et preminentie, oraz wszystkiemu obywatelstwu Wielkiego Księstwa Litewskiego i naszego Starostwa Żmudzkiego, że jakiekolwiek grawamina ciążyłyby na urodzonym, a nam wielce miłym panu Andrzeju Kmicicu, chorąży orszańskim, te koram jego następnych zasług i chwały, zniknąć z pamięci ludzkiej mają, w niczym czci i sławy, pomienionemu chorążemu orszańskiemu nie ujmując. Tu ksiądz przestał czytać i spojrzał ku ławce, w której pan Andrzej siedział. On zaś powstał na chwilę i wnet usiadł znowu. Głowę swą wynędzniałą wsparł o stalle i przymknął powieki jakoby w omdleniu. A wszystkie oczy zwróciły się ku niemu. Wszystkie usta poczęły szeptać: pan Kmicic, Kmicic, Kmicic tam, obok Bilewiczów. Lecz ksiądz skinął ręką i począł czytać dalej wśród głuchego milczenia. Który chorąży orszański, lubo w początkach nieszczęsnej owej szwedzkiej inkursji po stronie księcia wojewody się opowiedział. Przecie uczynił to nie z żadnej prywaty, ale z najszczerszej ku ojczyźnie intencji. Perswazją tegoż księcia do błędu przywiedzion, jakoby taka jeno, a nie inna droga salutis rei publice zostawała, jaką sam książę kroczył. A przybywszy do księcia Bogusława, który za przedawczyka go mając wszystkie nieżyczliwe praktyki przeciw ojczyźnie jaśnie przed nim odkrył, nie tylko pomieniony chorąży orszański na osobę naszą ręki podnosić nie obiecywał, ale samego księcia zbrojną ręką porwał, aby się za nas i za utrapioną ojczyznę pomścić.
3: Boże, bądź miłości w mnie grzesznej! Boże, bądź miłości w mnie grzesznej!
2: Zawołał niewieści głos tuż około pana Andrzeja, a w kościele zerwał się znowu gwar zdumienia. Ksiądz czytał dalej. Przez tegoż księcia postrzelon, ledwie do zdrowia przyszedłszy do Częstochowy się udał i tam piersią własną najświętszy przybytek osłaniał, przykład wytrwania i męstwa wszystkim dając, tamże z niebezpieczeństwem zdrowia i życia największe działo burzące prochami rozsadził, przy którym hazardzie pojman na śmierć przez okrutnych nieprzyjaciół był skazany, a przedtem żywym ogniem palony. Tu już płacz niewieści rozległ się tu i owdzie po kościele. Oleńka trzęsła się cała jak w paroksyzmie febry. Ale i z tych srogich terminów mocą królowej anielskiej wyratowan, do nas na Śląsk się udał i w powrocie naszym do miłej ojczyzny, gdy zdradliwy nieprzyjaciel zasadzkę nam nagotował, pomieniony chorąży orszański samoczwart tylko na całą potęgę nieprzyjacielską się rzucił, osobę naszą ratując. Tam posieczon i rapierami skuty, do pół boków we krwi własnej rycerskiej się pławiąc, z pobojowiska jako bez duszy był podniesion. Oleńka obie ręce przyłożyła do skroni i podniósłszy głowę, poczęła łowić wspieczone usta powietrze. Z piersi jej wychodził jęk.
3: Boże, Boże, Boże!
2: I znów zabrzmiał głos księdza, także coraz bardziej wzruszony. A gdy staraniem naszym do zdrowia przyszedł i wtedy nie spoczął, ale dalsze wojny odprawował, z chwałą niezmierną stawając w każdej potrzebie, za wzór rycerstwu przez hetmanów obojga narodów podawany, aż do szczęśliwego zdobycia Warszawy, po którym do Prus pod przybranym nazwiskiem Babinicza był wyprawiony. Gdy to imię zabrzmiało w kościele, gwar ludzki zmienił się jakoby w szmer fali. Więc Babinicz to on? Więc ów pogromca Szwedów, zbawca Wołmontowicz, zwycięzca w tylu bitwach to Kmicic? Szum wzmagał się coraz bardziej. Tłumy poczęły cisnąć się ku ołtarzowi, aby go widzieć lepiej. Boże, błogosław mu! Boże, błogosław! Ozwały się setki głosów. Ksiądz zwrócił się ku ławce i przeżegnał pana Andrzeja, który wsparty ciągle o stalle do umarłego niż żywego był podobniejszy, bo dusza wyszła zeń ze szczęścia i uleciała ku niebiosom. Po czym kapłan dalej czytał. Tamże nieprzyjacielski kraj ogniem i mieczem spustoszył. Do wiktorii pod Prostkami głównie się przyczynił. Księcia Bogusława własną ręką obalił i pojmał. Następnie do starostwa naszego Żmudzkiego powołany, jak niezmierne usługi oddał, ile miast i wsiów od nieprzyjacielskiej ręki uchronił, o tym tamtejsi inkole najlepiej wiedzieć powinni. Wiemy, wiemy, wiemy, grzmiało w całym kościele. Uciszcie się, rzekł ksiądz, podnosząc pismo królewskie ku górze. Przeto my, czytał dalej, rozważywszy wszystkie jego zasługi względem naszego majestatu i ojczyzny tak niezmierne, że i syn większych ojcu i matce oddać by nie mógł, postanowiliśmy je w tym liście naszym promulgować, ażeby tak wielkiego kawalera, wiary, majestatu i Rzeczypospolitej obrońcę nieżyczliwość ludzka dłużej już nie ścigała, lecz aby przynależną cnotliwym chwałą i powszechną miłością okryty chodził, nim zaś Sejm następny, chęci te nasze potwierdzając, wszelką zmazę z niego zdejmie i nim starostwem upickim, które wakat nagrodzić go będziem mogli, prosim uprzejmie nam miłych obywatelów starostwa naszego Żmudzkiego, aby te słowa nasze w sercach i umysłach zatrzymali, które nam sama Justitia, fundamentum regnorum, przesłać ku ich pamięci nakazała. Tu skończył ksiądz i zwróciwszy się do ołtarza modlić się począł. Pan Andrzej zaś uczuł nagle, że jakaś dłoń miękka chwyta jego rękę. Spojrzał, była to Leńka i nim miał czas pomiarkować się, cofnąć dłoń, panna podniosła ją i przycisnęła do ust wobec wszystkich w obliczu ołtarza i tłumów. Oleńka! Krzyknął zdumiony Kmicic, lecz ona wstała i zakrywszy twarz zasłoną, rzekła do miecznika. Stryju, chodźmy, chodźmy stąd prędko. I wyszli przez drzwi zakrystii. Pan Andrzej próbował wstać, wyjść za nią, lecz nie mógł. Siły opuściły go zupełnie. Natomiast w kwadrans później znalazł się przed kościołem, trzymany pod ręce przez pana Wołodyjowskiego i pana Zagłobę. Tłumy obywatelstwa, drobnej szlachty i pospolitego ludu cisnęły się dokoła. Niewiasty, zaledwie która zdołała się oderwać od piersi wracającego z wojny męża, już wiedzione ciekawością płci swojej właściwą, biegły popatrzyć na tego strasznego Ongi Kmicica, dziś zbawcę Laudy i przyszłego starostę. Koło zaciskało się coraz więcej, aż laudańscy musieli w końcu otoczyć i bronić od natłoku rycerza.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Witania do Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radiu Emaus.

Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Dobra muzyka w Radiu Emaus.

not by what I'm told. From the latest hit

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Dlaczego ja? Czyli o powołaniu do bycia zakonnicą.

0: Powołanie. Pochylam się często nad treścią tego słowa. Powołanie to dusza wciąż otwarta i gotowa. Powołanie jak źródło wciąż świeże i czyste. Powołanie nie może być smutne i bagniste. Powołanie to wołanie Boga do człowieka. Powołanie mój Bóg, który z łaską czeka. Powołanie to fiat, co dzień, co godzina. Powołanie to wieczność, co na ziemi się zaczyna. Powołanie woli Bożej we wszystkim szukanie. Powołanie przez Jezusa hojne obdarzanie. Powołanie pieśń służby w cierpieniu i radości. Powołanie to żar serca wśród największych przeciwności. Powołanie z wdzięcznością darów przyjmowanie. Powołanie to w miłości do końca wierne trwanie. Moje imię siostra Elwira, Szęsztacki Instytut Sióstr Maryi. Urodziłam się 7 września 68 roku, co dla rodziców było znakiem, że powinni nadać mi imię Maria. Rok 68 to także rok śmierci ojca założyciela, który umiera 15 września. I kiedy o tym się dowiedziałam, dla mnie było odkrycie nowej takiej prawdy, dla mnie osobiście, że z ojcem założycielem przez kilka dni żyłam na ziemi, że z jego błogosławieństwem w jakiś sposób się już na początku mojego życia spotkałam. Pochodzę z diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, z małej parafii Tarnówka. Aktualnie jestem w Niemczech, w Szenstadt, w miejscu powstania dzieła szenstadzkiego, przeznaczona dla służby w Sekretariacie Europy Wschodniej, dla Polaków, dla Rosjan, dla Białorusinów, którzy tutaj przybywają, a także dla Polaków, którzy mieszkają tu w Niemczech i żyją w polskich misjach katolickich bądź w niemieckich parafiach, ale chcą też poznawać wiarę, pogłębiać wiarę w języku polskim. Tam, gdzie jest to możliwe, chętnie służę. Gdyby postawić pytanie, dlaczego zostałam siostrą, dlaczego poszłam za głosem powołania, chciałabym to zamknąć w takich czterech określeniach. Po pierwsze, nie jest to wytłumaczalne ludzkimi słowami. Jest to tajemnica Bożej łaski. Tajemnica Bożej łaski, na którą człowiek najczęściej odpowiada zmieszaniem, poczuciem swojej niegodności. Ale jest to wołanie Boże, na które nie można nie odpowiedzieć. I które, jeżeli rozpoznajemy i przyjmujemy, nasze serca wypełnia wielka wdzięczność. Myśląc i próbując odczytać, kiedy po raz pierwszy Pan Bóg zapukał do serca, kiedy Pan Bóg pozwolił mi poznać Jego wołanie, myślę, że sięga moich początków mojego życia. Po pierwsze wspomniane imię, które rodzice mi nadali Maria. Z czasem ono stawało się dla mnie takim wołaniem Maryi, że ona już właśnie od kołyski, od poczęcia wzięła mnie pod swoją opiekę i zaprasza do szczególnej bliskości. Wydarzeniem, które też miało wpływ na moje powołanie, było takie wydarzenie z dzieciństwa, kiedy mając 4 lata spotkało mnie takie po ludzku wielkie nieszczęście, gdy zostałam prawie śmiertelnie poparzona i lekarze nie dawali mi nadziei na przeżycie. Mama moja w tym czasie była w porodówce z drugą moją siostrą i kiedy lekarze przyszli z tą wiadomością do mamy, pytając, czy urodziła córkę czy syna, gdy mama odpowiada, że córkę, lekarze powiedzieli, że dzięki Bogu, bo jedną Pan Bóg dał, drugą wziął. Kiedy ta historia w najdrobniejszych szczegółach była opowiadana, dotyczyła mnie osobiście, zawsze budziła jakieś wielkie przeżycie, wielkie poruszenie mojego serca, a zarazem wdzięczność za to, że jednak Pan Bóg życie podarował mi z powrotem. I to budziło we mnie wielkie pytanie, zamyślenie, w jaki sposób Panu Bogu za to, że to życie jednak podarował mi z powrotem podziękować. I to był też duży grunt dla mojego powołania. Kolejnym takim czynnikiem, który mogę powiedzieć, że jest wpływem i myślę, że dla każdego z nas, dla każdego młodego człowieka, wzrastającego człowieka, jest przykład konkretnie innych. Dla mnie takim wzorem świętego życia był na przykład dziadek, który miał zawsze poczucie humoru, który zawsze był pogodny, a przy tym nie udawał się na spoczynek, kiedy nie odmówił różańca. Był zawsze prawy, nigdy nie słyszałam z jego ust przekleństw czy krytyki na temat innych. Był taki naturalny, zwyczajny i prosty, a zarazem dla mnie był to wielki i święty człowiek. Przykładem też takiego prostego życia byli moi rodzice, ale szczególnie moja mama. I to, co wyniosłam jakąś taką podstawową prawdę z mojego domu, to to, że Bóg wszystko widzi, że Bóg widzi nie po to, żeby karać, ale Bóg widzi z miłością, widzi, aby ochraniać. To był styl wychowania mojej mamy, że to, co czynię, czy dotyczy nauki, czy dotyczy pracy, czy czegokolwiek, nie mogę kierować się tym, czy nauczyciele widzą, czy rodzice widzą, ale zawsze dla mnie miarą powinno być to, że widzi Pan Bóg, który patrzy z miłością, że to, co czynię, czynię dla Niego. I ta prawda miała znaczący wpływ na moje wychowanie, na moje wzrastanie w wierze, bo to mi pomagało rzeczywiście być takim wolnym dzieckiem Bożym i nieważne było dla mnie aż tak bardzo, co inni mówią, jak inni mnie oceniają, bo najważniejsze było to, co myśli Pan Bóg i żeby On miał radość z mojej postawy, z mojego zachowania. Gdyby chcieć zapytać o plany, jakie miałam w dzieciństwie, w młodości, tak jak każda kobieta, myślałam o rodzinie, o dzieciach, o tym, że chciałabym mieć dużą rodzinę, dużo dzieci, a być może poświęcić się właśnie służbie dzieciom w domu dziecka, w jakiejś takiej służbie społecznej, może właśnie nie zakładając rodziny, aczkolwiek ciągle to było jeszcze niejasne. Pierwsza taka konkretna myśl o siostrach, kiedy właśnie spotkałam siostrę konkretnie w mojej parafii jako kilkunastoletnia dziewczyna. Nawet chciałam coś do tej siostry napisać i nie potrafię nawet nazwać wspólnoty, jaka to była, aczkolwiek wycofałam się z tego, nie wiedząc, co mogę napisać do siostry zakonnej. Idąc przez życie, spotykałam w średniej szkole też inne siostry, inne wspólnoty. Nurtowało to moje serce, ale ciągle to jeszcze nie było to, co dotykało głęboko mojego serca, co było odpowiedzią na moje oczekiwania, pragnienia. I w roku 86 podejmowałam naukę w Bydgoszczy z moimi koleżankami. Jako ciekawy znak też Bożego prowadzenia poszłam tutaj za namową moich koleżanek, aby zdawać egzaminy i okazało się, że moje koleżanki nie zdały, a ja zdałam. W tym samym roku też przyszły do Bydgoszczy siostry szęsztackie, siostry zupełnie nowe, których wcześniej nie znałam. Tutaj w Bydgoszczy spotkałam je po raz pierwszy. I kiedy zostało ogłoszone pierwsze spotkanie dla dziewcząt, aby przyjść, zobaczyć siostra, która chce tylko z dziewczętami poprowadzić spotkanie, jakoś od początku mnie to zinspirowało, że na to spotkanie muszę pójść. I kiedy z dwoma koleżankami poszłam na spotkanie, były też inne dziewczyny, było nas około dziesiątki, od początku ujęło mnie to, co właśnie było jakimś głębokim pragnieniem mego serca. Siostra po pierwsze była bardzo radosna, naturalna, taka całkiem normalna i z wielkim takim optymizmem, zapałem, naturalnością mówiła o swoim powołaniu. Mówiła o Maryi w taki inny sposób, jak do tej pory słyszałam. O Maryi, która chce nas wychowywać, która chce z nami iść przez życie, która chce używać nas jako swoje narzędzia dla odnowy świata. Też siostra podkreślała drugą prawdę, co dla mnie było bardzo ważne od początku, że Matka Boża nie tylko oczekuje naszej czci, ale Matka Boża oczekuje naszej współpracy. Oczekuje naszych młodych serc, młodych dłoni, aby z nią odnawiać świat. Ona dzisiaj nie idzie pośród świata tak bezpośrednio, fizycznie, ale potrzebuje nas jako swoich narzędzi. I hasło, które w Szęsztacie jest znane, nic bez Ciebie, nic bez nas, mówi właśnie o tym, że wszystko jest darem Bożej łaski, ale na tą łaskę trzeba odpowiedzieć, z tą łaską trzeba współpracować. I dla mnie jako młodej dziewczyny może to jest prawda taka zasadnicza, ale to miało też bardzo kluczowe znaczenie, że Szęsztat był tym, co mnie pociągnęło. I odtąd już wiedziałam, że tu chcę chodzić na spotkania, tu chcę zgłębiać swoją duchowość, pogłębiać swoją wiarę, aczkolwiek jeszcze nie było 100% co do powołania, ale do tej duchowości. I myślę, że to jest też odpowiedzią, dlaczego właśnie wybrałam tę wspólnotę. Jednak moja ostateczna decyzja przyszła po spotkaniu z Matką Bożą w sanktuarium. Ruch szęsztacki, który jest już dosyć znany, ale może nie dla wszystkich, cechuje się właśnie kultem maryjnym, pracą z rodzinami, z kobietami, też skupia bardzo dużo wspólnot w swoich szeregach. My jako siostry jesteśmy tylko jedną z wielu wspólnot. Ruch szęsztacki to jest 6 instytutów życia konsekrowanego, jesteśmy jedną z nich. I kiedy poznawałam Szęsztat, siostra mówiła o sanktuarium. W tym czasie nie było w Bydgoszczy sanktuarium, nie było ruchu szęsztackiego. To były pierwsze siostry, które mówiły, że sanktuarium jest dla nas bardzo ważne, jest to miejsce, źródłem łask. sanktuarium, gdzie szczególnie doświadczamy bliskości Boga, bliskości Matki Bożej, tam jej się zawierzamy, tam możemy jej przynosić nasze radości i troski. I dużo było mowy o sanktuarium, które jest dla nas jako ruchu szenstadzkiego bardzo ważne, aczkolwiek była to dla nas tylko teoria, jako dla dziewcząt, które z tych spotkań korzystały. I dopiero po raz pierwszy, kiedy siostra zorganizowała dla nas wyjazd do Świdra koło Warszawy, tam gdzie właśnie jest powstałe sanktuarium w 1981 roku, to było dla nas wszystkich takim wielkim przeżyciem, też z wielkim szacunkiem i wdzięcznością wspominam te siostry, które jako tylko dwie wyjechały z prawie 100-osobową grupą dziewcząt z Bydgoszczy, aby tam nas zawieźć do sanktuarium, do tego miejsca, które dla Polski było i jest takim centralnym miejscem, jeśli chodzi o ruch szenstadzki. W drodze jadąc do Świdra kupiliśmy piękny bukiet kwiatów jako ta grupa, która tam jechała. I gdy znaleźliśmy się przy sanktuarium, przy siostrach, padło pytanie, kto Matce Bożej złoży kwiaty przed ołtarzem. Albowiem ci, którzy znają sanktuarium, wiedzą, że sanktuarium jest małe i one wszędzie na świecie, to jest też specyfika naszej duchowości, wszędzie na świecie budowane są identyczne. W sanktuarium może zmieścić się około 60-50 osób, jak tak trochę więcej wejdzie, ale też jak myśmy przyjechały, siostry się modliły, sanktuarium nie było całkiem wolne i było zrozumiałe, że nie wszystkie do sanktuarium możemy w jednym momencie wejść. I wtedy dziewczęta spontanicznie powiedziały, że Maria, najlepiej Maria. I to było dla mnie takie i zaskoczenie, i wielkie wyróżnienie. I mówię o tym wydarzeniu, dlatego że było ono takie małe, niepozorne, ale dla mnie bardzo kluczowe. I kiedy weszłam do sanktuarium z tymi kwiatami, aby złożyć je przed obrazem Matki Bożej, siostry się też modliły na adorację. Było wystawienie Najświętszego Sakramentu, które każdego dnia w świderskim sanktuarium jest i też jest tam wspólnota sióstr wieczystej adoracji, która tą adorację zapewnia. Przychodzą też ludzie na modlitwę. I w tym klimacie znalazłam się w sanktuarium przed obrazem Maryi i mój wzrok spotkał się z jej wzrokiem, co było takie nawet może trudne do wyrażenia, ale dla mnie to nie był tylko obraz. To rzeczywiście była Maryja, która z taką miłością, życzliwością, zrozumieniem patrzyła nie tylko w moje oczy, ale w moje serce. I był to wzrok, który dawał poczucie bezpieczeństwa, poczucie szczęścia, który był takim delikatnym zaproszeniem niejako w ślady Maryi, bardziej świadomie, jeszcze głębiej. Dla mnie to była właśnie taka, potocznie mówiąc, kropka nad i dotycząca powołania, że właśnie przeżycie sanktuarium, przeżycie bliskości Maryi w jej sanktuarium stało się dla mnie w moim sercu taką ostateczną decyzją, że ta wspólnota, że tu chcę przyjść, jeśli Pan Bóg sobie tego będzie życzył. Jako siostry, jak wspomniałam, już pracujemy z rodzinami, z dziewczętami i formacja, podobnie jak w wielu innych wspólnotach, rozpoczyna się, kiedy ja przyszłam, to był postulat pierwszym etapem formacji, ale dzisiaj w wielu krajach wprowadza się też kandydaturę, taki okres wstępny dla poznania wspólnoty, dla pogłębienia wiary i to jest taki okres wstępny, nieokreślony czasem. Kolejnym etapem jest postulat, który najczęściej trwa pół roku i w postulacie dziewczęta jeszcze są w stroju świeckim, aczkolwiek mają też już taki strój trochę inny, aniżeli normalnie dziewczęta, że można rozpoznać, że to są kandydatki. W czasie postulatu postulantki otrzymują medalik z wizerunkiem Matki Bożej czy Kroć Przedziwnej. Jest to znak, że należą do wspólnoty, znak zawierzenia Matce Bożej, że na tą maryjną drogę wchodzą. Po postulacie rozpoczyna się nowicjat, który zwykle w innych wspólnotach podobnie trwa 2 lata i na początku nowicjatu nowicjuszki przeżywają swoje obłóczyny, gdzie otrzymują strój. W naszej wspólnocie od początku nowicjuszka ma strój taki jak wszystkie inne siostry. Nowicjuszka odróżnia się tym, że zamiast broszki z wizerunkiem MTA właśnie ma medalik na łańcuszku. Nowicjat trwa 2 lata. Na koniec nowicjatu nowicjuszka na nowo podejmuje decyzję swojego powołania, potwierdza swoją decyzję i jest prawnie włączona do wspólnoty i na znak prawnego włączenia do wspólnoty otrzymuje broszkę z wizerunkiem MTA, która mówi właśnie o naszym maryjnym posłannictwie, maryjnym charyzmacie. I dalsze lata formacji to są 2 tercjaty, że do wieczystych, kiedy każda siostra otrzymuje obrączkę z krzyżykiem, cały czas formacji trwa około 9 lat. Co jeszcze można by powiedzieć, aby ukazać piękno naszego posłannictwa, naszego powołania? Myślę, że dzisiejszy człowiek, dzisiejszy świat w szczególny sposób potrzebuje takiego żywego znaku Bożej miłości pośród świata, pośród codzienności i każde powołanie kapłańskie, zakonne, myślę, że jest takim znakiem i moim pragnieniem jest, aby takim znakiem każde powołanie było. Chciałabym szczególnie do wszystkich młodych, szczególnie do dziewcząt skierować takie ufne zaproszenie, zachętę i niejako powiedzieć po imieniu: Karolino, Małgosiu, Aniu, Jezus nie woła, Jezus tylko delikatnie, ale zdecydowanie zaprasza, delikatnie puka do ludzkiego serca. Jeżeli słyszysz to pukanie, to pamiętaj, że jest to wołanie Bożej łaski. Droga z Jezusem i za Jezusem nie jest drogą prostą i łatwą, drogą, jak można powiedzieć potocznie, z górki, ale jest to droga, która jest drogą najpewniejszą, najbezpieczniejszą i najpiękniejszą. Piękniejszej drogi nie znajdziesz. A kluczem szczęścia dla każdego z nas nie jest konkretnie powołanie takie czy takie, ale najważniejsze, abyśmy odpowiedzieli na powołanie, które Bóg przygotował właśnie dla mnie. I kochane młode dziewczęta, życzę każdej z was, aby znalazła, odczytała we właściwy sposób i miała odwagę z radością, z ufnością na to wołanie odpowiedzieć. I gdy na koniec, gdyby chcieć postawić pytanie, co jest moim marzeniem jako siostry Maryi, jako siostry Szynsztackiego Instytutu Sióstr Maryi, mogłabym to odpowiedzieć takim jednym, prostym zdaniem. Moim najgłębszym pragnieniem jest swoim życiem, swoją postawą ukazywać piękno posłannictwa Matki Bożej. I serdecznie zapraszam do głębszego poznania naszej duchowości, sanktuarium, do którego też zapraszam, a ja osobiście zapraszam do miejsca powstania dzieła Szynsztackiego w Niemczech, do Szynsztatu. Jest to Fallendar koło Koblencji nad Renem. Piękne miejsce, miejsce godne uwagi, miejsce, gdzie można prawdziwie duchowo odpocząć i prawdziwie doświadczyć Boga, spotkać się z Bogiem, by stać się też mocniejszym w wierze i tą wiarę z radością nieść dalej. Podaję adres naszej strony www.szynsztat.pl albo strona konkretnie siostrzana www.siostryszynsztat.pl. Także serdecznie zapraszam, tam można znaleźć namiary, telefony, adresy. Dziękuję.
1: Dlaczego ja? Czyli o powołaniu do bycia zakonnicą. Radio Emaus.

0: Cloud, Jerry Wanda, Mr. Santana.
1: Radio Emmaus.

0: Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór. Dobra muzyka w Radiu Emaus. Coś pięknego dla Boga. Audycja Fundacji Adopcji Serca. Zaprasza Wojciech Zięba.
1: Szczęść Boże wszystkim słuchaczom. Zapraszam do wysłuchania kolejnej audycji z cyklu Coś Pięknego dla Boga Fundacji Adopcji Serca Poznańskiej Wspólnoty Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata Maitri. Przed mikrofonem Wojciech Zięba. Dzisiejsze rozważanie będzie dotyczyć naszych postaw, stylu życia, a zwłaszcza wynikającej z nich kultury. W nauczaniu papieży ta problematyka była często podejmowana, zwłaszcza problematyka kultury życia i kultury śmierci. Nie chodzi mi o teoretyczne rozważania. Dla mnie jest to okazja, by zastanowić się nad swoim życiem, jego kształtem i sensem, do czego zapraszam także Ciebie. Jest to droga poszukiwania sposobów, jak zrobić coś pięknego dla Boga w odpowiedzi na Jego miłość. Miłość silniejszą niż śmierć, do czego zachęcała nas i zapraszała święta Matka Teresa z Kalkuty, patronka naszej wspólnoty. W naszych rozważaniach będzie nam towarzyszyć przepiękna muzyka sakralna współczesnego kompozytora poznańskiego, pana Marka Raczyńskiego. W twórczości kompozytorów tworzących muzykę sakralną możemy odnaleźć realizację hasła Matki Teresy „Zróbmy coś pięknego dla Boga”. Choć może w inny sposób niż ona o tym myślała. Matka Teresa służyła Bogu, odnajdując Jezusa w najbiedniejszych z biednych. Sama jednak mówiła: ja nie mogę zrobić tego, co ty nie możesz zrobić tego, co ja, ale razem możemy zrobić coś pięknego dla Boga. Niech więc w tym duchu piękno muzyki sakralnej tworzonej na chwałę Bożą podnosi nasze serca i dusze ku Niemu i niech będzie pomocą w naszych rozważaniach. Zacznijmy od Słowa Bożego. Rozpoczynając swoje nauczanie, Jezus streścił je następująco. Czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Wzrost Królestwa Bożego zależy od naszego nawrócenia, które wyraża się w naszych postawach życiowych. Potrzebna jest ich przemiana, aby przybliżyć Królestwo Boże. Czym jest postawa? Jest to sposób myślenia, postępowania i zachowania, który wynika z poglądów danej osoby i jest ich wyrazem. Obserwujemy bardzo różne postawy życiowe. Jedną z postaw, o której często mówił papież Franciszek, jest postawa konsumpcjonizmu. Polega ona na zdobywaniu i zużywaniu, czy nawet marnowaniu dóbr materialnych i usług, które jest nieuzasadnione przez rzeczywiste potrzeby oraz koszty społeczne i ekologiczne. Jest to też pogląd polegający na uznawaniu konsumpcji za wskaźnik jakości życia lub nawet za najważniejszą, czy nawet jedyną wartość. Z naszych postaw wynika określony styl życia. Pojęcie to obejmuje nie tylko zachowania ludzkie, ale też motywacje, system wartości, potrzeby, pragnienia, a nawet zachcianki. Udział w naszej wspólnocie polega właśnie na kształtowaniu naszych postaw i stylu życia w duchu Ewangelii. Nasz statut mówi, że jesteśmy wspólnotą wierzących w Kościele, którzy poprzez modlitwę i formację, przemianę stylu życia oraz wspólne działanie na rzecz najbiedniejszych z biednych na całym świecie starają się odpowiadać na wezwanie Chrystusa do miłości takiej, jaką On nas umiłował. Jezus, a za Nim Kościół, wzywa nas do radykalnej przemiany stylu swojego życia, co w ostatnim czasie znalazło szczególny wyraz w nauczaniu papieża Franciszka w encyklice Laudato Si. Jednym z kluczowych jej zagadnień jest styl życia i wezwanie do jego przemiany. Papież podkreśla w niej problemy globalne, zwłaszcza w krajach ubogich, związane z obecnym stylem życia w krajach rozwiniętych, a w każdym rozdziale przedstawia propozycję nowego stylu życia. Skupia się między innymi na konsumpcyjnym stylu życia, który niszczy planetę i jej zasoby, prowadzi do nędzy i głodu w krajach ubogich, ale też niszczy tradycyjny styl życia, jaki przez długi czas wspierał tożsamość kulturową oraz sens istnienia i współżycia. Prowadzi to wprost do zaniku niektórych kultur. Nasz sposób myślenia, postawy i styl życia kształtują też kulturę, nad czym pochylimy się za chwilę. W międzyczasie zatrzymajmy się i posłuchajmy muzyki, która pozwoli nam też na chwilę refleksji. Będziemy dziś słuchać utworów choralnych pana Marka Racińskiego, który jest przedstawicielem młodego pokolenia polskich kompozytorów. Swoją drogę muzyczną rozpoczął w chórze Poznańskie Słowiki pod kierunkiem profesora Stefana Stuligrosza. Wieloletnia praca w tym zespole ukształtowała jego wrażliwość i na trwałe związała go ze światem muzyki choralnej. Studia kompozytorskie ukończył z wyróżnieniem w Akademii Muzycznej w Poznaniu. Tu zdobył też stopień doktora sztuki muzycznej. Swoje umiejętności rozwijał także na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie na podyplomowych studiach kompozycji u profesora Pawła Łukaszewskiego. Kompozycje Marka Racińskiego spotykają się z uznaniem na międzynarodowych festiwalach i konkursach. Muzyka Marka Racińskiego utrwalona została na ponad 50 albumach CD i DVD, z czego dwa zostały nagrodzone Fryderykiem. Wiele utworów Marka Racińskiego powstało do tekstów sakralnych. Jak mówił sam kompozytor, dobór tekstów biblijnych czy liturgicznych czasem wynika po prostu z zamówienia na utwór z konkretnym tekstem. Ale bywa i tak, że jakiś tekst silnie do niego przemówił, pociągnął, zafrapował, przenika go i działa w jego wnętrzu. Stąd często sięga po psalmy i inne teksty biblijne, po różne teksty liturgiczne, jak antyfony, ale też inne teksty o tematyce sakralnej, jak na przykład średniowieczne plankty. Dziś poznamy kilka przykładów takich kompozycji. Posłuchajmy teraz utworu Laudate Dominum Omnes Gentes na chór mieszany, napisanego do słów psalmu 117. Polskie tłumaczenie tekstu brzmi: Chwalcie Pana wszystkie narody, wysławiajcie Go wszystkie ludy, bo Jego łaskawość nad nami potężna, a wierność Pańska trwa na wiek. Jak możemy przyczynić się do tego, by wszystkie ludy chwaliły Boga? Drogę wskazał nam Jezus, mówiąc: Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. W jaki sposób nasze światło może jaśnieć przed ludźmi i o jakie dobre czyny chodzi? Mówił prorok Izajasz. Jeśli podasz twój chleb zgłodniałemu i nakarmisz duszę przygnębioną, wówczas twe światło zabłyśnie w ciemnościach, a twoja ciemność stanie się południem. Zaś księdza Syracha nas poucza: kto świadczy dobrodziejstwa, przynosi ofiary z najczystszej mąki, a kto daje jałmużnę, składa ofiarę uwielbienia. Posłuchajmy. Śpiewa zespół wokalny Minimus pod kierownictwem Sławomiry Raczyńskiej.

0: Coś pięknego dla Boga. Audycja Fundacji Adopcji Serca.
1: Wracając do naszych rozważań, zastanówmy się, czym jest kultura. Najczęściej jest rozumiana jako całokształt duchowego i materialnego dorobku społeczeństwa. Kulturę można określić jako ogół wytworów ludzi, zarówno materialnych, jak i niematerialnych. Kultura bywa utożsamiana z cywilizacją i z wzorami postępowania charakterystycznymi dla danego społeczeństwa. Także z tym, co w zachowaniu ludzkim jest wyuczone, przekazywane z pokolenia na pokolenie, w odróżnieniu od tego, co jest odziedziczone biologicznie. Ponieważ słowo kultura i cywilizacja bywają utożsamiane czy używane zamiennie, przyjrzyjmy się wypowiedziom papieży, które odnoszą się do obu tych terminów. Paweł VI i Jan Paweł II mówili o kulturze czy cywilizacji życia oraz o kulturze czy cywilizacji śmierci, a także o kulturze czy cywilizacji miłości i prawdy. Według Jana Pawła II kultura wyraża człowieka, jego godność, służy jego dobru, jest sposobem jego istnienia. Jest świadomym i wolnym działaniem człowieka, mającym na celu uczłowieczenie jego samego oraz środowiska, w którym żyje. Jan Paweł II w tak rozumianej kulturze przyznaje naczelne miejsce promocji Ewangelii życia i od początku swego pontyfikatu niestrudzenie głosił chrześcijańskie orędzie godnego życia. Jednocześnie od początku z bólem demaskował przejawy kryzysu nowożytnej kultury zachodniej, wyrażające się między innymi w różnorodnych działaniach czy zaniechaniach, które sprzeciwiają się życiu, co określił terminem kultura śmierci. Jan Paweł II żądał przyznania każdej osobie ludzkiej przysługującej i prawa do życia we wszystkich fazach jego rozwoju, od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. Niezależnie od tego, czy jest to osoba zdrowa czy chora, w pełni sprawna czy upośledzona, bogata czy biedna. Jan Paweł II wielokrotnie powoływał się na katalog haniebnych wykroczeń przeciw życiu ludzkiemu, jakie możemy znaleźć w dokumentach Soboru Watykańskiego II. Zabójstwa, ludobójstwa, aborcja, eutanazja, wszystko cokolwiek narusza integralność osoby ludzkiej, jak okaleczenia, tortury zadawane ciału i duszy, przymus psychiczny, wszystko co ubliża godności ludzkiej, jak nieludzkie warunki życia, nędza i głód, analfabetyzm, arbitralne aresztowania, deportacje, współczesne niewolnictwo, prostytucja, handel ludźmi, a także nieludzkie warunki pracy i wyzysk. Jan Paweł II, nawiązując do nauczania Pawła VI, który jako pierwszy użył pojęcia cywilizacja miłości, stał się promotorem cywilizacji miłości i prawdy przeciwstawianej cywilizacji śmierci. Zaś kulturze śmierci przeciwstawia kulturę życia. Stwierdził, Paweł VI wielokrotnie wskazywał na cywilizację miłości jako na cel, do którego powinny zmierzać wszelkie wysiłki w dziedzinie społecznej i kulturalnej, a także ekonomicznej i politycznej. Papież powiedział też, że cywilizacja miłości może czynić nasz świat coraz bardziej ludzkim. Zwracając się do Starego Kontynentu, powiedział: całej Europie należałoby życzyć, by urzeczywistniała się w niej cywilizacja miłości płynąca z ducha Ewangelii i jednocześnie głęboko humanistyczna. Odpowiada ona głębokim potrzebom i pragnieniom człowieka, także w wymiarze społecznym. Już czas, byśmy zaczęli myśleć o przyszłości Europy nie z pozycji siły i przemocy, nie z pozycji przewagi gospodarczej czy własnych korzyści, ale z punktu widzenia cywilizacji miłości. Te słowa można odnieść też do całego świata, podzielonego ekonomicznie, politycznie i militarnie. Nasza wspólnota skupia się głównie na problemach ludzi żyjących w nędzy i głodzie w krajach ubogich, zachęcając swoich członków i wszystkich, z którymi się spotyka, do budowania cywilizacji miłości poprzez przemianę stylu życia i odpowiadanie na potrzeby ubogich poprzez dzielenie się swoimi dobrami, swoim czasem i swoim czynem, a także dostrzeganie i docenianie ich pełnej godności ludzkiej. Wróćmy do muzyki. Posłuchajmy utworu Gaudeamus Omnes in Domino na pięciogłosowy chór mieszany. Tekst pochodzi z introitu, czyli śpiewu na rozpoczęcie mszy świętej na uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Jego polskie tłumaczenie brzmi: radujmy się wszyscy w Panu, obchodząc Dzień Święty ku czci Najświętszej Maryi Panny, z której wniebowzięcia radują się aniołowie i wielbią Syna Bożego. Wniebowzięcie Maryi jest obietnicą tego, co czeka wszystkich wierzących. Wskazuje, że Bóg pragnie zbawienia całego człowieka, zarówno jego duszy, jak i ciała. Przypomina też o rzeczach ostatecznych, którymi są, jak uczy nas katechizm, śmierć, sąd Boży i niebo albo piekło. Opis sądu ostatecznego w Ewangelii według świętego Mateusza przypomina nam, jak ważna dla osiągnięcia nieba jest wrażliwość oraz czynna odpowiedź na cierpienie i nędzę ludzką. Byłem głodny, nagi, spragniony, chory, bezdomny, mówił Jezus. Wszystko, co uczyniliście albo nie uczyniliście, jednemu z tych najmniejszych, mnieście uczynili. Słuchając tego utworu, wznieśmy w górę serca i módlmy się, abyśmy mogli kiedyś wraz z Maryją radować się wiecznie w niebie. Śpiewa poznański chór kameralny pod dyrekcją Bartosza Michałowskiego.

0: Coś pięknego dla Boga. Audycja Fundacji Adopcji Serca.
1: Wróćmy do naszych rozważań na temat kultury. Problematyka z nią związana często pojawiała się także w nauczaniu papieża Franciszka. Nawiązuje on do nauczania Jana Pawła II, w którym pojawiają się przeciwstawne pojęcia kultury życia i kultury śmierci. Franciszek to nauczanie pogłębia i rozwija, ukazując liczne aspekty kultury, a zwłaszcza kulturę odrzucenia, która jest przejawem kultury śmierci i dotyka zarówno ludzi wykluczonych i odrzuconych, jak i przedmiotów, które szybko stają się śmieciami trafiającymi na śmietnik. Kultura odrzucenia w centrum nie stawia człowieka, ale konsumpcję i interesy ekonomiczne. Oznacza traktowanie rzeczy i ludzi, a także całych grup społecznych jako jednorazowego użytku lub zbędnych. Gdy przestają pasować do stylu konsumpcji, w tym przemijającej mody, gdy maleje ich produktywność czy sprawność fizyczna, są spychani na margines i odrzucani. Tym, co dzisiaj rządzi, nie jest człowiek, ale pieniądz. A mężczyźni i kobiety są poświęcani w imię bożków, zysku i konsumpcji. Jest to kultura odrzucenia. Tymczasem święty Paweł napisał: przygarniajcie jedni drugich, jak i Chrystus przygarnął was ku chwale Boga. Wołał papież Franciszek: kiedy psuje się komputer, robi się tragedię, ale ubóstwo, potrzeby, dramaty tak wielu osób stają się czymś normalnym. Jeśli w zimową noc umiera na ulicy człowiek, jeśli w tylu częściach świata są dzieci, które nie mają co jeść, nie budzi to zainteresowania. Natomiast spadek notowań o 10 punktów na giełdzie to jest tragedia. W ten sposób osoby są odrzucane, jakby były odpadami. Ta kultura odrzucenia zaraża wszystkich. Życie ludzkie, osoba nie są już postrzegane jako podstawowa wartość, którą należy szanować i chronić, zwłaszcza jeśli ta osoba jest uboga lub niepełnosprawna, jeśli nie jest jeszcze przydatna, jak dziecko mające dopiero przyjść na świat, lub już nie jest przydatna jako osoba w podeszłym wieku. Ta kultura odrzucenia sprawiła, że staliśmy się niewrażliwi również na marnowanie i wyrzucanie żywności, co tym bardziej zasługuje na potępienie, że w każdej części świata liczne osoby i rodziny cierpią na skutek głodu i niedożywienia, mówił papież Franciszek. Kiedyś nasi dziadkowie byli bardzo uczuleni, żeby nie wyrzucać resztek żywności. Konsumpcjonizm sprawił, iż przyzwyczailiśmy się do codziennego jej marnowania. Pamiętajmy jednak, że żywność, którą się wyrzuca, jest niejako kradziona ze stołu ubogich, którzy głodują. Papież w tym kontekście przypomniał też cudowne rozmnożenie chleba przez Jezusa. On miał taką moc, ale zatroszczył się nawet o resztki, aby nic się nie zmarnowało. My takiej mocy nie mamy, za to marnujemy ogromne ilości żywności. Ofiarami kultury odrzucenia stają się nienarodzeni, bezdomni, migranci, osoby starsze, biedni i głodujący oraz wszyscy, którzy nie pasują do kultu zysku, w którego centrum stoi bożek, pieniądz, a nie osoba ludzka. Ignorowanie losu potrzebujących jest przez papieży wprost utożsamiane ze zdradą nauczania Jezusa. Podobnie jak Jan Paweł II, Franciszek wskazuje na rodzinę, w której uczymy się prosić o pozwolenie, mówić dziękuję, panować nad agresją lub chciwością.

kompozytora tekst to jedna z antyfon maryjnych z brewiarzowej modlitwy na zakończenie dnia, czyli komplety. Tekst w polskim tłumaczeniu brzmi: Witaj niebios królowo, witaj panie aniołów, witaj różdżko i bramo, jasność zrodziłaś światu. Ciesz się panno chwalebna, ponad wszystkie piękniejsza, witaj o najśliczniejsza, proś Chrystusa za nami. Ta antyfona ukazuje m.in. rolę Maryi w dziele zbawienia. To przez nią Jezus przyszedł na świat, a dziś jako Matka Miłosierdzia wstawia się za nami. Królowa Nieba i Pani Aniołów pochodziła z ubogiej, prowincjonalnej rodziny i doświadczała codziennych trudów ubogiego życia. W Egipcie dzieliła los uchodźców, więc doskonale rozumie położenie wygnańców, ich cierpienie i brak poczucia bezpieczeństwa. Dlatego jest bliska wszystkim odrzuconym i potrzebującym. Stąd też zwana jest także Matką Ubogich, jako ich orędowniczka i pocieszycielka. Maryja żyła ubogo, a w tradycji biblijnej ubodzy to ci, którzy całą swoją nadzieję pokładają w Bogu, a nie w dobrach materialnych. Maryja poprzez swoją bezwarunkową zgodę na Boży plan stała się uosobieniem tej postawy. Słuchając tego utworu módlmy się, abyśmy potrafili naśladować jej postawę zjednoczenia w miłości z Bogiem i tak jak ona niosła Jezusa Elżbiecie, spiesząc jej z pomocą, umieli nieść Go ludziom poprzez nasze dobre czyny. Prośmy Królową Nieba, aby Królestwo Boże, Królestwo Miłości i Pokoju zapanowało w naszych sercach i poprzez nas wzrastało w świecie. Śpiewa zespół wokalny Minimus pod kierownictwem Sławomiry Raczyńskiej.

0: Coś pięknego dla Boga. Audycja Fundacji Adopcji Serca.
1: Wróćmy do naszych rozważań na temat kultury. Papież Franciszek zauważa liczne problemy związane z kulturą. Istocie ludzkiej brak dziś odpowiednio solidnej etyki, kultury i duchowości. Mówi, że obserwujemy degradację etyczną i kulturową. Powstaje kultura konsumpcyjna czy kultura relatywizmu. Wreszcie kultura marnotrawstwa i odrzucenia czy kultura zysku i odrzucenia. Wreszcie kultura odrzucenia i obojętności, a także kultura odrzucenia życia czy odrzucenia człowieka. Mówi papież, wiele spraw musi zmienić swój kierunek, ale przede wszystkim cała ludzkość potrzebuje przemiany. Staje przed nami wielkie wyzwanie kulturowe, duchowe i edukacyjne, oznaczające długie procesy odrodzenia. Wiele osób wie, że obecny postęp oraz zwyczajne gromadzenie rzeczy i przyjemności nie wystarcza, aby ludzkie serce obdarzyć sensem i radością. Jednak nie potrafią zrezygnować z tego, co oferuje nam rynek, mówi Franciszek. Kultura konsumpcyjna sprawia, że preferujemy interesy osobiste i to, co osiągalne doraźnie, zaspokajając podstawowe instynkty i potrzeby, a pomijając dobro wspólne i długofalową perspektywę życia, aż po życie wieczne. Liczy się to, co tu i teraz sprawia mi przyjemność, zapewnia wygodę i zaspokaja pragnienie luksusu, a nawet chwilowe zachcianki. Podobnym wypaczeniem jest kultura relatywizmu, która pobudza do wykorzystywania innych ludzi i traktowania ich jedynie jako przedmiot czy narzędzie pracy niewolniczej. Jeśli nie ma żadnych prawd obiektywnych, ani stałych zasad poza zaspokajaniem własnych pragnień, zachcianek i doraźnych potrzeb, jakie ograniczenia może mieć handel ludźmi, przemyt narkotyków, handel krwawymi diamentami wydobywanymi w krajach ubogich za cenę wojen i pracy niewolniczej, czy handel skórami zwierząt zagrożonych wyginięciem? Czy to nie ta sama logika usprawiedliwia handel organami ludzi ubogich, czy mordowania dzieci, aby sprzedać ich organy do przeszczepów, czy wykorzystać do badań naukowych? Lub odrzucenie dzieci, ponieważ nie odpowiadają życzeniom czy wyobrażeniom swoich rodziców? Chodzi o tę samą logikę. Użyj i wyrzuć, pisze Franciszek. Logikę, która generuje hałdy odpadów jedynie z powodu nieuporządkowanego pragnienia konsumowania więcej niż faktycznie potrzebujemy. Dlatego ani programy polityczne, ani przepisy prawa nie wystarczą, aby zapobiec zachowaniom szkodzącym poszczególnym osobom, a nawet całym społecznościom i środowisku, ponieważ gdy deprawuje się kultura i nie uznaje się żadnej prawdy obiektywnej lub powszechnie obowiązujących zasad, przepisy prawa będą rozumiane jedynie jako coś narzuconego z zewnątrz, ograniczającego źle rozumianą wolność i jako przeszkodę, którą trzeba ominąć. Taka kultura, funkcjonująca w bogatej chrześcijańskiej części świata, jest dla reszty świata zgorszeniem. Sobór Watykański II wołał: większa część świata cierpi jeszcze taką nędzę, że sam Chrystus w ubogich niejako pełnym głosem odwołuje się do miłości swoich uczniów. Niech więc nie będzie zgorszeniem dla ludzi fakt, że niektóre narody, w których często większość obywateli szczyci się imieniem chrześcijańskim, opływają w dostatek dóbr, podczas gdy innym brak rzeczy koniecznych do życia i trapi je głód, choroby i bieda wszelaka. Chwałą bowiem i świadectwem Kościoła Chrystusowego jest duch ubóstwa i miłości. I tu pojawia się dla mnie osobiście pytanie, jaki duch kształtuje moje życie? Duch ubóstwa i miłości, o którym mówił Jezus i o którym przypominał Sobór? Czy duch konsumpcjonizmu i egoistycznego indywidualizmu? Jaką drogę obrać? Czy tę szeroką i wygodną autostradę, jaką buduje współczesna cywilizacja, czy też wąską ścieżkę, na którą zapraszał nas Jezus, a która prowadzi do pełni życia aż po wieczność? Te dwie drogi symbolizują dwa odmienne style życia i ich ostateczne konsekwencje. Wchodźcie przez ciasną bramę, wołał Jezus, bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują. Jak pisał papież Franciszek, aby cokolwiek zmienić, trzeba poświęcić trochę czasu na refleksję o naszym stylu życia i naszych ideałach. Nic dziwnego. Tempo życia nie skłania do zatrzymania się, zastanowienia. Prześlizgujemy się po powierzchni zjawisk i własnego życia. Tymczasem Jezus mówił, wypłyń na głębię. Sama refleksja jednak nie wystarczy. Potrzebne jest też nawrócenie, a także podjęcie konkretnych działań wynikających z tej refleksji, do czego nawrócenie nas skłania. Poczynając od kształtowania własnych postaw, stylu życia i kultury, poprzez działanie w swoim bliższym i dalszym otoczeniu, aż po troskę o problemy globalne. Pisał papież Franciszek. Tempo spożycia, produkcji odpadów i zmian środowiska przekroczyło możliwości planety na tyle, że dotychczasowy styl życia, będąc niemożliwym do utrzymania, może skończyć się tylko katastrofą. To, co się dzieje, stawia nas w obliczu naglącej konieczności przystąpienia do śmiałej rewolucji kulturowej. Kolejny utwór, którego dziś posłuchamy, to Cantate Domino Canticum Novum. Trzecia część pięcioczęściowej kantaty Cantus Psalmorum, czyli śpiew psalmów. Utwór przeznaczony jest na tenor, chór mieszany, zespół instrumentów dętych blaszanych, perkusję i organy. Tekst pochodzi z psalmu 96 i w tłumaczeniu na polski brzmi: Śpiewajcie Panu pieśń nową, śpiewaj Panu ziemio cała, śpiewajcie Panu, sławcie Jego imię, każdego dnia głoście Jego zbawienie, Alleluja. Święty Augustyn, komentując te słowa, napisał: Nowy człowiek umie zaśpiewać pieśń nową. Śpiew to wyraz radości, a ściśle mówiąc, wyraz miłości. Kto potrafi miłować życie nowe, ten umie śpiewać pieśń nową. Odrzućcie wszystko, co dawne. Do ludzi nowych należy nowe przymierze i nowa pieśń. Pieśń nowa nie jest dla ludzi dawnych. Uczą się jej jedynie ludzie nowi, którzy dzięki łasce ze starych stali się nowymi i przynależą do nowego przymierza, do Królestwa Niebieskiego. Ku niemu wzdycha cała nasza miłość i śpiewa pieśń nową. Niech śpiewa nie językiem, ale życiem. Słuchając tego utworu, możemy się zastanowić, czy jeszcze fałszujemy, śpiewając pieśń starą, czy już jako ludzie nowi potrafimy całym swoim życiem śpiewać pieśń nową i czy nasz śpiew pociąga ziemię całą do wysławiania Boga i głoszenia Jego zbawienia. Wykonawcami są Sołacki Chór Kameralny, Poznań Academy of Music Ensemble, a dyryguje Marianna Lewicka.

0: coś pięknego dla Boga. Audycja Fundacji Adopcji Serca.
1: Wróćmy do naszych rozważań na temat kultury. Negatywnym zjawiskom kulturowym papież Franciszek przeciwstawia jako sposób ich przezwyciężenia kulturę solidarności i spotkania, kulturę bezinteresowności i daru czy kulturę troski. Jesteśmy wezwani, mówi papież, aby być narzędziami Boga Ojca. Problem polega na tym, że nie mamy jeszcze kultury niezbędnej, by stawić czoło obecnemu kryzysowi. Jak nauczał papież Franciszek, aby społeczeństwo stało się bardziej ludzkie, niezbędne jest docenienie miłości w życiu społecznym, na płaszczyźnie politycznej, ekonomicznej, kulturowej i uczynienie z tej miłości stałej i najwyższej normy działania. Obok znaczenia małych, codziennych gestów, miłość społeczna skłania nas do myślenia o wielkich strategiach, które skutecznie zachęciłyby do kultury troski przenikającej całe społeczeństwo. Papież zachęca do jej rozwijania. Wzywa wszystkich wiernych, aby rozwijać kulturę spotkania w jednej rodzinie ludzkiej. Pragnie, abyśmy wszyscy poważnie potraktowali obowiązek bycia wrażliwym na każdą osobę, przeciwstawienia się kulturze marnotrawstwa i odrzucenia, by budować kulturę solidarności i spotkania. Wzywam was wszystkich, wołał papież, do promowania kultury bezinteresowności i daru, niezbędnych do przezwyciężenia kultury zysku i odrzucenia, do uwolnienia się od indywidualizmu, obojętności i kultury odrzucenia. Papież stawia nam też za wzór naszą patronkę, świętą Matkę Teresę, która pomaga nam zrozumieć, że jedynym kryterium działania musi być bezinteresowna miłość wobec wszystkich, bez względu na język, kulturę, grupę etniczną, religię czy stan posiadania. Jej przykład nadal prowadzi nas do poszerzania horyzontów radości i nadziei dla ludzkości, potrzebującej zrozumienia i czułości, zwłaszcza dla tych, którzy cierpią. Papież Franciszek wzywał mnie i ciebie, każdego z nas, do promowania i budowania kultury solidarności, bezinteresowności i daru, niezbędnych do przezwyciężenia kultury zysku, konsumpcji i odrzucenia. Nasza wspólnota zachęca do takich postaw swoich członków, a także wszystkich, do których udaje się nam dotrzeć. Proponujemy przemianę stylu życia w duchu Ewangelii i codzienne ograniczanie w tym duchu swoich potrzeb i wydatków, aby móc dzielić się z najbardziej potrzebującymi, traktując to jako dar czystego serca, w poczuciu równości z tymi, z którymi się dzielimy, a także do poszukiwania dróg zbliżenia z tymi, którym pomagamy, poznawania ich, uszanowania ich godności i wartości ich kultury, które mogą ubogacić także nas samych, gdyż dając, otrzymujemy. Zachęcam do tego i ciebie, gdyż jest to piękna droga, na którą zaprasza nas sam Jezus. Idąc tą drogą, przeżyłem piękne życie, czego życzę i tobie. Na tej drodze możemy razem uczynić coś pięknego dla Boga, a także dla naszych braci na całym świecie, którzy żyją i umierają w ubóstwie i głodzie. Dziś przychodzę do ciebie w imieniu ubogich, żyjących w warunkach, o jakich nawet nam się nie śniło w najgorszych koszmarach sennych. Przychodzę w imieniu dzieci, które nic dziś nie jadły, które nie chodzą do szkoły, bo muszą pracować, które umierają, bo ich rodziców nie stać nawet na najprostsze leki. Wspólnie możemy uczynić coś pięknego dla Boga, niosąc im pomoc i promując kulturę bezinteresownego daru i spotkania, kulturę i cywilizację życia. Za chwilę podam numer naszego telefonu, adres strony internetowej, można sobie przygotować coś do pisania. Wiele prac można wykonywać zdalnie za pomocą komputera, jak tłumaczenia, pomoc w księgowości, pomoc w prowadzeniu strony internetowej. Można też rozpowszechniać dostarczone przez nas w formie elektronicznej materiały i wykonywać wiele innych prac. Prosimy też o wsparcie materialne naszych projektów. Wspieramy różne projekty charytatywne polskich misjonarzy, finansujemy dożywianie dzieci, wsparcie w nauce, pracy ośrodków zdrowia. Największym naszym programem pomocowym jest adopcja serca, czyli indywidualne wsparcie konkretnego ofiarodawcy dla konkretnego dziecka. Wszystkie te szczegóły można znaleźć na naszej stronie internetowej, poznać przez telefon lub pisząc do nas. Podaję numer telefonu 508 376 866, a strona internetowa adopcja serca, pisane łącznie, .eu, jak Elżbieta Urszula. Zapraszam też do wysłuchania kolejnych naszych audycji. Zawsze w drugi wtorek miesiąca, zaraz po apelu jasnogórskim o godzinie 21:00. Można nas też słuchać przez internet. Informacje są na stronie Radio Emaus. Dziękujemy Państwu za wspólnie spędzony czas. Na zakończenie wznieśmy w modlitwie nasze myśli i serca do Boga, prosząc Go, abyśmy potrafili uczynić dla Niego coś pięknego, tak jak nas uczyła Matka Teresa z Kalkuty. Użyjmy słów modlitwy, którą codziennie odmawiała nasza święta patronka. Niech stanie się ona teraz naszym pierwszym, choć wierzę, że nie jedynym i nie ostatnim wyrazem naszej solidarności z najbiedniejszymi z biednych. Powtarzajmy ją w swoich sercach i w ten sposób zjednoczeni razem wołajmy. Spraw, Panie, abyśmy byli godni służyć naszym braciom na całym świecie, którzy żyją i umierają w ubóstwie i głodzie. Daj im dzisiaj, za sprawą naszych rąk, chleba ich powszedniego, a poprzez naszą rozumiejącą miłość obdarz ich pokojem i radością.

Coś pięknego dla Boga. Audycja Fundacji Adopcji Serca. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

Jest wtorek, 9 czerwca, jeszcze przez 2 godziny z nami będzie wtorek, no bo minęła godzina 22. Nocna Liga.

0: Aga, to czego nie chcę dziś z tobą zrobić, czy raczej tobie zrobić, to nie chcę dziś wieczorem rozebrać i pokazać cię w całości od A do Z i tego nie było wyraźnie słychać, ale ja po A postawiłem kropkę. Ale jednocześnie chciałbym cię posmakować kawałek po kawałku. Kawałek po kawałku, inaczej mówiąc, żeby uspokoić ciebie, chociaż widzę, że się bardzo śmiejesz, ale też żeby uspokoić naszych słuchaczy. U nas w studiu Radia Emaus nie dojdzie zaraz do aktu kanibalizmu, więc od razu wyjaśnię, albo powiem to innymi słowami. Chciałbym posmakować cię kawałek po kawałku, czyli utwór po utworze. Pozwolisz?
1: Pozwolę, dobry wieczór. Bardzo mi miło, że mogę gościć dzisiaj na antenie Radia Emaus z Krzysiem, który mnie tutaj trochę zawstydził, ale damy radę, bo to ja dzisiaj serwuję playlistę kawałek po kawałku. Mam nadzieję, że się Państwu spodobają te moje kawałki, które są moimi ulubionymi na tę chwilę lub były bardzo kiedyś. I no, liczę, że znajdziecie w nich swoje emocje i swoje historie.
0: No właśnie, dobry wieczór. Aga Czysz, dzisiaj ona prowadzi nocną linię, układa całą trasę i tak jak już wspomniała, przedstawi się nam sama, ale muzyką, głównie muzyką. I to w całości, czyli od A kropka do Z. To będzie twoja muzyka, nawet jeśli to nie będzie twoja muzyka. Czy to jest jasne?
1: To jest jasne. Ja bardzo lubię opowiadać w ogóle o muzyce, chociaż jest takie powiedzenie, że opowiadanie o muzyce to jest tak jak tańczenie o architekturze, więc możemy sobie tutaj gadać. Ale i tak te kawałki, te piosenki myślę, że przemówią najmocniej, jak po prostu je zagramy. No i co? I chcesz mnie o coś zapytać teraz, czy nie?
0: Znaczy może tak, zacznijmy od tego A z kropką, która już się powtarza może trzeci, czwarty raz. Czy ty pamiętasz jeszcze, dlaczego po A, czyli właściwie na samym początku postawiłaś kropkę?
1: Chciałam się chyba wyróżnić. Chciałam postawić kropkę, czyli tak już dosadnie, tak dobitnie, już podwójnie zaznaczając, że to jest początek, to jest moja pierwsza płyta. Czy będzie następna? Pewnie będzie. Chociaż później minęło dużo, dużo lat i dużo chwil,
0: nie mów o tym.
1: Ten czas do tego, jakby na razie leci.
0: Do tego wrócimy, tak? Tak. A skupmy się na pierwszej piosence. Paul McCartney, Here Today. Od tego wystartowaliśmy.
1: Tak. Paul, ja jestem zawsze i będę zawsze z sercem z Paulem McCartneyem, bo wiadomo, że są dwie drużyny i dwa obozy. John i Paul. Dla mnie Paul jest mistrzem songwritingu, melodii, harmonii, pięknego głosu, który teraz już wiadomo jest starszym panem, no to ten głos też się zmienia i czasami go nie poznaję w tych jego piosenkach, chociaż on nadal pisze, nadal wydaje, co mnie zaskakuje i jestem po prostu pełna szacunku do jego twórczości, do jego kunsztu, tego, że jest samoukiem, że uczył się sam grania na gitarze, że nie zna nut chyba do końca, bo takie krążą, nie wiem czy to plotki, czy legendy, ale czy jest w tym prawda, ale faktycznie on na pewnym etapie powiedział, że on nuci partie smyczkowe na przykład, jak mają być nagrane, nie znając tak do końca nut i trochę nie wiedząc, jak to zapisać. Więc on słyszy w głowie, może zanucić, ale absolutnie nie zna się na tym formalnym, teoretycznym zapisie, więc szacun totalny. No i Paul w moim domu rodzinnym był grany i The Beatles non-stop. Te płyty były do zdarcia słuchane. Piosenki dźwięczą mi do dzisiaj w głowie. Wystarczy, że usłyszę dosłownie jakąś pierwszą nutkę i już wiem, że to The Beatles i że to Paul. I Johna też darzę takim samym szacunkiem, natomiast jednak moje serce jest przy Paulu zawsze. Mhm.
0: Ten kawałek on napisał w 81 roku, to było niecały rok po śmierci, po zabójstwie Johna Lennona. I tak jak przeczytałem, to była... Ta piosenka jest napisana w formie takiej, no niby jednoosobowej, ale wiesz, chodzi o pewien dialog między Paulem a Johnem już po śmierci i to jest czasem, że my sobie w głowie z kimś tak chcemy porozmawiać. To jest taka próba wypowiedzenia słów, których baliśmy się powiedzieć, może wstydziliśmy. wtedy, kiedy jeszcze mogliśmy to zrobić, i to jest chyba też taka potrzeba powiedzenia, że za kimś, a nawet nie za kimś, bo to jest powiedzenie temu komuś, kogo już nie ma, tęsknię za tobą. Mm-hmm.
1: Tak, no ta relacja ich była burzliwa, dynamiczna i to rozstanie i rozpad w ogóle zespołu to przecież gdzieś tam spowodowany poniekąd związkiem Johna z Yoko Ono i tym, że później porozumienia już na tym etapie takim końcowym nie było u nich, więc tym bardziej ta wypowiedź artystyczna typu if you were here today, czyli jeżeli byś teraz przy mnie był to, no to jest dla mnie majstersztyk i takie piękne pożegnanie kolegi, nie wiem, brata w przenośni z zespołu, gdzie oni spędzili ze sobą tyle lat pisząc i tworząc, no dla mnie naprawdę pełen szacun, nie?
0: Mhm. No. Ja już widzę, że nie zdążymy i to mi się bardzo podoba, ale okej. Bo jeszcze nie jedziemy dalej, bo jeszcze chciałem nawiązać do tego, że Paul McCartney zdradził, że po śmierci Lennona czuł jednocześnie potrzebę napisania, ale też obawę przed napisaniem tego utworu w tym przypadku. Znaczy on to tłumaczył tym, że artysta, może nie każdy, nie wiem, ale on tak, ma w sobie dwie strony. To jest ta strona kreatywna, tak jakby dusza kreatywna i jest twardy sędzia. Jeszcze nic nie mów. I gdy ta pierwsza zaczyna tworzyć, to ta druga, ta, która ocenia, od razu pyta, czy to ma sens i co ludzie o tym powiedzą. I przy tym konkretnym utworze chodziło mu o to, że chciał dla samego siebie podsumować, przerobić, przepracować ten związek i znajomość z Johnem Lennonem, a z drugiej strony bał się zarzutów i ocen, że pojedzie na fali tego, no tej tragedii. Tak. Że to jeszcze jest za wcześnie, że może zawsze będzie za wcześnie. No i czy to tak jest, że pisząc tekst, muzykę, artysta od razu załącza w sobie taką jakby wewnętrzną, ale zewnętrzną autokontrolę?
1: Dobre pytanie. Powiem tobie, że póki to nie paraliżuje ciebie i nie stopuje tego procesu na tyle, że zamykasz komputer i odkładasz instrument i mówisz, nie, to w takim razie to już jest tak słabe i tak złe i ja właściwie to nie wiem, co chcę powiedzieć, bo może w ogóle nie powinnam zaczynać tej piosenki i to w ogóle nie ma sensu, to jeżeli to
0: nie ma sensu, bo...
1: No właśnie. Bo jest słabe, bo uważam, że na tę chwilę mogłabym lepiej, mogłabym coś więcej od siebie dać, a nie wychodzi. Więc ja wtedy radzę trochę przerwy, dystansu, wrócić do tego projektu później. Jeżeli okaże się, że faktycznie tego nie czuję i to nie w tę stronę w ogóle i to nie o tym to miał być, to trzeba to zarzucić, bo podziwiam artystów, którzy mają w tak zwanej szufladzie na komputerze mnóstwo piosenek takich niedokończonych i tak dalej. Ja jak czuję, że to jest to, i wtedy muszę właśnie to poczuć, to kończę. I po prostu nie mam u siebie takich średniaków, że może kiedyś, może za 2 lata coś popiszę i to mi się jeszcze spodoba. Nie, absolutnie. Ja się jakoś tak zapieram, że jak ma to potencjał według mnie i jestem surowa wobec siebie, ale przebijam się przez ten mur tego sędziego i ma to jakby dla mnie znaczenie, no to wtedy kończę i to jest mój priorytet właśnie wtedy nie osądzać, tylko dokończyć tę piosenkę i wtedy dopiero zobaczyć z perspektywy jakby z lotu ptaka, czy to miało ręce i nogi i z drugiej strony, no to byłam wtedy ja, to tyle mogłam dać siebie i zawsze też powtarzam innym artystom, że wystarczająco dobre to jest dla nas taka wytyczna, nie? Żebyśmy sobie powiedzieli na końcu, że okej, nie jest może idealnie, zrobiłam co mogłam. To jest moja wypowiedź na tę chwilę, moja fotografia z tego czasu i już więcej nie mogę z siebie dać i to jest wystarczająco dobre, żeby to wypuścić. I wtedy myślę, że to jest taki stempelek tego, żeby przejść dalej, nie?
0: Mhm. I właśnie skończyło się nasze tło. Moglibyśmy je włączyć od początku, ale nie, teraz będzie 6 minut. 6 minut muzyki.

0: Nocna linia.
1: Niemal równe 6 minut, a ja muszę powiedzieć, że potrzebuję tylko kilku pierwszych sekund i to nawet nie musi się jeszcze pojawić wokal George'a, żeby przeszły mnie od A do Z ciarki. Swoją drogą to jest bardzo nieradiowa, a jednocześnie tak cudownie nocna i zmysłowa piosenka. No właśnie, Aga, wolisz te krótkie czy te długie numery?
2: Mhm. No w ogóle George Michael, to daj mi, wiesz, chwilę, to ja mam z 5 propozycji od razu. Po prostu lecę z playlistą samego George'a, bo George to jest fenomen i dla mnie jego twórczość to jest taki mój klasyk, który idzie za mną przez całe życie i jest taką moją ostoją po prostu dobrego pisania, dobrego piosenkopisania, ale też śpiewania i wokalistyki, i kunsztu, i klasy, którą miał George. No bardzo mi go brakuje, chociaż już potem jego takie świeższe płyty za jego życia to już trochę do mnie nie przemawiały. Mm-hmm. Natomiast te legendarne jego numery, te klasyki, ballady piękne, te jazzowe też rzeczy, które on robił, no to jakby jest to, on jest jedyny w swoim rodzaju dla mnie.
1: No bo na początku był duet Wham i tam było... No to była młodość też oczywiście, nie? I było tanecznie, było o miłości. George oczywiście wtedy był jeszcze się nie otworzył, tak? I wiemy, że w Last Christmas był zapatrzony w dziewczynę w teledysku.
2: Tak.
1: Potem to zaczęło mu przeszkadzać to, że słuchacze nie słuchają tekstu, który stał się dla niego ważny. To już nie było o miłości tak po prostu, tylko to już były opowieści, no może nie intymne, ale osobiste.
2: Tak.
1: Nie pamiętam tytułu piosenki, ale pamiętam, że jest bardzo dynamiczna, taneczna piosenka, w której on celowo umieścił bardzo smutny chyba tekst. Po to, żeby po prostu na własnej skórze właściwie potwierdzić, że ludzie nie słuchają, że ma takich odbiorców, którzy nie skupiają się na tekście, tylko na dźwiękach.
2: Tak.
1: No i później jest ta płyta Older i to jest chyba ten moment w karierze, kiedy on stał się, według mnie on się stał taką męską wersją Sade, to znaczy ona jest piękna, ona jest przepiękną kobietą w tych długich, zmysłowych sukniach.
2: Mm-hmm.
1: To znaczy właśnie one, te suknie nie są zmysłowe, bo one nie są przezroczyste, one są długie.
2: Mm-hmm.
1: Ona ma perfekcyjnie wyważony taki makijaż, doskonale, nie wiem, to się mówi, docięte, ułożone włosy.
2: Mm-hmm.
1: On ma z kolei, miał perfekcyjnie tu przystrzyżony zarost, taki czarny, wówczas czarny. No i ona wchodzi na scenę w tej swojej długiej sukni, a on albo tam była albo skóra, albo taki, taki grafitowy garnitur, koszula. W obu przypadkach to, że ta suknia jest długa, nie prześwituje, a u niego, nie wiem, nie jest rozdarta, ta koszula, tak, nie ma tutaj klaty na wierzchu, to oni są i tak bardzo seksowni.
2: No oni mają klasę, wiesz, to jest to, co ja, tego mi brakuje właśnie teraz na scenie. Jakoś nie umiem tego znaleźć w innych artystach takich współczesnych. Może teraz jedną z takich artystek, które prezentują taki kunszt i też wizerunkowo się tu wszystko zgadza i sekcja dęta jest, to jest Ray, czyli Y-E.
1: Tak.
2: Ray, która tam, no właśnie, która się po prostu prezentuje fenomenalnie, jest wokalnie świetna, ma wspaniałą kompozycję, chociaż ona do mnie już tak nie przemawia. Ten repertuar zupełnie jakoś tak mi... Ja nie umiem się w nim jakoś poruszać i jest przyjemna dla oka i dla ucha, ale jakoś tak nie trafia do mnie. Natomiast George miał tu coś, co przyciągało i no kurczę, dla mnie to już nie ma takiego George'a teraz, no niestety. Drugiego.
1: A powiedz mi, czy... No właśnie, nie ma, bo George zbudował swoją jakość, swój styl i już. On tam nawet miał jakieś, właśnie przed płytą Older, sprawy z wytwórnią Sony, że,
2: oj tak,
1: że tam coś jest nie tak promowane, jak on by sobie życzył. Natomiast czy teraz można biec swoją drogą w muzyce, w swojej muzyce?
2: Ja to robię, słuchaj, cały czas. Całą tak zwaną moją karierę muzyczną robię to po swojemu.
1: Mhm.
2: wytyczam własne ścieżki, idę pod prąd, zbieram ludzi, nowych słuchaczy, ale też mam tych lojalnych, którzy są ze mną od lat i robię to naprawdę po swojemu, na własnych zasadach i wtedy, kiedy mam coś do powiedzenia, wydaję muzykę, wtedy, kiedy nie chce mi się pisać, nie mam nic do powiedzenia, robię sobie przerwę i nikt nade mną nie stoi i wiadomo, fani się czasami dopytują kiedy, ale jakoś tak, wiesz, mam swoje tempo, nie oglądam się na innych, mam takie jakby klapki na... I im jestem starsza, tym właśnie older, nie? The older I get, no to tutaj jestem zupełnie jakby zapatrzona w swoje własne gusta, w jakieś takie swoje widzimisię artystyczne, w to, jak ja chcę się wyrazić. Jeżeli mam ochotę na balladę z samym pianem i smykami, to robię to i nie muszę się nikomu jakby tłumaczyć z tego, ani konsultować z nikim. Wiesz, stałam się na tyle niezależna, że sobie robię sama własny aranż, co dla mnie było zupełnie nie do przejścia kiedyś. Myślałam, że się tego nie nauczę, a gdzieś tam krok po kroczku, wiesz, metodą prób i błędów jestem w stanie sobie coś tam uszyć. I piosenka ma jakiś tam sens, ręce i nogi, wydaje mi się. Więc na te moje potrzeby, na moje środki wyrazu, które mam, uważam, że no, ta moja niezależność to jest coś, co ja sobie bardzo cenię i chyba nie mogłabym na tę chwilę inaczej, bo myślę sobie, że dużo kompromisów też stoi za takimi dużymi karierami. To chyba nigdy nie jest tak, że artysta jest tak niezależny, tak samodzielny, ma jeszcze duży kontrakt i super dużo ludzi, którzy pomagają i to nie ma swojej ceny. To na pewno ma jakąś swoją cenę, o której nie wiemy, bo te rozmowy się toczą w kuluarach i dużo pewnie rozmów takich niewygodnych się dzieje dla artysty, być może. Jeżeli artysta ma dobrego menadżera, to wiadomo, że wyjdą z tego obronną ręką, ale no te kompromisy mnie czasami napawają takim wątpliwościami.
1: Jasne. No i właśnie, ale ta niezależność, ta twoja niezależność, czyli no to też powoduje, znaczy, czy powoduje, bo niekomercyjność to oznacza, że nie idą finanse. Tak, a jak nie ma finansów, nie ma kasy, no to pojawia się trochę stres i teraz

0: zajmuje się czymś innym, a robi tę muzykę po godzinach, co cały czas powtarzam, że nie jest gorszym rozwiązaniem, okay. Bo gdzieś tam bycie w dwóch światach i robienie muzyki właśnie gdzieś po drugiej pracy, tak zwanej, to dla mnie też jest uwalniające, bo ja naprawdę nic nie muszę, nie? Ja wiem, że ja to robię i wtedy ten cel się bardzo ładnie klaruje, czyli po co ja to robię, nie? Tak naprawdę, bo nie zyskam jakby, nie? Więc czy chcę nadal to robić? Okej, chcę. No to jak bym to chciała? Nie? W jakim stylu? Co mi się podoba? Wiesz, to są takie pytania podstawowe, ale często sobie artyści potem już nie zadają tych pytań, nie? Bo po prostu idą na ślepo, wiesz, bo muszą, nie? Bo muszą się utrzymać, bo muszą zagrać, bo muszą mieć ten hit w radio. A ja jestem taka, wiesz, zupełnie jakby, okej, jak nie teraz, to później zobaczymy. Nie mam ciśnienia, wiesz, i robię swoje i na własnych zasadach, więc no ta praca zarobkowa pozwala mi na taki chill, nie?
1: Mm-hmm.
0: Na pewno.
1: I piękna kropka. Na szczęście nie włączył się następny kawałek, bo Aga Czyż dziś na pokładzie Nocnej Linii i ona w 100% wyznacza kierunek, dlatego teraz spytam, dokąd teraz?
0: Teraz do Portugalii. Dziewczyna nazywa się Maro. Odkryłam ją kiedyś na YouTube, kiedy nie słuchało jej za wiele osób. A potem się okazało, na przykład parę dni temu, że zagrała na 10. rocznicy ślubu Wojtka Szczęsnego i Mariny Łuczanko, bo potem pojechała na Eurowizję. Gdzieś tam na pewnym etapie swojego muzykowania ma ogromne trasy, wyprzedaje kluby większe, mniejsze. I Maro z Portugalii jest po prostu urocza, świetna, zdolna. Na We've Been Loving in Silence.
1: Posłuchajmy.
2: Dobra muzyka w Radiu N.

0: Często, a może wcale nie, może za rzadko gościmy w Nocnej Linii takie utwory, które sobie w scenariuszu, i to możesz, Aga, potwierdzić, oznaczam uwagą wycisz podkład, bo nagłe wejście naszego nocnoliniowego tła mogłoby brutalnie wyrwać nas z tej zahipnotyzowanej intymności odchodzących nut. Aga, bardzo ci dziękuję za ten przystanek w twojej nocnej linii, bo ja uwielbiam kawałki, które swoją delikatnością, ciszą, intymnością potrafią być potężniejsze niż krzyk i potrafią jakby przekazać taki właśnie tą ciszą. To znaczy, wiesz, jak ja się 2 dni nie odzywam do mojej żony, do Ani, to są też duże emocje. Tylko złe. Ale tutaj.
1: Ale że tak potrafisz, że 2 dni.
0: Niestety potrafię.
1: O,
0: natomiast no. Tutaj chodzi mi, że te brzmienie, to intymne brzmienie, może nawet oddech, który tutaj można wychwycić, Maro, on może wyrażać duży ładunek. Oddech to akurat potrafi według mnie. Potrafi wyrazić i spokój, i tęsknotę, ale też pewną akceptację, no bo oddech jest taki rytmiczny, to jest już taki cykl.
1: Ale mogę wtrącić, bo ja mam takie przemyślenia, że jak się pisze piosenki i wiesz, że będziesz muzyką zajmować się całe życie, no bo tak chcesz, tak czujesz i to tobie w sercu gra i czujesz to powołanie do pisania piosenek, to wiesz, że każda twoja następna piosenka to jest jakieś tam pole do eksperymentów. Przynajmniej ja tak mam. I im częściej i więcej piszesz i nagrywasz swój wokal i w ogóle jesteś takim świadomym już potem artystą, że tym mniej środków używasz. To znaczy less is more, nie?
0: Tak.
1: I w tym momencie ta piosenka, którą wydajesz, to nie jest już takie coś, że ty musisz tam pokazać po prostu swoje maksimum i tak ubarwić i pokolorować, że to będzie twoja ostatnia, jakby to była twoja ostatnia piosenka, no bo czasami tak artyści mają, że to jest po prostu tak rozbudowane, tak przebudowane nawet, że w pewnym momencie słuchasz i co ten artysta miał na myśli i co on chciał powiedzieć, nie? Czy on chciał się popisać? Są takie głosy, które będą w historii muzyki właśnie kojarzyły się z tymi wielkimi balladami, z popisami, z technicznymi rzeczami, takimi wokalnymi, gdzie naprawdę robisz wielkie oczy i mówisz, kurczę, ja nawet bym tak chciał, ale nie? I wokaliści tak zazdroszczą czasami, nie? Że ta Whitney, no to tam wyciągała Celine. Ale jak jesteś takim storytellerem, czyli masz coś do powiedzenia i piszesz tę piosenkę od A do Z i masz wpływ na tę treść i wiesz, co chcesz powiedzieć, to już później właśnie takie pauzy grają rolę. To, że masz ten oddech, to, że czegoś nie dośpiewasz, że jest taki niedosyt. Ja na przykład często słyszę u siebie też potem, jak słucham i wydam piosenkę i po jakimś czasie słucham tej piosenki i mówię, kurczę, mogłam tam więcej na przykład się wypowiedzieć, mogłam więcej dodać, dołożyć, dośpiewać, ale potem sobie myślę, właśnie ten niedosyt jest fajny, te przerwy są fajne, to, że ta historia ma swój flow, swój rytm opowiadania i ta Maro dla mnie jest taką właśnie top of the top dziewczyną, która wie, jak operować, bo ona też chyba dużej skali nie ma, ale to jej w ogóle jest niepotrzebne do niczego, ta duża skala, nie? Bo ja się wciągam w historię jakby. I właśnie wtedy ten oddech gra rolę, wtedy się wsłuchuję w tę jej chrypkę, w te niedośpiewanie rzeczy, więc dla mnie to jest mega, mega takie cenne. Ale to się dopiero jakby doświadcza, jak piszesz te piosenki i wiesz, jak to robią inni i że nie musisz za każdym razem ogromu emocji tam wkładać i takiego, no wiesz o co chodzi, takiego technicznego śpiewania, nie?
0: Tak. I w ogóle odpowiedziałaś na pytanie, które chciałem ci zadać. I teraz uzupełnimy jeszcze, jest muzyka, jest piosenka i może być wideo. I teraz, czy widziałaś wideo do tego numeru, czy?
1: Widziałam.
0: Okej. No to ja bym powiedział, że ono jest w twoim stylu, bo ono się skupia na artyście, na postaci, na twarzy, na gestach, na wymowie, nie wiem, oczu. Ale tutaj jest też różnica, bo mianowicie w przypadku Maro w tym teledysku akurat nie jej twarz gra główną rolę i jednocześnie jedyną rolę, no a w twoich jesteś cała ty.
1: Tak.
0: No i teraz chciałem spytać o... Bo teledysk, inaczej, jeśli słuchacz trafia na piosenkę, powiedzmy pierwszy raz, nową artystkę, tak jak dzisiaj Jana Maro, dzięki tobie, no to otwiera się, ja bardzo lubię te momenty, lubię znajdować artystów, którzy już istnieją jakiś czas i nagle, już to kiedyś słuchaczom mówiłem, nagle ja mam czym się delektować, od razu porcją muzyki, poznać jej wygląd, jej zachowanie i tak dalej, to dzięki teledyskom czy jakimś tam wywiadom. Natomiast zazwyczaj jest tak, że my sobie sami tworzymy obraz do muzyki, którą słyszymy i nie potrzebujemy teledysku, albo nawet go nie chcemy, no albo trafiliśmy i mamy dopełnienie, albo mamy, że jest trochę inaczej niż myśleliśmy. A jak to jest z tej strony twórcy, czyli robi teledysk, bo chce go wykorzystać do...
1: Powiem tobie, że ja mam do tego podejście takie... Wiem, że artyści bardzo lubią mieć wizual i spójność jakby piosenki z obrazem i często inwestują w ogromne plany zdjęciowe i tam dużo się dzieje, jest cała fabuła jak w filmie. Fajnie jest mieć taki teledysk, ale z drugiej strony, jak się wydaje często i jest się na przykład niezależnym artystą takim jak ja, to musiałbyś mieć za każdym razem duży budżet, żeby zrobić to z wielką pompą. Co też blokuje tę osobę, która śpiewa i tworzy, no bo zastanawia się, kurczę, no to mam nie wydać w takim razie, mam wydać coś średniego i tak dalej, i tak dalej. Ja, jako słuchacz, już nie twórca, ale słuchacz taki dla przyjemności, powiem tobie tak, gdybym miała super zrobiony teledysk, ale średnią piosenkę, to i tak by mnie ten teledysk nie porwał. To znaczy doceniłabym kunszt, doceniłabym pomysł, fajnie. Natomiast jeżeli za tym stoi naprawdę średnia piosenka, to ja do tego teledysku, to nie chce mi się wracać. No chyba, że jest tak pionierski i tak wywraca po prostu wszystko do góry nogami i tego jeszcze w życiu nie widziałam, że tam mam ochotę po prostu się skupić na jakichś szczegółach za drugim razem, ale raczej nie wracam do takich rzeczy, bo ta sama piosenka mnie nie niesie i ona mnie w ogóle nie wprawia w żaden nastrój. Jest totalnie... nie wiem, płaska, płytka i tylko ten wizual ją ratuje, nie? Więc dla mnie właśnie to gra rolę, żeby ta piosenka była dobra.
0: Okej, okay, no to a jak już jest dobra, bo tylko o takich mówimy, to ten teledysk ma jeszcze coś dorzucić? To właśnie twoja twarz, twoje spojrzenie, ten klimat, nie wiem, na przykład nocy, ulicy Poznania, czy co?
1: Ja myślę, że wiesz co, to jest... Ja chyba traktuję to jako takie połączenie z artystą, to znaczy lubię mieć trochę zbliżeń, trochę mimiki, zobaczyć jak ten artysta się rusza, jak tańczy, czy umie też jakby czuć się swobodnie przed tą kamerą, że to go to nie krępuje, ale jakoś tak, wiesz co, im dłużej robię muzykę, tym bardziej te teledyski traktuję jako takie dopełnienie piosenki. I ma mi się podobać oczywiście, ale wiem jakby, jakie mam budżet, jakie mam możliwości i robię jakby na tym, co mam. I to, co wydaję, jest dla mnie okej na ten czas, nie? Że to pasuje do tej piosenki, którą wydaję. I jakby nie robię, nie dorabiam do tego żadnej filozofii. O, pewnie niektórzy artyści by mnie za to prześwięcili.

0: Minuta chyba 34 ma ten kawałek i to według mnie jest taki potok nocnych, może już pomału sennych, przypadkowych myśli wygenerowanych przez nasz mózg. Kiedy jesteśmy już w łóżku i zaczynamy odpływać w krainę nocy, tak ja najkrócej opisałbym ten krótki numer. Brzmieniowo jest tak samo oszczędny, on jest też taki pulsujący. Zauważyłaś? Tak nastrojowo pulsujący i kołyszący. Kołyszący trochę jak wcześniej Maro. Chłopak nazywa się Rax Original?
1: Originale on mówi. Originale.
0: Dobrze, gra soul, R&B, no i chyba taki, to ja na to mówię, że to jest taki zmatowiony rap, czyli nie taki rap ulicy, ze sprayem w ręku, że tak powiem, tylko to jest właśnie taki potok myśli ubrany jakoś w słowa. No i tak jak pewnie słyszycie, drodzy słuchacze, i Aga również, tyle i nic więcej nie wiem o tym originale.
1: Tylko to, że jest originale. Ale nie, to jest chłopak, który jest z Wielkiej Brytanii i powiem tobie, że są tacy artyści, którzy wpadają mi na playlistę i bardzo jestem wtedy przywiązana tylko do tego jednego utworu. I to trochę żal powiedzieć, że ja już w ogóle później nie śledziłam jego poczynań, ale ten numer bardzo mi jakoś tak siedzi właśnie wieczorami, kiedy sobie coś tam robię w domu, albo przypominam sobie o tym numerze wprowadza mnie w taki klimat, wiesz, relaksu i tym bardziej jak gdzieś po mieście jeździmy samochodem albo coś się dzieje takiego na zewnątrz i słuchawki na uszy i spacer gdzieś tam nocny, to ta piosenka zawsze gdzieś tam na playlistach jest dodana moich własnych, prywatnych. I właśnie nawet nie wiem, co się z tym człowiekiem, artystą dzieje teraz i co wydał, albo co wydaje. Więc trochę wstyd się przyznać, ale ta jego jedyna piosenka Brush You Again jest po prostu moją taką favorite.
0: A tak pomyślałem, że jak już znaleźliśmy się w łóżku, to przychodzi ten moment, kiedy jeszcze może nie zamykamy oczu i patrzymy tak, właściwie w nic nie patrzymy, bo jest ciemno. I przelatują nam przed oczyma kawałki kończącego się dnia, a czasami w głowie generują się takie twórcze pomysły. Mm-hmm. Prawda? Mm-hmm. I ja tak mam, że jeśli od razu nie wstanę, nie włączę notatnika w telefonie i sobie tych inteligentnych myśli nie zapiszę, to rano już nic z tego nie będę pamiętał. Mm-hmm. Nic inteligentnego w głowie do rana nie przetrwa, więc wiesz, co robię?
1: No.
0: Nic nie robię. Rany już tego nie pamiętam.
1: Okej.
0: No właśnie, a ty jak masz? W jakich momentach przychodzą do ciebie słowa twoich tekstów?
1: Wiesz co, to jest tak zwany mode, tryb pisania, czyli jeżeli wiem, że chcę coś z siebie, po prostu jakąś rzecz i treść wyekspediować na zewnątrz, to mam fokus, czyli mam skupienie na tym, że piszemy. To jest teraz ten czas. Ja mam w głowie wtedy, czy w nocy, czy po przebudzeniu, czy pod prysznicem, czy na zakupach, czy w domu sprzątając, czy będąc gdzieś w drodze, to chyba to zależy bardziej nie od pory, ale od takiego właśnie misja, czyli po prostu siedzi mi ta piosenka, zaczęłam jakieś dwie linijki. Okej, o czym to będzie? Co ja tak naprawdę chcę tu powiedzieć? Jakimi słowami, nie? I szukam tego cały czas. I to są dnie, noce szukania, ale to bardziej chodzi o ten tryb pisania, aniżeli o porę, bo to może przyjść w każdym momencie, ale trzeba się po prostu wbić w taki tryb, gdzie wiemy, że piszemy, nie? Ja mam coś takiego, że wtedy dopiero jakby skupiam się na tym, co chcę i jak chcę. I wtedy kleję te słowa do siebie.
0: A to jest tak, że bo to troszkę może brzmieć jak takie rzemiosło.
1: Tak.
0: Ja przygotowując na przykład playlistę, co oczywiście jest niczym w porównaniu z napisaniem piosenki, to wiem, że muszę poświęcić poniedziałkowy wieczór, żeby zbudować klimat, tą playlistę, jakiś scenariusz. I ten cotygodniowy cykl wymaga tego, że jest to trochę też jak takie rzemiosło.
1: Dokładnie.
0: Czy w przypadku piosenki to też jest tak
1: Tak, bo to jest pewna dyscyplina, siadamy, piszemy, robimy, szukamy dźwięków, szukamy sampelków, szukamy harmonii, słów odpowiednich, więc według mnie to jest trochę takie, takie, może nie, żeby to się stało rutyną, ale czasami jest takie czekanie na wenę, to może się jakby nigdy nie zdarzyć ta wena.
0: Żeby tego nie odłożyć.
1: Żeby po prostu nie czekać na jakieś natchnienie, które może nigdy nie przyjść, nie? Żeby trochę prowokować samemu ten tryb właśnie pisania, żeby samemu się stawiać do zadania jakby, nie? Że jeżeli mam ochotę napisać piosenkę, to ja nie czekam kolejnych 2 tygodni, tylko no, w moim przypadku po prostu otwieram komp, moje narzędzia do pracy, klawiszek i notes, nie? I po prostu wtedy jakby jest tryb Aga, który wchodzi typowo pod songwriting, o.
0: Byłaś kiedyś albo występowałaś w Lesznie?
1: O kurczę. Chyba tak. Chyba tak.
0: W Ostrzeszowie?
1: O nie wiem. Nie pamiętam.
0: Ostrzeszów południe Wielkopolski, ale bardziej na wschód Wielkopolski.
1: Może być, Ostrów może
0: Wielkopolski.
1: Być. No.
0: Jeszcze mamy Osieczną. Bo masz pozdrowienia. Mamy pozdrowienia. Mariusz z Leszna pozdrawia fanów oraz prowadzących. Agę i Krzysztofa, pozdrawia nas Marysia z Ostrzeszowa, no i Jacek z Wandą, z Osiecznej.
1: Pięknie, pozdrawiamy was też.
0: Aga, gdzie nas teraz zabierzesz? I tutaj myślę o miejscu. Jaki to będzie kraj?
1: To będzie kraj Włochy. Włochy są mi bliskie, Włochy uwielbiam, Włochów uwielbiam. Nie wiem, czy mogłabym tam żyć na co dzień. Pewnie bym się denerwowała, bo spraw bym nie mogła załatwić w urzędach i pewnie wszędzie byłaby siesta. Ale ten pan, ten jegomość nazywa się Mahmud. Oni na niego mówią Mahmud i on po prostu jest takim nowoczesnym typem włoskiego artysty, z dobrymi bitami, z fajnymi liniami melodycznymi. On nigdy nie zawodzi. Byłam na jego koncercie raz w życiu w Warszawie. No po prostu robi klimat tymi swoimi piosenkami, śpiewa tylko po włosku i jest uroczy, jest piękny i ja go bardzo uwielbiam i czekam na jego rzeczy, które wydaje. I
0: ma ciekawe fryzury.
1: I Mahmud jest po prostu takim tam pupilkiem w tych Włoszech. On jest bardzo taki... No taki na wybiegi mody, bo on tak wygląda, jakby zaraz miał wyjść na wybieg mody, do filmu, do reklamy, ale też na scenę i no jest taką moją postacią właśnie włoską, która tam artystycznie miesza w tym światku.
0: No to zagrajmy.
2: Perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo.

0: Świetna jest ta końcówka.
1: Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór.
0: No dobra, ja już tutaj Agę uprzedziłem, że w tym wejściu w ogóle Aga nie zostanie dopuszczona do mikrofonu, mimo że mikrofon jest jej włączony. No właśnie, bo następny kawałek zapowiem ja i zrobię to, myślę, podobnie jak zrobiłem to kilka tygodni temu. Czyli stawiam teraz dwukropek i mówię. Autorka tekstów, autorka muzyki, producentka i wokalistka, dziewczyna z Poznania i obietnice, jej najnowszy wiosenny singiel, a tych singli trochę się już przez ostatnie lata uzbierało. Wcześniej, w 2018 roku, była debiutancka płyta w trochę bardziej niż te nowsze propozycje, wydaje mi się, bardziej jazzowym klimacie. Mam nadzieję, że ta dziewczyna zaraz nie kopnie mnie w kolano pod stołem za porównanie dwukropek Kuba Badach w spódnicy, albo jeszcze inaczej, elegancki Kuba Badach w zmysłowej sukience. I jeszcze dodatkowo z pazurem. Przed nami Aga Czyż.

0: Aga, czy pamiętasz, co mi odpowiedziałaś, kiedy cię zapytałem na Messengerze, czy będzie druga płyta, bo widać, że kolejnych singli przybywa? Pytanie brzmi, czy pamiętasz?
1: Pamiętam. A odpowiedź pamiętasz moją?
0: No.
1: No właśnie, że w sumie to ja jestem taka singlowa, że to w sumie to tak płytowo to nie, to się nic nie dzieje, że to, co mam, to wydaję. I chyba ten tryb mi bardzo odpowiada, bo ja nie jestem chyba artystką taką od koncept albumów, ani od rzeczy takich właśnie typowo płytowych, tylko na razie piosenka za piosenką i jakoś mi to pasuje, że robię sobie po prostu fotkę tego czasu, w którym jestem i brzydko mówiąc, nie kiszę tego na za dwa lata, na premierę płyty, tylko wydaję tak, jak jest.
0: No właśnie, tak mam zapisaną twoją odpowiedź, że o tej fotce, o zdjęciu, że single jest dla ciebie zdjęciem samej siebie albo uchwyceniem pewnego momentu.
1: Tak, bo to jestem ja na tę chwilę i wiesz co, i dużo też rzeczy można z nimi przeczekać, to znaczy może warto pozbierać sobie kilka piosenek i wydać jako epkę na przykład, też fajnie, ale jakoś tak, czy to się potem nie deaktualizuje? Czy to jest jeszcze potem ta radość po tym roku czy dwóch latach takiego zbierania materiału? Aha. Czy artyści mają jeszcze wtedy jakąś taką ochotę na to, że jeszcze grać te piosenki później, nie? To wiadomo, dobra piosenka się nie starzeje, nie? Tylko w moim przypadku to jest takie bardzo na gorąco, więc ja decyduję tak, jak mi się podoba z tymi premierami.
0: No właśnie, bo kiedyś to było inaczej i właśnie zaciągam cię teraz do klubu ludzi nostalgicznych, bo dawniej, możesz oczywiście nie pamiętać tych czasów, single to raczej miały za zadanie w czasach tych przedstreamingowych, one zapowiadały płytę, miały taką funkcję też, krążyły w świecie radiowym, no plus może gdzieś tam wśród tych większych fanów danego artysty. No i zwiastowały coś, co w końcu nadchodziło, czyli i co trafiało na półki, na półki sklepowe. Chodzi mi o fizyczność muzyki. Co się brało do ręki, odfoliowywało. No i jeśli to było czarne, no to się wkładało tam na talerz gramofonu, tak? Albo do magnetofonu taśmę, albo kasetę magnetofonową, no albo do odtwarzacza srebrny krążek. I teraz powiedziałem, że jesteśmy w klubie ludzi nostalgicznych, chociaż ty się tu możesz źle poczuć. Nie brakuje ci tej fizyczności muzyki. Twojej, ale też nie twojej. Po prostu tej, którą słuchasz, tego celebrowania okładki. Jeśli to była płyta winylowa, to ogromnej okładki, nie wiem, nawet powąchania. Czy nie?
1: Wiesz co, dobre pytanie, bo pamiętam te czasy, jak się odpakowywało, jak się, wiesz, wertowało książeczkę, patrzyło na grafikę. Często te czcionki były bardzo małe, nie można było się tam doczytać, co, jak ten tekst leci, ale jak teraz sobie patrzę na te moje urządzenia do słuchania muzyki, to ja wcale nie mam ani CD odtwarzacza, ani jakoś bardzo nie jestem winylowa, więc uważam, że wszystkie streamingowe serwisy to tutaj jest mój przyjaciel i mimo wszystko jest to cyfrowe i takie bezdotykowe, nie? Więc dla mnie, no, straciliśmy te czasy troszeczkę. Z drugiej strony to też czasami wraca, bo artyści wydają kasety magnetofonowe nawet. Widziałam, że tam są jakieś takie kampanie typu powrót kaset, płyty również, więc myślę, że to nie zginie, ale z drugiej strony, no jednak w tych streamingach wszystko jest i trochę być może żal, a trochę trzeba, myślę, iść z duchem czasu i tak jak te single wydawać właśnie tak swobodniej i nie czekać na całą płytę. I też mając dużą publikę, uważam, że ta płyta jest warta wydania. Wtedy nie giną te numery, te 12 numerów czy 10 numerów na płycie. A jeżeli się zbiera tych słuchaczy i jest się na przykład na początku drogi, to singlowo jak najbardziej, bo cała płyta na takim etapie, jak jest się młodym, rozgrywającym artystą, no to wrzucić całą płytę i mieć tam 10 kawałków, które tak naprawdę gdzieś znikną w czeluściach, nie? Bo promuje się tylko te 3 albo 4, tak na szerszą skalę, no to wydaje mi się, że to trzeba, kurczę, bardzo rozważyć i jakoś, no, podejść do tego mądrze, nie? i tak jak się czuję. Mhm. Ale no, brakuje troszeczkę tej fizyczności faktycznie, chociaż ja jestem stricte streamingowa i teraz już bardzo jakoś tak sobie cenię ten dostęp, nie? Do muzyki właściwie od razu.
0: Ja teraz muszę coś powiedzieć. 2:23 z nami na żywo w studiu Radia Emaus na pokładzie nocnej linii Aga Czyż i jej muzyka. Nocna linia w tym momencie powinna już być, powinna już stygnąć gdzieś w bazie, ale nie. Jeszcze trochę się tutaj porządzimy. No właśnie i za nami obietnice. Czy obietnice to według ciebie w tym momencie to takie potrzebne do życia, ale jednocześnie już założenia takie nierealne, po prostu złudzenia?
1: Wiesz, że ja pisząc tę piosenkę miałam na myśli Boże obietnice. Jak już jesteśmy w Radiu Emaus, to Boże obietnice są po prostu niezmienne. One są czymś, co Bóg obiecuje, że spełni, czy to za chwilę, czy po latach, czy pod koniec twojego życia, ale one są i one się nie zmieniają. I to miałam na myśli, wchodząc jakby w wiarę i jakby rodząc się na nowo do wiary, to czy te obietnice są dla mnie? Czy ja w nie wierzę? Czy one mogą się i dla mnie spełnić? Czy one się mogą spełnić tylko dla ludzi, których znam i którzy są wierzący? Czy ja muszę o nie jakoś bardzo się starać i zabiegać? I na czym to wszystko polega? Jakie te obietnice są? Trzeba je najpierw poznać, poczytać o nich i dowiedzieć się. Więc to mi przyświecało, jak pisałam tę piosenkę.
0: No to nie trafiłem z tymi złudzeniami.
1: Ale wiesz co, muzyka jest tak fajna i pisanie jest tak fajne, że możesz sobie to zinterpretować pod swoje, wiesz, obietnice życiowe.
0: Mm-hmm. Aga Czyż, jeszcze cały czas z nami. I co, i teraz chyba 8 sekund?
1: Tak, 8 sekund. Myślę, że dobry klimat trafiliśmy, bo 8 sekund jest bardzo nocną piosenką.
0: Grajmy.

To nie twoje pierwsze rodeo. Jeśli znikniesz, odczuję brak. Kiedy rzucam mocniej, pomyśl o mnie. Jesteś miastem, co na wzgórzu śni. Trzymasz się kurczowo, nie dla ciebie rzeczy.

0: piątek.
1: I znowu wyciszone wejście naszego podkładu, znowu ta adnotacja. Aga, 8 sekund, to jest krótko.
2: To jest krótko, tak, ale to jest symbol. A wiesz, za czym te 8 sekund stoi? Za czym? Za jaką?
1: Mhm. Wiem, że ty już chciałaś mi powiedzieć trochę o tej piosence w trakcie tej piosenki. Ja powiedziałem, poczekaj, najpierw powiem, jak ja ją odebrałem, bo jeśli mi byś to powiedziała, to ja już bym nie powiedział, jeśli nie trafiłem. No. Ale jeśli nie trafiłem, to też będzie dobrze. Piosenka o otwartych drzwiach, tak. Przez które chciałabyś, żeby ktoś wszedł i został, ale te drzwi pozostawiasz otwarte, żeby mógł znowu wyjść i znowu mógł wrócić. Mm-hmm. Tak sobie to napisałem.
2: Ciekawa interpretacja. No fajnie, że w ogóle piosenki mają takie otwarcie, że możesz po prostu popłynąć i... No, słuchaj, jest jedna z wersji, ale... Aha. A mogę ci zdradzić oryginał,
1: jasne,
2: jakby myśli.
1: No tak, tak, tak.
2: 8 sekund, nie? To ta piosenka zaczyna się, to nie twoje pierwsze rodeo. Mm-hmm. Rodeo ma pewną zasadę. W rodeo trzeba wytrzymać 8 sekund, żeby być jakby w kolejnej kategorii, albo w ogóle kwalifikować się do jakichś kolejnych leveli tego rodeo, albo go wygrać, bo na przykład jest takie ciężkie i tam mhm. są takie po prostu okazy tych byków, koni, czy zwał jak zwał, że w rodeo zasada 8 sekund to jest właśnie ta złota zasada, że trzeba się utrzymać na tym koniu albo byku właśnie przez 8 sekund, bo wtedy przechodzi się już do innego poziomu, albo nawet się wygrywa całe rodeo. Był nawet taki film, trochę taki klasy B, ale 8 sekund nazywał się i właśnie to jest clue, że wytrzymaj, 8 sekund, wytrzymaj, że to jeszcze nie twój koniec, to jeszcze to nie twoje pierwsze rodeo, już było źle, mhm. kiedyś z tego wyszedłeś i może być jeszcze taka kolejna sytuacja, ale będzie, zobaczysz, będzie koniec tego cierpienia, tego żalu, tego smutku i kiedyś to się skończy i popatrzysz zupełnie na to z innej strony i wytrzymaj te twoje magiczne 8 sekund, żeby po prostu no być na tyle silnym i jakoś tak, nie wiem, po prostu przejść to, nie?
1: Mhm. No i nie powiedziałaś nic o tych drzwiach.
2: No i te drzwi w ogóle tutaj jakoś nie pasowałam ich w ogóle do tego rodea.
1: No nie. Ale w tekście się pojawiają, naprawdę.
2: Poczekaj. Czy tam są drzwi? Światła będą zapalone. Znajdziesz do mnie drogę.
1: Sprawdzimy.
2: Nic o drzwiach.
1: Dobra.
2: Światła.
1: No to wybacz, to może dlatego, że jest 10 po godzinie 23.
2: No tak.
1: Policzyliśmy sobie, że razem z tą piosenką, którą teraz zagramy, to było ich 8. Mm-hmm. Przysłałaś, tak jak cię prosiłem, 17 utworów. Mm-hmm. 17 po to, żebym ja mógł trochę z nich wybrać, a wybrałem wszystkie po kolei. To znaczy na dziś 11, zmieści się 8. Mm-hmm. To znaczy, nie zmieściło się 8, bo już jest po czasie, ale będzie ich i tak 8.
2: Tak.
1: A to oznacza, że musisz tu wrócić, bo to nie jest tak, że my sobie przeskakujemy i coś pomijamy i nie wracamy, tylko no, w swoim kalendarzu musisz jeszcze jedną późną noc, znaczy noc może wczesną, ale późny wieczór przeznaczyć na Radio Emaus i na nocną
2: dobrze,
1: linię.
2: Dobrze. Jak
1: wszyscy
2: mnie
1: słyszą,
2: to
1: tak.
2: Ja przylecę jak mm-hmm. najbardziej i będziemy kontynuować wątek, będzie sequel do tego spotkania.
1: Oczywiście. O tej następnej piosence powiemy po piosence, a dopiero później, a później już będziemy zmierzać do bazy. To zagrajmy.

0: Nocna linia.
1: Sondę, podnosimy się i spadamy na dno. Hymn o ludzkich zmaganiach i wytrwałości, tutaj konkretnie w wierze chrześcijańskiej. A tak właściwie z drugiej strony, nie analizując tekstu, to właściwie możemy sobie nie zdawać sprawy, że to jest jakby nowa definicja muzyki gospel. Właściwie może nawet całkiem inny gatunek, nowy gatunek, bo tu jest i R&B, jest elektronika, są takie fajne filtry i bity. Aga, kontynuuj.
2: Tak, wiesz co, ja wchodząc w ten świat muzyki chrześcijańskiej zachodniej, to naprawdę znalazłam takich artystów, gdzie zrobiłam oczy jak 5 złotych. Pomyślałam sobie, to tak można śpiewać o Bogu, w taki sposób aranżować rzeczy tak nowocześnie i tak trafiać jakby i mieć ten feeling i zachować jakby ten cały taki mainstreamowy trochę sznyt, ale jakby treść i teksty są o Bogu, więc dla mnie to był strzał w dziesiątkę. Ja się zakochałam właśnie w Sundayu. Mam jeszcze mnóstwo takich artystów pododawanych do playlist, gdzie oni mi towarzyszą właśnie codziennie, gdzieś tam sobie w tle lecą i naprawdę zaskoczona jestem, jak można o Bogu pięknie śpiewać w takim anturażu. I myślę sobie o tych naszych polskich artystach chrześcijańskiej muzyki, no nie jestem tak zaznajomiona, nie? Nie wiem do końca, kto tam króluje, kto się tam mocno odznacza, kto jest tym top of the top, ale jestem zafascynowana i też chciałabym się dowiedzieć właśnie, kto tutaj na polskim naszym podwórku robi podobne rzeczy. Myślę, że... Kurczę, mam nadzieję, że kogoś znajdę. Że kogoś takiego właśnie znajdę, poszukam właśnie takich.
1: No myślę, że będziesz musiała szukać, bo u nas chyba jeszcze jest trochę inaczej z muzyką chrześcijańską.
2: Tak.
1: Albo jest cały czas to samo, albo może wrócimy do tego tematu podczas naszego następnego spotkania, bo na takie cię oczywiście zapraszam.
2: Dobrze.
1: Aga, bardzo się cieszę. Dziękuję tu za twoją obecność, za towarzystwo. Cieszę się, że mogłem tu wreszcie nie być sam.
2: Super.
1: I co? Zapraszam cię ponownie, jeśli tylko znajdziesz chwilę. Będziemy kontynuować z twoją playlistą. Jeszcze ją wtedy możemy uzupełnić, chociaż nie wiem, czy się będzie co uzupełniać, w sensie, czy jeszcze znajdziemy miejsce, więc to już może wtedy na żywo.
2: Tak.
1: Drodzy słuchacze, dziękuję wam również za waszą obecność. Listę obecności ja sobie tak w tle jednym okiem tutaj sprawdzałem. I co? I zapraszam was za tydzień, kolejna nocna linia i chyba znowu ktoś tutaj z nami będzie. Na zakończenie Krangbin, to z Teksasu. A to będzie moja propozycja dla Agi, bo to ja wrzuciłem ten świetny kawałek na koniec.
2: Super.
1: I co? Potem Myśli Świętych, a potem cały czas muzyka w klimacie nocnej linii aż do godziny 24. Dzięki, Aga, jeszcze
2: mega
1: raz.
2: Mega dzięki za zaproszenie.
1: Dobrej nocy. Trzymajcie się.

0: Nocna linia. Radio Emaus. Na dobry dzień. Z nauczania papieża Franciszka.
1: Benedicta Dio Onnipotente, Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
2: Z orędzia Urbi et Orbi. Miłosierna miłość oblała światłem martwe ciało Jezusa i przemieniła je, sprawiła, że przeszło do życia wiecznego. Jezus nie powrócił do poprzedniego życia, do życia doczesnego, ale wszedł do chwalebnego życia Boga i wszedł w nie z naszym człowieczeństwem. Otworzył przed nami przyszłość nadziei.
0: Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór. Bones sinking like stones.

Radio Emaus. Na dobry dzień, Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: W tych dniach Madryt stał się bliższy Królestwu Bożemu, mówił Leon XIV, kończąc wizytę w stolicy Hiszpanii. Papież rozpoczął kataloński etap swojej podróży. Od dziś przebywa w Barcelonie. W spotkaniach z Ojcem Świętym licznie uczestniczą także Polacy mieszkający na Półwyspie Iberyjskim. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Leon XIV zakończył dziś wizytę w Madrycie, która zostanie zapamiętana m.in. ze względu na potężne świadectwo wiary Hiszpanów, ale też stanowcze i zarazem pełne bliskości przesłania, z jakimi papież zwracał się do lokalnej społeczności i do całej Europy. Przed opuszczeniem stolicy Ojciec Święty spotkał się z wolontariuszami w hali IFEMA, tej samej, w której 15 lat temu Benedykt XVI dziękował wolontariuszom Światowych Dni Młodzieży. Dzisiaj papież nauczał m.in. o powołaniu chrześcijan do bezinteresowności.
2: Bezinteresowność jest zaczynem, dzięki któremu wzrasta ludzka, moralna i duchowa jakość społeczeństwa.

0: ponieważ można powiedzieć, że jest ona cechą charakterystyczną miasta Bożego. W świecie pozostającym nieustannie pod wpływem logiki interesu i zysku, gdzie pojęcie wzrostu sprowadza się do wymiaru ekonomiczno-finansowego, trzeba myśleć i żyć według logiki prawdziwszej, to znaczy według logiki integralnego rozwoju człowieka. Jest to logika Ewangelii. Być może statystyki tego nie odnotują, ale wiemy, że w tych dniach, również dzięki Wam, to miasto wzrosło, stało się bliższe Królestwu Bożemu. Czy to nasza zasługa? Nie, wszystko jest Jego łaską.
1: No, todo es gracia suya.
2: Wczesnym popołudniem Leon XIV przybył do Barcelony. Pierwsze kroki skierował do katedry Świętego Krzyża i Świętej Eulalii, gdzie przewodniczył południowej modlitwie liturgii godzin. W homilii cytował Świętego Jana Pawła II, który nazywał stolicę Katalonii domem otwartym na chrześcijańskie braterstwo.
3: Dla nas wspólna praca nie jest wyborem pewnego stylu, lecz koniecznością fizjologiczną, wynikającą z samej natury naszego życia, zakorzenioną w łasce udzielonej każdemu według miary daru Chrystusowego, na którą odpowiadamy, angażując otrzymane charyzmaty z poszanowaniem powierzonych nam posług.
2: Wśród uczestników spotkań z papieżem są także Polacy mieszkający na Półwyspie Iberyjskim, między innymi ksiądz Krzysztof Jaworski, chrystusowiec z kapelanii polskiej w Barcelonie. W rozmowie z mediami watykańskimi podkreśla on, że papieska wizyta to przede wszystkim zaproszenie do umocnienia wiary i spojrzenia dalej niż na codzienne sprawy. Jego zdaniem świetnie oddaje to hasło papieskiej podróży – podnieście oczy.
4: Ten współczesny świat tylko patrzy, tak jak ktoś mi pod nogi, a tutaj to hasło naprawdę jest tak piękne, ale właśnie takie patrzenie dalej. Cele tej pielgrzymki, tak myślę, że na przykład tutaj Barcelona to jest to poświęcenie tej wieży Gaudi. Właśnie też patrzenie na Pana Boga, na to jak właśnie ten człowiek ukazuje, cała Sarabahamia, to jest katechizm, taki katechizm w kamieniu. Katechizm, bo teraz w tych czasach jakoś tak mało czytamy, bardziej człowiek patrzy.
5: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
6: Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Pięć minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam, dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w Królestwie Niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim.
2: Wiele jest rzeczy w Kościele, które budzą zdziwienie. Jeśli Kościół ma mieć naukę większą niż to, do czego jestem w stanie sam dojść, to muszą tam być rzeczy, których nie rozumiem. Łatwiej wtedy powiedzieć, to bez sensu, niż przyznać, ja tego nie rozumiem. To wymaga postawy ucznia. Wcale nie byłoby dobrze, gdybyśmy wszystko rozumieli. Żylibyśmy wtedy w świecie, w którym nie ma nic większego niż my. I tak, są rzeczy w Kościele, które warto byłoby zmienić. Ale pierwszą z nich jestem ja. Pomyśl, czy mam zaufanie do nauki Kościoła?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Dobranoc z Radiem Emaus.

0: Dobra muzyka w Radiu Emaus. Lektura w Radiu Emaus.
1: Henryk Sienkiewicz. Potop. Czyta Hubert Czarnocki. I po chwili, po całym kościele, rozległ się głos od ołtarza. My, Jan Kazimierz, król Polski, wielki książę litewski, mazowiecki, pruski, etc., etc., etc., w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, amen. Jako złych ludzi szpetne przeciw majestatowi ojczyźnie występki, zanim przed sądem niebieskim staną, już w tym życiu doczesnym mają otrzymać karę, tak równie słusznym jest, ażeby cnota nie zostawała bez nagrody, która cnocie samej blasku chwały, a potomnym zachęty do naśladowania cnych przykładów dodawać winna. Przeto wiadomo czynimy całemu stanowi rycerskiemu, mianowicie zaś ludziom wojskowym i świeckim, urzędy mającym cujus vis dignitatis et preminentie oraz wszystkiemu obywatelstwu Wielkiego Księstwa Litewskiego i naszego Starostwa Żmudzkiego, że jakiekolwiek grawamina ciążyłyby na urodzonym, a nam wielce miłym panu Andrzeju Kmicicu, chorąży orszańskim, te koram jego następnych zasług i chwały, zniknąć z pamięci ludzkiej mają, w niczym czci i sławy, pomienionemu chorążemu orszańskiemu nie ujmując. Tu ksiądz przestał czytać i spojrzał ku ławce, w której pan Andrzej siedział. On zaś powstał na chwilę i wnet usiadł znowu. Głowę swą wynędzniałą wsparł o stalle i przymknął powieki jakoby w omdleniu. A wszystkie oczy zwróciły się ku niemu. Wszystkie usta poczęły szeptać: pan Kmicic, Kmicic, Kmicic tam, obok Bilewiczów. Lecz ksiądz skinął ręką i począł czytać dalej wśród głuchego milczenia. Który chorąży orszański, lubo w początkach nieszczęsnej owej szwedzkiej inkursji po stronie księcia wojewody się opowiedział. Przecie uczynił to nie z żadnej prywaty, ale z najszczerszej ku ojczyźnie intencji. Perswazją tegoż księcia do błędu przywiedzion, jakoby taka jeno, a nie inna droga salutis rei publice zostawała, jaką sam książę kroczył. A przybywszy do księcia Bogusława, który za przedawczyka go mając wszystkie nieżyczliwe praktyki przeciw ojczyźnie jaśnie przed nim odkrył, nie tylko pomieniony chorąży orszański na osobę naszą ręki podnosić nie obiecywał, ale samego księcia zbrojną ręką porwał, aby się za nas i za utrapioną ojczyznę pomścić.
2: Boże, bądź miłości w mnie grzesznej! Boże, bądź miłości w mnie grzesznej!
1: Zawołał niewieści głos tuż około pana Andrzeja, a w kościele zerwał się znowu gwar zdumienia. Ksiądz czytał dalej. Przez tegoż księcia postrzelon, ledwie do zdrowia przyszedłszy do Częstochowy się udał i tam piersią własną najświętszy przybytek osłaniał, przykład wytrwania i męstwa wszystkim dając, tamże z niebezpieczeństwem zdrowia i życia największe działo burzące prochami rozsadził, przy którym hazardzie pojman na śmierć przez okrutnych nieprzyjaciół był skazany, a przedtem żywym ogniem palony. Tu już płacz niewieści rozległ się tu i owdzie po kościele. Oleńka trzęsła się cała jak w paroksyzmie febry. Ale i z tych srogich terminów mocą królowej anielskiej wyratowan, do nas na Śląsk się udał i w powrocie naszym do miłej ojczyzny, gdy zdradliwy nieprzyjaciel zasadzkę nam nagotował, pomieniony chorąży orszański samoczwart tylko na całą potęgę nieprzyjacielską się rzucił, osobę naszą ratując. Tam posieczon i rapierami skuty, do pół boków we krwi własnej rycerskiej się pławiąc, z pobojowiska jako bez duszy był podniesion. Oleńka obie ręce przyłożyła do skroni i podniósłszy głowę, poczęła łowić wspieczone usta powietrze. Z piersi jej wychodził jęk.
2: Boże, Boże, Boże!
1: I znów zabrzmiał głos księdza, także coraz bardziej wzruszony. A gdy staraniem naszym do zdrowia przyszedł i wtedy nie spoczął, ale dalsze wojny odprawował, z chwałą niezmierną stawając w każdej potrzebie, za wzór rycerstwu przez hetmanów obojga narodów podawany, aż do szczęśliwego zdobycia Warszawy, po którym do Prus pod przybranym nazwiskiem Babinicza był wyprawiony. Gdy to imię zabrzmiało w kościele, gwar ludzki zmienił się jakoby w szmer fali. Więc Babinicz to on? Więc ów pogromca Szwedów, zbawca Wołmontowicz, zwycięzca w tylu bitwach, to Kmicic? Szum wzmagał się coraz bardziej. Tłumy poczęły cisnąć się ku ołtarzowi, aby go widzieć lepiej. Boże, błogosław mu! Boże, błogosław! Ozwały się setki głosów. Ksiądz zwrócił się ku ławce i przeżegnał pana Andrzeja, który wsparty ciągle o stalle do umarłego niż żywego był podobniejsze, bo dusza wyszła zeń ze szczęścia i uleciała ku niebiosom. Po czym kapłan dalej czytał. Tamże nieprzyjacielski kraj ogniem i mieczem spustoszył. Do wiktorii pod Prostkami głównie się przyczynił. Księcia Bogusława własną ręką obalił i pojmał. Następnie do starostwa naszego Żmudzkiego powołany, jak niezmierne usługi oddał, ile miast i wsiów od nieprzyjacielskiej ręki uchronił, o tym tamtejsi inkole najlepiej wiedzieć powinni. Wiemy, wiemy, wiemy, grzmiało w całym kościele. Uciszcie się, rzekł ksiądz, podnosząc pismo królewskie ku górze. Przeto my, czytał dalej, rozważywszy wszystkie jego zasługi względem naszego majestatu i ojczyzny tak niezmierne, że i syn większych ojcu i matce oddać by nie mógł, postanowiliśmy je w tym liście naszym promulgować, ażeby tak wielkiego kawalera, wiary, majestatu i Rzeczypospolitej obrońcę nieżyczliwość ludzka dłużej już nie ścigała, lecz aby przynależną cnotliwym chwałą i powszechną miłością okryty chodził, nim zaś Sejm następny, chęci te nasze potwierdzając, wszelką zmazę z niego zdejmie i nim starostwem upickim, które wakat nagrodzić go będziem mogli, prosim uprzejmie nam miłych obywatelów starostwa naszego Żmudzkiego, aby te słowa nasze w sercach i umysłach zatrzymali, które nam sama justicja, fundamentum regnorum, przesłać ku ich pamięci nakazała. Tu skończył ksiądz i zwróciwszy się do ołtarza modlić się począł. Pan Andrzej zaś uczuł nagle, że jakaś dłoń miękka chwyta jego rękę. Spojrzał, była to Leńka i nim miał czas pomiarkować się, cofnąć dłoń, panna podniosła ją i przycisnęła do ust wobec wszystkich w obliczu ołtarza i tłumów. Oleńka! Krzyknął zdumiony Kmicic, lecz ona wstała i zakrywszy twarz zasłoną, rzekła do miecznika. Stryju, chodźmy, chodźmy stąd prędko. I wyszli przez drzwi zakrystii. Pan Andrzej próbował wstać, wyjść za nią, lecz nie mógł. Siły opuściły go zupełnie. Natomiast w kwadrans później znalazł się przed kościołem, trzymany pod ręce przez pana Wołodyjowskiego i pana Zagłobę. Tłumy obywatelstwa, drobnej szlachty i pospolitego ludu cisnęły się dokoła. Niewiasty, zaledwie która zdołała się oderwać od piersi wracającego z wojny męża, już wiedzione ciekawością płci swojej właściwą, biegły popatrzyć na tego strasznego Ongi Kmicica, dziś zbawcę laudy i przyszłego starostę. Koło zaciskało się coraz więcej, aż laudańscy musieli w końcu otoczyć i bronić od natłoku rycerza.

Dobra muzyka w Radiu Emaus.